0: chwilą łbi.
1: Nieważne, co będzie jutro. Kiedy robi się późno.

0: Ten hajs jest po to, by w pył i zapomnieć. Mam plan, by złoto zdjąć tym raperom z ich szyi na dobra. Ten hajs jest po to, by gdy wychodzę ze sklepu, właściciel się pytał, kto to był. Ale nie kupisz przyjaźni, miłości i gości, którzy ze mną im, ale mogę to.
1: Nieważne, co będzie jutro.
2: Dziś jestem wolny jak wilk.
0: Wyłem w księżyc, co? Północ. Teraz budujemy swój rzym.
1: Kiedy

0: Teraz budujemy swój rzym. Kiedy robi się późno, wtedy zaczynam żyć. Nieważne co będzie jutro, dziś jestem wolny jak wilk.
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: let's get to the hard issue.
1: Tu czwórka, Polskie Radio. Gramy!

Nie wpuszczę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczy mefedroniarz Władek, odlewając się na ścianę. Na ratuszu Arsenale, a pijany typ w

Dola musa, nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skorponiesie. Najlepsza żona, królowa.

Polećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym siadali.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Niechanie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać, nie możesz.

morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już

Dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze.

Yo, yo, take free, ha. Yeah. Spytasz mnie w 18, jakie mam marzenia. Nie wiem, być raperem z prawdziwego zdarzenia. Ej, bejem, niestety, by Zulisława i Jurki brachu. Chcę być wolne i móc.

Nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu przestaje kryć wspomnienia. Jeżeli ściągają ze mnie życie jak zwoźnione lytem. Jeśli słowa cię zraniły, czy to dalej moja wina?

hańki i wynurza się ojciec zwany. Już mi nie robi co się stanie, kupuję dziurę w ziemi i nie chodzi o mieszkanie. A to leje nam w końcu, odkąd się traktujemy jak powietrze na Śląsku.

Coś na końcu liny trzeba uciąć. Żarty, które bawiły, teraz smucą. I będę to powtarzał jak guzior. Ja będę to powtarzał jak guzior.

0: Te z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Już teraz w audycji Najlepsze z najlepszych czas na czwórkową podróż w czasie. Dzieci Neo zaprasza Jacek Paśnik.
0: Dzieci Neo.
2: Cześć, a to jest audycja, w której głównie się wspomina i to, co było przed mniej więcej 20 laty, trochę wcześniej, trochę później. Dzisiaj akurat będziemy cofać się w sumie to z perspektywy tej audycji do prawdziwej prehistorii. Dzisiaj wspominamy mundiale sprzed lat. Możecie powspominać, jak to było w kontekście waszych mundiali przed laty, być może jaki jest pierwszy turniej, jaki pamiętacie, albo nie wiem, jakieś kultowe kolekcje, które wam się przytrafiały w trakcie tych mistrzostw, a my na linii mamy już Łukasza z Torunia. Halo?
3: Dzień dobry. Moje Moje wspomnienie dotyczy w sumie pierwszego mundialu, który pamiętam, czyli mundialu z 2006 roku w Niemczech. To podejrzewam, że wielu słuchaczy pamięta.
2: 20 lat temu równo.
3: Tak, równo 20 lat temu. Pamięta zbieranie naklejek do albumu z tego mundialu. Jest to chyba moje najżywsze wspomnienie. Pamiętam, jak gdzieś tam z kolegami kupowaliśmy kolejne paczki i polowaliśmy zwłaszcza na naklejki, żeby któryś z nas trafił danego związku piłki nożnej. Ja pamiętam, mimo że to było 20 lat temu, ja jak bardzo cieszyłem się, jak w końcu trafiłem swoją zresztą pierwszą i jedyną naklejkę, taką posrebrzaną z logiem meksykańskiego Związku Piłki Nożnej. Najbardziej chciałem trafić logo PZPN-u, ale niestety się to nie udało. I mam wrażenie, że niedługo po tym mundialu całe to zbieractwo tych naklejek kompletnie zniknęło. Jeszcze kojarzę, że jakiś tam album przy okazji chyba Ligi Mistrzów był tak jeszcze względnie popularny w jakimś tam w moim otoczeniu, ale później kompletnie to zaginęło.
2: No tak, to była taka kultowa kolekcja. Wydaje mi się, że teraz zbiera się karty, między innymi, jeżeli chodzi o ten mundial w roku 2026. Łukasz z Torunia wspomina album z naklejkami z roku 2006, czyli z mundialu sprzed dokładnie 20 lat, bo dzisiaj w audycji Dzieci Neo wspominamy mundiale sprzed lat. Tymczasem właśnie dodzwania się do nas Oskar z miejscowości Gniew. Cześć.
4: Cześć. Siemanko.
2: Siema. Jak tam? Jakie masz wspomnienia mundialowe sprzed lat?
4: Ogólnie mój pierwszy mundial to 98.
2: Francja, ale
4: będę o innym mundialu mówił i o jednej bramce. Mundial 2010, RPA i pierwsza bramka tego mundialu, Tchabalala. Dla mnie to jest taka bramka, że aż mam ciary. W ogóle ten komentarz mam w głowie. Modise, Tchabalala, Mpela, gol, Bafana, to coś pięknego i te screeny, jak on wyskoczył, to jest gol z taką energią, że no niesamowite.
2: A to był niesamowity mundial, ja pamiętam go jako taki bardzo memiczny, w okolicach 2010 roku, no to co, wuwuzele przede wszystkim, takie charakterystyczne trąby właśnie w Republice Południowej Afryki, gdzie ten mundial się odbywał, no i chyba jeszcze ta piłka Jabulani, która gdzieś tam podobno zakręcała. Charakterystyczna, tak. No to też bardzo

0: bardzo, bardzo ciekawe wspomnienia, no i też emocje, o których opowiadasz. Oglądałeś to w telewizji?
1: No tak, w telewizji. Ale no, dla mnie to jest jedna z najlepszych bramek mundialu, które oglądałem, nie?
0: To była też świetna impreza. Oskar z miejscowości Gniew wspomina mundial z roku 2010. No, któż by pomyślał, że mundial sprzed kilkunastu lat w pewnym sensie już staje się niejako nostalgicznym momentem. I rzeczywiście, ja też tak wspominam tę imprezę. Wielkie dzięki, Oskar, że dzwoniłeś do nas, że jesteś z nami. Dzięki.
1: Dzięki, pozdrawiam, hej.
0: A tymczasem wspomnimy sobie mundial z roku 74. Był to mundial, w którym w 74 roku Polska zajęła trzecie miejsce i była to kadra Orłów Górskiego, czyli oczywiście pod przewodnictwem trenera Kazimierza Górskiego, bardzo charakterystycznej postaci, która to do dzisiaj doczekała się między innymi muralu w Warszawie przy ulicy Madalińskiego. Trener Górski stoi w takim charakterystycznym dresie marki z trzema paskami. Ja znalazłem plakat z magazynu Piłka Nożna z 74 roku, na którym Kazimierz Górski właśnie stoi dokładnie ubrany tak samo i to był, no cóż, no wielki sukces Polaków w tamtym czasie. Grzegorz Lato, który był częścią tej kadry Orłów Górskiego, został królem strzelców całego turnieju. No i takie to wspomnienie w audycji Dzieci Neo w czwórce. Dzisiaj wspominamy mundiale sprzed lat, a tymczasem jeszcze przez chwilę posiedzimy w prehistorii, dlatego że po sukcesie reprezentacji Polski z mundialu w 74 warto przypomnieć kolejny. Był to mecz, w którym Polska w roku 82 również zdobyła miejsce trzecie na mundialu. Wtedy grała kadra selekcjonera Antoniego Piechniczka. Między innymi grał w niej Grzegorz Lato, czyli też gwiazda jeszcze z roku 74, ale też chociażby takie postaci jak Zbigniew Boniek czy Włodzimierz Smolarek. Kiedy pisałem książkę Tak szybko się nie umiera, czyli powieść, którą umieściłem w roku 82, zależało mi bardzo na tym, żeby wmontować tam scenę z mundialu z roku 82. Szukałem różnych archiwaliów, jak ten mundial oglądano w Polsce przed laty. Ja oczywiście nie pamiętam tego. No i natknąłem się między innymi na scenę, w której to Jacek Kaczmarski oglądał jeden z meczów tego mundialu w roku 82. Cóż, no klął przy tym meczu strasznie. Można sobie to nagranie obejrzeć w sieci. No i cóż, no emocjonowano się meczami mundialu z roku 82. Co zresztą możecie posłuchać w nagraniu z archiwów Polskiego Radia.
2: Podniósł się Smolarek, znowu walczy, znowu się przewrócił. Peruwieńczycy jednak utrzymują się przy piłce. Przewrócił się, podniósł, walczą ambitnie. Kupcewicz przechwycił piłkę do Smolarka, jest szansa. Smolarek strzelaj! Gol! Nareszcie! Kontra polskiego zespołu! Jak się nasi cieszą! No może wreszcie się zacznie polska gra. Lato zrywa się, jak sprinter otrzymuje piłkę, wjeżdża na pole karne, będzie chyba strzelał. Lato do tyłu i nadbiega tutaj Ciołek, strzał Ciołka, gol! Włodzimierz Ciołek, piąta bramka, skoczył do góry, wyrzucił ręce, 5-0 polskiej reprezentacji. No nareszcie są te kontry i są naprzeciwko mnie biało-czerwone flagi.
3: Marek Dziuba, dobre rozegranie piłki z Kupcewiczem. Kupcewicz na wysokości pola karnego, wrzuca na pole karne, pędzi tam Buncol po przeciwległej stronie, oddanie do Bońka, będzie chyba bramka, gol! Cudownie! 2-0!
2: Brawa publiczności, gra przy otwartej kurtynie, nabiera szybkości Smolarek, chyba zdecyduje się na strzał, oddaje Lacie. Lato naciskany przez dwóch zawodników, świetne zagranie do Smolarka, nie ma Smolarego, nie to Bońek, będzie bramka, gol! 3-0!
4: Viva España, ole, ole!
0: Tak jest, to mundial z roku 1982, bo dzisiaj w audycji Dzieci Neo wspominamy mundiale sprzed lat. To była prehistoria i trochę też będziemy przybliżać się w toku naszej dzisiejszej audycji do lat 90. czy lat zerowych. Dzwoni do nas Daniel z Katowic. Cześć.
5: Halo, halo Jacku, dzień dobry.
0: Cześć, bardzo miło.
5: Ja chciałem wspomnieć mundial z roku 98. Wtedy miałem 10 lat i pamiętam, że on totalnie zawładnął wyobraźnią moją i moich kolegów. On odbywał się w Europie, więc te mecze, one były grane od godziny 12 i to był czas, kiedy pustoszały boiska przy szkole.
0: Boiska, na których grano pewnie piłką tricolore przy okazji.
5: Tak, no każdy wtedy chciał być albo Zidanem, albo Ronaldo. I byłem w tamtym okresie też na zielonej szkole i pamiętam, że ciągle są zdjęcia z tej zielonej szkoły, jak prawie wszyscy chłopcy mają koszulki z tym charakterystycznym kogutem France 98.

0: 8.
1: Tak, Footix on się nazywał. Taki, on był podobno inspirowany w ogóle rysunkami Asterixa i Obelixa, to znaczy jego nazwa przynajmniej była zainspirowana od tego.
0: Nie miałem pojęcia, ale był świetny. I jeszcze ten finał, Francja, Brazylia, no tak z atmosfery w domu, ja czułem, że to jest taki pojedynek, że Francja reprezentuje Europę w tym pojedynku, walcząc z wielką Brazylią. Nie pamiętam, czy wcześniej, czy już po finale okazało się, że coś nie tak było z Ronaldo i on tam nie zaliczył świetnego występu, w przeciwieństwie do Zidana. I oglądaliśmy ten rodzinnie ten mecz i pamiętam, jak Zidane ładował pierwszą i drugą bramkę, to wujek Józek, którego serdecznie pozdrawiam, bił pokłon, uderzał głową w dywan.
1: Ku chwale Europy, po prostu.
0: Tak,
1: warto wspomnieć, tych Ronaldo było kilku na drodze, ale ten brazylijski, oryginalny Ronaldo z końcówki lat 90. z, no dzisiaj można by powiedzieć, że dość śmieszną fryzurą, takim daszkiem trochę wyciętym nad czołem.
0: Luis Nazario de Lima. Czy ten daszek to chyba on zrobił dopiero w Korei, kiedy wrócił do swojej formy, czy dobrze pamiętam?
1: Tak, tak mi się wydaje i to też będzie mundial, o którym dzisiaj w naszej audycji na pewno pogadamy.
0: Super.
1: Niesamowita postać, no i też mundial we Francji w 98 roku, też taka mocno nostalgiczna impreza, często wspominana dzisiaj, no i właśnie tę historię przybliżył nam Daniel z Katowic. I do tego Meksyku chciałbym, żebyśmy przenieśli się na chwilę, ale nie w roku 2026, a w roku 86, dlatego że dla niektórych też był to kultowy turniej, co prawda Polska nie przeszła jakoś super daleko, dotarła do 1/8 finału. Jedyny polski gol na turnieju strzelił Włodzimierz Smolarek, no ale był to taki turniej, który również jest po latach wspominany dość chętnie, szczególnie właśnie w Ameryce, gdzie na przykład na okoliczność tegorocznego mundialu wznowiono kultową koszulkę mundialową reprezentacji Meksyku z roku właśnie 86. A dzisiaj w czwórce wspominamy te mundiale przed lat, jak to z nimi było, a skoro jesteśmy teraz w roku 86, no to przypomnijmy mundial 86 muzycznie.
2: Halo, tu mundial! Halo, tu mundial! Halo, tu mundial! Witamy państwa, witamy panów z naszego studia! Świat jest jak piłka, wiruje w tangu, przepięknie grają! Co za kultura, nawet za faule się przepraszają! Sport to jest magia, fair play i balet, trzymamy kciuki. Chłopcy wspaniale, chłopcy z godnością, dość tej nauki.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
0: Jeszcze więcej sportu.
1: Więcej sportu.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce. Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Sport.
2: Latem w czwórce dbamy o Waszą formę i wypoczynek, ale także śledzimy najciekawsze wydarzenia sportowe. Więcej w audycji 3 godziny sportu i rekreacji.
3: To jest audycja sportowa czwórki.
4: Adam Pawlukiewicz, ekspert do spraw biznesu i marketingu sportowego, jest razem z nami. Witaj, Adamie.
5: Cześć, dzień dobry.
4: Komu kibicowałeś podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej?
5: No, Argentyna, tutaj nie będę jakiś oryginalny, po prostu jest to niesamowita banda złożona z różnych charakterów, ludzie, których przodkowie pochodzą z całego świata, no jak tu nie kibicować takiej energii, która trochę wrzuciła w ten mundial, no te stare nadzieje, takie tą piłkę nożną lat 90. trochę bym powiedział.
4: No jeszcze przecież Hernán Crespo miał przydomek El

0: Polako, jak się później okazało, z tymi korzeniami polskimi, no to nie do końca być może jest prawda, ale jeśli by tak pokopać głębiej w drzewie genealogicznym, kto wie. A jeśli chodzi o kluby, już abstrahując tutaj od mundialu, komu kibicujesz?
1: Kiedyś kibicowałem Wiśle Kraków, bo wychowałem się na pokoleniu Maćka Żurawskiego, Tomka Frankowskiego i całej tej ekipy, która no niestety do Ligi Mistrzów się nie dostała. Tak historycznie i do dzisiaj no to chyba Juventusowi Turyn, chociaż najpierw w latach 90. to był wspaniały klub dla młodego chłopaka, żeby właśnie kibicować. Później ta korupcja, degradacja z Serie A, no dzisiaj mają piękny stadion, więc no myślę, że zostałbym przy tym Juventusie tak trochę romantycznie, chociaż włoska piłka przeżywa teraz no jednak dosyć duży kryzys, ale mam nadzieję, że się z niego podniesie.
0: Zaczęliśmy od kibicowania, bo właśnie kibicowanie jest głównym tematem naszej rozmowy. I teraz mam do ciebie pytanie, czy ty traktujesz to bardziej jako formę rozrywki, czy jednak bardziej jako element tożsamości?
1: No jako dziecko właśnie chodziłem w koszulkach Alessandro Del Piero. Mieliśmy wtedy takie z kolegami trochę taką konkurencję, że szło się na targ, płaciło się 25 zł oczywiście za podróbkę tej koszulki, bo no w Polsce nie było wtedy tych oryginalnych. I każdy prezentował jakieś swoje barwy i bronił tego klubu, mimo że mieliśmy po 10-11 lat. To może teraz we mnie już tak mocno nie zostało, natomiast czasami jak idę na mecz jakiejś właśnie drużyny, której kibicuję, to lubię pójść w jej koszulce. Myślę, że traktuję to jako taki dodatek, ale jest to coś takiego przydatnego, myślę, w życiu codziennym, bo pozwala na identyfikowanie się z jakimiś wartościami.
0: No właśnie ta tożsamość, te wartości, to wszystko kosztuje. Koszulka piłkarska, no nie jest to mały wydatek, natomiast już nawiązując do samego mundialu, do cen biletów, one też nie były niskie, mówiąc bardzo eufemistycznie, natomiast stadiony są wypełnione. Ja się zastanawiam, czy jest jakiś pułap cenowy, gdzie ta tożsamość jednak w końcu przy takim pułapie cenowym zanika, czy nie ma takiej granicy?
1: No to jest bardzo dobre pytanie i rzeczywiście mundial w Stanach Zjednoczonych trochę nas nauczył, że jednak mimo tych ogromnych cen ludzie przyjdą na mecz. Z tego co wiem, w Polsce ma się odbyć w sierpniu mecz pomiędzy Manchesterem United a AC Milanem we Wrocławiu i organizatorzy poinformowali, że teraz na ponad miesiąc przed jest 40 tysięcy biletów sprzedanych. Na Śląsk-Wrocław, Jędrzeju, na tym samym stadionie, nie wiem czy 5 czy 6 razy była pełna frekwencja od momentu wybudowania tego stadionu, czyli od 2011 roku, więc wydaje mi się, że jeżeli ludzie coś kochają, to za to są w stanie zapłacić bardzo dużo pieniędzy, stąd też się biorą te marki luksusowe w modzie, stąd no, na przykład koszulka z autografem jest bardzo dużo warta. Ludzie żyją bardzo mocno emocjami, a emocje nie są dobrym czynnikiem do podejmowania racjonalnych decyzji.
0: Kiedy myślę o tym pytaniu, dlaczego w ogóle ludzie chodzą na stadiony i kibicują, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to takie pojęcie atawizm, te takie nasze cechy pierwotne. Czy to jest dobry trop? Czy to się wzięło gdzieś tam od naszych praprzodków, jakiegoś takiego łączenia się w grupy, jakiejś takiej solidarności grupowej?
1: Bardzo dobry trop. Mówiąc troszkę prościej, ludzie po prostu chcą się poczuć lepiej, bo jeżeli kibicujemy temu naszemu ukochanemu sportowcowi, który wygrywa, to on pokazuje, że my jesteśmy lepsi. To takie zjawisko zaszło w Polsce bardzo mocno w erze Adama Małysza właśnie.
0: Małyszomania wtedy nastąpiła.
1: No nastąpiła tak ogromna bo my byliśmy wtedy trochę w cieniu tej Europy Zachodniej i Polacy chcieli się pokazać, że dzięki temu naszemu, mówiąc kolokwialnie, Adasiowi, mogliśmy wygrywać z Niemcami, którzy byli przecież wtedy w takim reżimie treningowym o wiele bardziej profesjonalnie prowadzeni niż my i ten Małysz mimo wszystkich tych przeciwności, że był taki mały, niski, lekki, trochę taki śmieszny z tym małym wąsikiem, był w stanie wygrywać. I wtedy ludzie podobni czuli się lepiej i to właśnie jest takie kluczowe w kibicowaniu. To dotyczy generalnie prawej półkuli mózgu, jak tak już przestawiać trochę na to, jak my się zachowujemy, która odpowiada za zapamiętywanie pod wpływem emocji. Czyli jeżeli na przykład zapytałbym ciebie czy kogokolwiek innego, kto jest twoim ulubionym sportowcem, jaką bramkę pamiętasz i tak dalej, to jesteś w stanie sobie przypomnieć tak dosłownie, w ciągu jednej sekundy. I w ten sposób zapamiętuje się też najważniejsze chwile swojego życia, i tak dalej. A jak ktoś się uczy matematyki, czy tam jakichś, nie wiem, twierdzeń bardzo skomplikowanych, no to wtedy działa lewa półkula mózgu, która właśnie ciężej zapamiętuje takie informacje, chociaż bardzo krótkotrwale. No i tak to niestety jesteśmy skonstruowani, że ten sport, jak powiedziałeś, pozwala nam na bycie w takiej grupie, na poczucie się trochę takim członkiem pewnej

0: społeczności.
1: Dumni po zwycięstwie, wierni po porażce. Powiedziałeś o tych pozytywnych emocjach, o tym, że te momenty zapamiętujemy. A jak to jest właśnie z emocjami negatywnymi? Czy to też nam tkwi gdzieś w głowie i czy wtedy jakoś ten czynnik przynależności do grupy jednak nie słabnie?
0: To działa bardzo podobnie, bo jeżeli kogoś kochamy, to tak samo tego jego przeciwnika bardzo nienawidzimy. I ja zawsze podaję w wielu rozmowach przykład, właśnie był Małysz, ale był też Martin Schmidt i później Sven Hannawald. I ludzie do dzisiaj, Jędrzeju, jesteśmy w radiu, to może nie wypada o tym mówić, ale pamiętają, jakie marki były na kaskach tych zawodników. Jeżeli państwo by się zastanowili teraz, to Małysz z tym Schmidtem skakali 26 lat temu. A do dzisiaj większość ludzi, którzy to widzieli, pamiętają po prostu w ciągu jednej sekundy, jakie były marki na tym kochanym Adasiu i na tym złym Martinie. I to, co powiedziałeś, to też właśnie te negatywne emocje powodują zapamiętywanie pewnych rzeczy. Czasami, jak się ktoś dobrze wkurzy na kogoś, to pamięta dobrze tę chwilę. Czasami, jak ktoś jest bardzo zadowolony z kogoś, nie wiem, kogoś kocha, to też to pamięta. Więc jakby trzeba się rozchwiać emocjonalnie, to chyba jest takie powiedzenie, w ogóle huśtawka emocjonalna, że jest kluczowa, nie? No i to jest to, co kibice kochają.
2: Sport w czwórce.
1: To jest audycja, która nazywa się 3 godziny sportu i rekreacji, a razem z nami jest Adam Pawlukiewicz, ekspert do spraw biznesu i marketingu sportowego. Duet Sergio Ramos i Pepe. Słynny duet obrońców w Realu Madryt i ja naprawdę po prostu nie znosiłem oglądać tych panów, kiedy występowali na boisku, bo oni charakteryzowali się brutalnością, mówiąc bardzo delikatnie. Wjeżdżali w przeciwników jak nikt inny. Ramos, który właściwie przez kibiców Realu uznawany jest za, można tak to powiedzieć, legendę, bohatera. No i właśnie, kiedy jesteśmy kibicami Realu Madryt, widzimy to, co robi Ramos na boisku, czyli bezpardonowo wjeżdża w swoich przeciwników. Oni mogą to uznać za bohaterstwo, tacy kibice. Natomiast ta druga strona, drużyna przeciwna, ona będzie wtedy mówić, nie no, to jest po prostu wręcz chamskie zachowanie. To jest wróg numer jeden. I tutaj jest ciekawa ta kwestia dotycząca perspektyw tego miejsca, w którym siedzimy i z którego spoglądamy na daną sytuację.
0: No, dlatego się ludzie kłócą, tak mówiąc najprościej w życiu, bo to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli w każdej mafii są ludzie od czarnej roboty.
1: Tak,
0: są dyplomaci. To dobrze widać też w polityce, kiedy widzimy polityków, którzy są tacy no, niezbyt lotni, ale głośni. Ale ci lotni to są z reguły tacy bardziej spokojni i którzy mówią takim bardziej dystyngowanym językiem. Trochę to tak wygląda w tych drużynach. Ja też tych panów nie lubiłem i zastanawiałem się zawsze, jak to jest, że kibic Realu może być z ich roboty zadowolony. Bo jednak te piękno piłki polegało raczej na tym, żeby więcej goli strzelać, niż więcej osób sfaulować. Aczkolwiek no, jest to pewnego rodzaju właśnie taka dość istotna kwestia, że jednak ktoś, kto robi coś niedobrego na boisku, też musi być w pewien sposób ubóstwiany przez tę stronę, która no, która jest w jego bandzie, mówiąc krótko.
1: No dobrze, inny wątek w takim razie. Dlaczego kibicujemy słabym drużynom? Ja tak akurat mam. Republika Zielonego Przylądka w serduszku już pozostanie na zawsze. No i te wyniki, które osiągała też na mundialu, no to pokazało jednak, że spisywana była na straty. Okazało się, że tam jednak drzemie taka uśpiona siła.
0: No, po prostu wtedy lubimy się poczuć trochę lepiej, że oni są od nas słabsi, ale uwaga, nie są naszymi przeciwnikami, tylko mogą dokopać naszym przyszłym przeciwnikom, no to wesprzyjmy ich emocjonalnie, bo nam będzie łatwiej. To jest właśnie cały czas, chodzi o ten komfort.
1: Adam Pawlukiewicz, ekspert do spraw biznesu i marketingu sportowego, był gościem czwórki. Dziękuję ci za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka
2: Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

Yo, nie mam ładnego głosu, wystarczy mi twój. Dlaczego słyszę go tylko przez szum? Niewidzialny pośród miliona bzdur. Znów nie odpisałem, milczysz głośniej niż

0: najlepszych. Sport. Nadajemy na sportowej fali.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
0: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: Zapowiadany i obiecywany gość pojawił się już w studiu czwórki. Osoba, która o piłce nożnej wie wszystko, w jego żyłach płynie piłka nożna, to Jędrzej Rosiewicz.
3: No, witam bardzo serdecznie.
2: Argentyna w tym roku broni tytułu. Po jednej stronie 39-letni Lionel Messi, prawdopodobnie w swoim ostatnim mundialowym meczu, a po drugiej stronie Lamine Yamal i nowe pokolenie hiszpańskiej piłki.
0: O tym się mówi.
2: Argentyna to doświadczenie, emocje i umiejętność wychodzenia z kryzysów, a Hiszpania to kontrola, cierpliwość i bardzo sprawnie działający zespół. No to, panie ekspercie, jeśli trafiłaby się taka osoba jak ja, która nie ma zielonego pojęcia o piłce nożnej i przyznaje się, nie wiem nawet ilu jest zawodników na murawie.
3: Nie, no żartujesz teraz chyba.
2: To na co trzeba patrzeć w pierwszych minutach?
3: Na co trzeba patrzeć w pierwszych minutach? Na geniusz, na absolutny geniusz Luisa de la Fuente, selekcjonera Hiszpanii, który potrafił zbudować z La Furia Roja drużynę, w której być może nie masz gwiazd, pretendentów do złotej piłki. No, mówi ci coś nazwisko Oyarzabal?
2: Przed chwilą się przyznałem do tego, że nie wiem ilu jest.
3: To tym bardziej nie mówi ci nic to nazwisko. No więc właśnie, więc to jest, to też było mówione jeszcze przed tym finałem, kiedy Francja mierzyła się z Hiszpanią, że Francja właściwie to jest drużyna, która ma gwiazdy, która ma co najmniej dwóch, trzech pretendentów do zdobycia złotej piłki. Tam są indywidualności, choćby Kylian Mbappé. Natomiast Hiszpania to jest kolektyw. Fabian Ruiz. No, to nie jest pierwszy wybór fanów piłki nożnej, jeśli wybraliby się do sklepów i chcieli kupić sobie koszulkę piłkarską. Mikel Oyarzabal, który jest obecnie najlepszym strzelcem kadry Hiszpanii na tym mundialu, ale on potrafił zbudować, Luis de la Fuente, taki kolektyw. On też zresztą swego czasu, można powiedzieć, był takim nauczycielem Lionela Scaloniego, czyli trenera reprezentacji Argentyny. No i w tej Argentynie mamy jednak gwiazdę Lionela Messiego. Messi to jest jednak taki zawodnik, bo ta Argentyna się doczłapała naprawdę do tego finału w trudach. To były trudy, bo choćby dogrywka z Republiką Zielonego Przylądka, dogrywka ze Szwajcarią, ona już tak sapała, ledwo dyszała. Te dwa gole strzelone w końcówce, w półfinale i ten szał, absolutny szał. Nie wiem, czy widziałeś Scaloniego, ale jak Argentyna zdobywała drugą bramkę, to po prostu kamień na twarz, zero reakcji. To już było chyba widać takie zmęczenie, że Matko Bosko, Częstochowsko, co tu się wydarzyło? My już byliśmy prawie poza mundialem, a zagramy już za chwilę finał.
2: To poprosiłbym jeszcze o taki komentarz, który ma znamiona opowieści o popkulturowym znaczeniu tego finału. No właśnie ten pojedynek starszego z młodszym, to ma
3: 20 lat różnicy.
2: Jednak sportowe znaczenie, czy przede wszystkim no jest to atrakcyjna historia?
3: No słuchaj, no chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby szukać tych najciekawszych historii. Tych historii jest mnóstwo, jeśli chodzi o ten kończący się mundial.
2: Ale sportowe znaczenie, czy w ogóle to jest jakieś porównanie? No faceci, którzy są od siebie, różnica wieku to jest prawie 20 lat. No w sporcie to jest ogromna
3: różnica. To jest ogromna różnica, ale Messi, Ronaldo i Lewandowski pokazują, że jednak można grać na najwyższym poziomie, bo było wielu komentatorów, którzy po mundialu w Katarze 2022 mówili, to jest ostatni mundial Messiego, on już nie będzie grał przecież. Człowiek Messi, który dochodzi z Argentyną do finału, no i ta wspaniała historia Lamina Yamala, który ciągnie Hiszpanię właściwie jak na skrzydłach 19 lat.
2: Zaraz zapytam cię o to, kto zostanie mistrzem świata i jaki konkretny wynik typujesz. Na razie posłuchajmy, co o wyniku mówi ulica. Głosy zbierał Jakub Woźny.
4: Hiszpania będzie moim typem. Myślę, że jednak ze względu na ich siłę w środku pola będą w stanie kontrolować spotkanie. Takie 2-1 dla Hiszpanii będzie sensownym typem. Ogólnie bardziej lubię Messiego, ale w tym pojedynku będę kibicował Yamalowi.
5: Chciałbym, żeby wygrała Hiszpania, więc myślę, że jakieś 2-1 dla Hiszpanii, ale nie zdziwię się, jeżeli Leo Messi zrobi hat-tricka i będzie 3-1, przyjeżdża na mundial i robi wszystkich, jak chce.
6: Bardzo mnie zgadują decyzje sędziów. Nie wiem, czy oni nie widzą, czy chcą nie widzieć. Mimo to powinni to jakoś skorygować. Ja myślę, że będzie albo 1-0 dla Hiszpanii, albo 2-1.
2: No dobrze, a nasz ekspert sportowy obecny w studiu, jaki wynik typuje i kto zostanie mistrzem świata?
3: Ja obstawiam 3-1 dla Hiszpanii po dogrywce, tym bardziej, że Slavko Vincic, sędzia tego spotkania, Argentyńczykom gwizdał tylko raz, stało się

0: To na poprzednim mundialu i Argentyna wtedy przegrała. Uwaga, z kim? Z Arabią Saudyjską 1-2. Natomiast jak Vincic sędziował La Furia Roja, to Hiszpania wygrywała wszystko.
1: To ekspert od spraw piłki nożnej Jędrzej Rosiewicz, który już za moment powróci do swojej roli współprowadzącego audycji 3 godziny sportu i rekreacji w czwórce.
2: Sport w czwórce.
1: Argentyna kontra Hiszpania, obrońcy tytułu przeciwko drużynie, która przez cały turniej wyglądała bardzo, bardzo pewnie. Początek finału o godzinie 21 czasu polskiego. My temu przyglądamy się w czwórce. Wszystkie analizy, wszystkie przesądy już za chwilę zweryfikuje boisko. Natomiast wokół tego, o czym mówił nasz ekspert sportowy Jędrzej Rosiewicz, ekspert piłkarski, Argentyńczycy myślę, że na wszelki wypadek powinni wyjąć porcję zamrożonego mięsa z zamrażarki, zostawić troszkę miejsca na karteczki, o których opowiadaliśmy.
0: No właśnie, które wsadzane są do lodówki. Natomiast pytanie, czy na wynik spotkania wpływ będzie miał Slavko Vincic, który jest krytykowany, bo ostatnio po prostu popełniał mnóstwo błędów i to jest naprawdę, komentujący ludzie w mediach tę decyzję, uważa, że ten finał Vinciciowi po prostu się nie należy, ale różnego rodzaju koneksje słoweńsko-strukturalno-organizacyjne sprawiły, że jednak ten sędzia będzie arbitrem tego spotkania. Ja typowałem 3-1 po dogrywce dla Hiszpanii. Michał, ty co?
1: Będzie 2-1 dla Argentyny.
0: Dla Argentyny. Ja chyba bym tak chciał. Natomiast komentator sportowy Telewizji Polskiej, Dariusz Szpakowski, uważa, że naprzeciw siebie staną wybitne drużyny, a zwycięstwo jest sprawą otwartą.
3: Hiszpania gra piłkę poetyczną, powiedziałbym, dlatego że niezwykle skuteczną, bardzo mało tracącą bramki, chociaż to jest dziwne, bo grają bardzo wysoko w ustawieniu i grają dużą liczbą podań. I to jest takie pytanie, jak Argentyńczycy będą chcieli zneutralizować niezwykle konsekwentną taktykę Hiszpanów. Myślę, że finał pozostanie w pamięci, że może być to bardzo ładny finał, dlatego że oba zespoły kochają futbol i potrafią grać w tę piłkę, są bajecznie wyszkoleni technicznie.
0: Dariusz Szpakowski zwraca też uwagę, że finałowe spotkanie będzie pojedynkiem nie tylko wyjątkowych piłkarzy, ale przede wszystkim wyjątkowych trenerów, bo tam ta relacja między nimi jest naprawdę bardzo ciekawa.
3: Luis de la Fuente przed objęciem funkcji selekcjonera reprezentacji Hiszpanii był również wykładowcą w Królewskiej Federacji Piłki Nożnej, bo tak oficjalnie nazywa się Federacja Hiszpańska. Był wykładowcą na kursach trenerskich, na które uczęszczał trener Scaloni, czyli trener Argentyńczyków. I to jest takie pytanie przewrotne, czy uczeń przerośnie mistrza, prawda? Nie wiem. Moje serce jest podzielone.
0: Ostatni mecz mundialu rozpocznie się o godzinie 21. Ja już się nie mogę doczekać, no bo kolejny mundial za 4 lata.
1: Czwórka od wielu lat uczy, bawi i edukuje. Każda drużyna piłkarska składa się z 11 graczy, ale tę liczbę może ograniczyć czerwona kartka. Ja to wiem!
2: Rusz się, człowieku.
4: Najlepsze z najlepszych.
5: Najlepsze z najlepszych.
4: Sport.

0: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Pani Barbaro, pani Barbaro! Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawę, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
0: A widziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
0: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
1: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Po reklamie.
7: A ja lubię cię w lato, a kto ty? Lubię kiedy kupiony deszczy. Lecimy na kluby, jachty, wyspy.
8: O nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.
9: I wiesz co jest najgorsze, jak się nie nagrywa tyle lat? Że w zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
0: Po robocie.
2: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Mam w studiu Tymka Wrotka, zawodnika Freestyle Frisbee, prezes Polskiego Stowarzyszenia Graczy Freestyle Frisbee. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Witam, kłaniam się, witam wszystkich słuchaczy.
2: No właśnie, my się tutaj zagadaliśmy z Tymkiem, bo nietypowe sporty. Freestyle Frisbee jest nietypowym sportem. Ja tutaj sprzedawałem teraz Tymkowi buskaszy, czyli latanie na koniu z martwą kozą bez głowy i wrzucanie jej do betonowej studni. To takie rzeczy, na ludność wielkiego stepu się coś takiego bawi, czyli Kirgistan, Kazachstan i tak dalej. Ale my o Freestyle Frisbee sobie porozmawiamy. Tymek, na czym to w ogóle wszystko polega? Bo ja tutaj sprzedałem naszym słuchaczom, że jest to trochę jakby sport z Marvela, ewolucje, triki. No dzieje się bardzo dużo, przeróżne akrobacje. Sport jednak taki trochę ekstremalny, ekscytujący, spektakularny.
3: Dobrze to ująłeś. Na pewno jest on bardzo artystyczny, bo łączy takie trzy dziedziny: taniec, akrobatykę, sztuki walki. Tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. No i głównym takim celem to jest wyrażenie siebie w taki impresjonistyczny sposób zabawy z dyskiem. Wiadomo, można zdobywać za nie punkty w różnych konkursach w trakcie turniejów, natomiast no głównie tutaj, głównym takim celem to jest most fun wins zawsze.
2: No właśnie, czyli mamy tak, mamy dysk, to jest ten nasz podstawowy tutaj element, atrybut, jeśli chodzi o freestyle frisbee. I ja mówiłem też o tej choreografii. Jakby rozwiń ten wątek, jak to wygląda, jak to jest w ogóle oceniane i jak taką choreografię się przygotowuje, bo ja pamiętam, wiesz, no z plaży rzucanie z dyskiem do siebie, a tutaj jesteś jakby twórcą i tworzywem.
3: Tak, dokładnie. Znaczy w tym wypadku w ujęciu turniejowym to mamy dwójkę albo trójkę graczy w zależności od kategorii i przygotowujemy coś na podstawie performance'u. Jeżeli miałbym to do czegoś porównać, to chyba najbardziej będzie to zbliżone do łyżwiarstwa figurowego, czyli do muzyki przygotowujemy konkretny układ. No i w tym wypadku, wiedząc, kiedy będzie konkretny music hit, jak to jest w muzyce, możemy zgrać do tego, kiedy mamy zrobić jakiś

0: specjalny trik, jakiś wyrafinowany chwyt.
1: Czyli na przykład wjeżdża jakiś drop, a ty wtedy robisz podwójne salto do przodu z dyskiem.
0: Dokładnie, dokładnie tak to wygląda. Wiesz, publiczność wtedy wiwatuje. Epicki moment.
1: No dobra, to jest bardzo ciekawe. To fajnie, że zrobiłeś taką analogię do łyżwiarstwa. Rzeczywiście, że to jest taka kreacja artystyczna też. A jeśli chodzi o muzykę, to do jakiej muzyki te wszystkie ewolucje i triki z dyskiem można robić? Są jakieś granice, jakieś zasady, czy pełna dowolność?
0: Jest tutaj freestyle, czyli pełna dowolność. Często ludzie dobierają muzykę do tego, jak oni, czego oni sami słuchają, z czym się najlepiej czują. W moim osobistej tej preferencji jest, jeżeli gram na przykład mixta, czyli z osobą płci żeńskiej, to lubię na przykład muzykę, gdzie pojawia się głos męski i głos żeński, żeby tutaj właśnie podzielić tą sekcję na takie dwie fajne części. Często dobieram w tym wypadku też muzykę do konkretnego gracza, z którym gram. Czyli jeżeli jest to bardziej taki punkowy, rockowy charakter mojej persony, to wtedy lecimy w taką szybszą, energiczniejszą muzykę. Jeżeli chcemy troszeczkę bardziej pokazać precyzji, spokoju, opanowania, to będę tutaj kierował się w nawet klasyczną, taką delikatną, spokojną muzykę.
1: Zawodnik, z którym grasz, może być też mixed, ale wy nie rywalizujecie, wy stanowicie jakby jeden taki tutaj, tworzycie układ, tak?
0: Dokładnie, jest to duet bądź kooperacja. To może powiem szybko, że mamy cztery kategorie. W tym wypadku woman to są dwie kobiety, mamy mixed, czyli chłopak i dziewczyna, mamy open, czyli dowolne dwie osoby i kooperacja, czyli trzy też dowolne osoby.
1: Kiedy w ogóle freestyle frisbee pojawił się w Polsce?
0: Około 7 lat temu był to jeden gracz zafascynowany tym sportem, Konrad Patrice, pozdrawiam serdecznie, który na plaży, rzucając wraz ze swoimi znajomymi, odkrył, że przez chwilę jest w stanie utrzymać frisbee kręcące się na paznokciu. No i zaczął drążyć ten temat, bo był nim zafascynowany, no i zaczął to rozwijać, dołączył do niego jeszcze jeden zawodnik, Mateusz, później Kuba, no i w tym wypadku mamy już tutaj na scenie polskiej około 20 graczy aktywnych.
1: 20 aktywnych graczy, to jak my wypadamy w skali całej Europy? Radzimy sobie jakoś?
0: Jesteśmy na pewno znaczącą siłą, tak to mogę określić. Każdy zawodnik, jak wiesz, jest indywidualny i jednak ma takie swoje specyficzne zagrywki bądź umiejętności. Na ten moment w, załóżmy, top chyba 30 świata mamy 4 czy 5 zawodników. Ja aktualnie plasuję się na 9 miejscu, natomiast jest wielu jeszcze graczy, którzy myślę, że są nawet lepsi ode mnie, ale przez to, że nie uczestniczą często w turniejach, no to ten ranking nie jest z nich tak potocznie mówiąc nabijany.
1: No dobrze, a jeśli chodzi właśnie tutaj już o wspomniane przez ciebie te triki, różnego rodzaju elementy, ewolucje, jak jest twoje firmowe zagranie?
0: Moim filmowym zagraniem w tym wypadku powiedziałbym, że jest A Flaming Oasis, który zapewne nic wam nie mówi, ale jest to trik związany z chwytem dysku pod nogą w trakcie, kiedy rotujemy swoje ciało i twoja jedna z nóg przechodzi nad dyskiem i dopiero wtedy łapiesz go pod nogą. Ciężko to sobie wyobrazić.
1: Ty się obracasz wokół własnej osi.
0: Dokładnie,
1: tak?
0: Dokładnie.
1: Podrzucasz dysk do góry gdzieś, on leci i musisz po prostu tą nogą jakoś go tak nakryć i chwytasz pod nogą
0: dokładnie.
1: Sobie dysk.
0: Niezwykle ciężkie, ale bardzo pięknie wyglądające.
1: A jaki jest taki najprostszy trik, którego można by się nauczyć już dziś, jeśli ktoś chciałby zacząć? Bo ty mówiłeś o kręceniu tym frisbee, czyli tym dyskiem właśnie na paznokciu, to już jest właśnie jeden z takich trików, z elementów?
0: To jest jeden z basiców tak zwanych, tak? To jest nail delay, czyli właśnie opóźnienie upadku dysku przez to, że kręcimy go na palcu. Natomiast dla samego początkującego gracza chyba zacząłbym od chwytów. No bo jak wiemy, dysk można wziąć do ręki, rzucić do drugiej osoby i w tym wypadku takie złapanie za plecami, czy pod nogą, czy za głową w różnych wariacjach, myślę, że jest takim fajnym pierwszym elementem wstępnym. Jeżeli miałbym mówić dalsze takie kroki, to myślę, że próba brasza, czyli odbicia dysku po krawędzi, tak aby on dalej się kręcił, jest fajną formą nauki, oraz tipping, czyli uderzanie dysku w sam środek jego centra, kiedy się jeszcze kręci, tak żeby z jednego palca na drugi mózg go po prostu odbijać do góry.
1: Czy jest jakiś element freestyle frisbee, bo znowu zrobię analogię tutaj do łyżwiarstwa figurowego, spirala śmierci, istnieje coś takiego w łyżwiarstwie figurowym, chociaż wbrew pozorom, wbrew nazwie, ze śmiercią nie ma tutaj do czynienia i nie jest to aż podobno tak skomplikowane, jak brzmi. Czy jest jakaś spirala śmierci albo jakiś niesamowicie trudny element freestyle frisbee, który każdy zawodnik po prostu marzy o tym, żeby go zrobić, ale wymaga on bardzo dużo ćwiczeń, poświęcenia i umiejętności?
0: Myślę, że jest. Taki, który od razu mi przychodzi do głowy, nazywa się The Birth of an Alien, czyli narodziny kosmity. Polega na takiej rotacji dysku, trzymając go na wykręconym ręku, robisz w tym wypadku obrót wokół własnej osi, ten dysk przechodzi ci później pod nogą, wyrzucasz go do góry. Ty sam robisz rotację, kiedy dysk jest jeszcze w powietrzu i wyciągasz go znowu spod nogi. Jest to niesamowicie trudnie techniczne do zrobienia. Nie wiem, myślę, że na ten moment na świecie jestem w stanie wymienić może

0: trzy osoby, cztery osoby, które są w stanie to zrobić. Ja osobiście nigdy tego jeszcze nie zrobiłem.
1: Tymek Wrotek jest razem z nami, zawodnik freestyle frisbee, prezes Polskiego Stowarzyszenia Graczy Freestyle Frisbee. No i właśnie, można nie tylko sobie rzucić tym dyskiem na plaży, wakacje, czas urlopowy, ale też można porobić sobie różnego rodzaju triki. Dlaczego ty byś na przykład zachęcał do tego, żeby rzeczywiście spróbować przygody z freestyle frisbee?
0: Przede wszystkim daje to niesamowicie dużo fanu i szczęścia. Gdyby nauka nowych umiejętności zawsze sprawia, że człowiek jest to i jeszcze bardziej ucieszony ze swojego życia. Przynajmniej ja tak zawsze miałem i obiecuję wam, też tak będziecie mieli. Możliwość nawiązania nowych relacji w tym wypadku, spędzenia czasu na świeżym powietrzu. No same korzyści tak naprawdę.
1: A jak to u ciebie wyglądało? Kiedy był ten pierwszy moment, że usłyszałeś, zobaczyłeś, zacząłeś?
0: Wiesz co, u mnie była sytuacja taka, że w moim domu przez chwilę mieszkał kolega, w tym wypadku jeszcze nie był moim kolegą, ale znajomy, który poszukiwał miejsca do przenocowania na całe lato. W jego historiach często pojawiało się frisbee. Kiedy opuszczał mój dom, dał mi takowe, powiedział: spróbuj sobie przez okres zimy, jeżeli będziesz chciał, zapraszamy na trening, nauczymy cię. Ja to wziąłem sobie do serca, trenowałem całą zimę, przyszedłem w kwietniu 2018 roku na taki trening, na takie zgrupowanie można powiedzieć. No i zakochałem się, zobaczyłem, że można robić niesamowite rzeczy z tym dyskiem, łapać go, odbijać, kopać, no wszystkie niestworzone rzeczy, i powiedziałem sobie: kurczę, ja chcę to robić do końca życia.
1: Jeśli ktoś dołączył teraz do naszej rozmowy, włączył czwórkę, to rozmawiamy o freestyle frisbee, czyli sporcie, który mógłby spokojnie pojawić się w marvelowskich produkcjach, ewolucje, spektakularne triki. Jeśli ktoś by chciał się zapisać, to gdzie powinien uderzać, jakie są ośrodki w Polsce, jeśli chodzi o uprawianie tego sportu?
0: No w tym wypadku najlepiej kontaktować się albo z Warsaw Jammers, czyli tutaj osobami, graczami z Warszawy. PSGFF, czyli Polskie Stowarzyszenie Frisbee Freestyle w Polsce, również odbierze wszystkie kontakty. No i do mnie personalnie, Frisbee Team, jestem na portalach społecznościowych. Zawsze chętnie udzielę odpowiedzi, wskazówek, bądź nauczę nowego triku.
1: Tymek Wrotek w studiu czwórki, zawodnik freestyle frisbee, zdradzał jeszcze, Tymek, że już niebawem rozpoczną się Mistrzostwa Świata w Monachium. Lecimy po medal?
0: Oj, to nie jeden, mam nadzieję. Ponad 100 graczy z wielu zakątków świata na najwyższym poziomie frisbee będzie tam prezentowany. I nie tylko, bo jest to festiwal dysku w tym wypadku, czyli będą cztery różne dyscypliny, w tym disc golf, w tym guts, czyli takie też, no, nietuzinkowe dyscypliny sportowe z dyskiem.
1: Tymek Wrotek, zawodnik freestyle frisbee i prezes Polskiego Stowarzyszenia Graczy Freestyle Frisbee, był gościem czwórki. No to trzymamy kciuki, ale już cię tutaj w takim razie, wiesz, biorę to, co mówisz, za pewnik, czyli będą medale, super. Jeśli chodzi jeszcze o te inne państwa, zdradzałeś, że Niemcy są silne, no to będzie odwieczna rywalizacja. Jak w piłce nożnej nie dajemy rady, to może we freestyle frisbee damy. Dzięki, Tymek, serdeczne.
0: Dzięki wszystkim.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Jeszcze więcej sportu.
3: Więcej sportu.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Sport. W audycji Najlepsze z najlepszych przypominamy Wam najciekawsze fragmenty rozmów z naszej piątkowej audycji Przerwa Kawowa. Słuchajcie jej w każdy piątek od 10 do 13.
0: Przerwa Kawowa. Zaprasza Kasia Dydo.
2: Zaczynamy weekend w koszulkach piłkarskich, które kiedyś kojarzyły się głównie ze stadionem, a dzisiaj nosi się je na ulicach, na festiwalach, a nawet pod marynarki. Koszulki przeżywają swój prawdziwy renesans. No i dla wielu są czymś więcej niż tylko sportowym strojem. To jest jakiś modowy manifest, jakaś sentymentalna pamiątka, a czasem też kolekcja, która jest warta niemałą fortunę. I właśnie dzisiaj tym koszulkom piłkarskim, które są takie bardzo hot teraz, przyjrzała się Marta Sienkiewicz.
3: Tak, zgadza się wszystko. Cześć. Będę chciała spojrzeć właśnie na ten trend noszenia koszulek piłkarskich od innej strony, czyli nie tej kibicowskiej, nie tej związanej z tradycjami, konkretnymi drużynami, bo to jest jakieś takie, mam wrażenie, pierwsze skojarzenie, które przychodzi nam na myśl. Oczywiście, że jak jestem kibicem Barcelony, no to taką koszulkę muszę w swojej kolekcji mieć. Tylko ostatnio te zaczęły pojawiać się na ulicach po prostu jako element modnej stylizacji. Oczywiście, że mundial i te wszystkie mecze, emocje, jeśli wy nie oglądacie, to na pewno ktoś z waszych bliskich ogląda jakiś mecz, to wszystko sprzyja, że to się miesza. Jedni drugim podobają się w tych koszulkach i nawet dochodzi do różnych wymian. Spojrzałam

0: spoglądam na dane raportu, które przygotował eBay, ogromna platforma sprzedaży wszystkiego w internecie, i okazało się, że w maju tego roku użytkownicy eBaya wyszukiwali hasło soccer ponad 3200 razy na godzinę. I mam wrażenie, że to jest naprawdę dowód na to, że to nie chodzi tylko o kibicowanie i sportowe emocje, tylko po prostu o modę. Sportowe shorty, oversize'owe koszulki, luźne jeansy, to są wszystko właśnie elementy tych stylizacji. No i przede wszystkim koszulki retro, bo to właśnie te sprzed 10, 20, 15 lat wracają na ulicę, stają się modne. No ale warto zadać sobie pytanie, dlaczego w zasadzie te wyszły z boiska, wyszły zza tego środowiska kibiców właśnie na ulicę, i czasami możemy spotkać osoby, które nie mają pojęcia na temat sportu, a jednak taką koszulkę chcą mieć. O tym mówi Hubert Mechelewski z Kickback Store, czyli właśnie miejsca, gdzie takie retro koszulki piłkarskie można nabyć.
1: Ogólnie na cały ten styl i hype wyjścia koszulek z boiska na ulicę są trzy takie główne filary. Myślę, że to jest przede wszystkim nostalgia za tymi poprzednimi latami, sezonami kultowymi, jakimiś momentami dla drużyny albo ogólnie futbolu. Jest to chęć właśnie wyróżnienia się na ulicy, pokazania swoich barw lub po prostu czegoś, co pasuje aktualnie do outfitu, ale też tego, co się dzieje na świecie, czyli właśnie na przykład mundialu. No a trzecim takim filarem myślę jest, że to po prostu dobrze wygląda.
0: No jednym z wniosków z tego raportu, o którym mówiłam chwilę temu, jest to, że jednym z najbardziej widocznych dzisiaj trendów jest tak zwany block core, czyli to są właśnie te elementy, o których mówiłam wcześniej. Piłkarskie koszulki, sportowe elementy garderoby, bardzo często luźne ciuchy. No, utworzyła się cała estetyka, gdzie ta koszulka jest taką wisienką na torcie, i w zasadzie ten styl pochodzi od takiej brytyjskiej kultury pubowej. To właśnie tam najpierw te koszulki zaczęły pojawiać się na ulicach, a w zasadzie dziś dzieje się to już na całym świecie. I zapytałam właśnie chłopaków z Kickback Store o to, czy to nie jest tak, że to właśnie przychodzi chłopak, mężczyzna i kupuje sobie taką koszulkę, czy też dziewczyny ubierają się właśnie w te ciuchy, i usłyszałam, że tak, jak najbardziej, i te głównie kupują koszulki Barcelony. A co jest hitem tegorocznego mundialu? Myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy.
2: Tak, dzisiaj rozmawiamy o koszulkach piłkarskich. Ja swoją drogą sprawdziłam w ogóle, jakie koszulki wśród kolekcjonerów są szczególnie poszukiwane. I tutaj na przykład mamy tak, koszulki meczowe, koszulki z ważnych finałów i turniejów, koszulki legend futbolu typu Maradona, Pele czy Cristiano Ronaldo, koszulki z kultowych sezonów, na przykład reprezentacji Brazylii z 1970 roku, Holandii z 1988, ale też różne limitowane wydania, przygotowane na specjalne okazje albo wydane w bardzo mało liczbie egzemplarzy. No i oczywiście koszulki z autografem. Ja też mam koszulkę z autografem, taką bardzo najcenniejsza. Moja to jest z podpisem Thierry Henry, mojego ulubionego piłkarza swego czasu, który jeździł nie luksusowym samochodem, tylko skuterem.
3: Przerwa kawowa.
4: Przerwa kawowa.
3: W czwórce.
2: W przerwie kawowej rozmawiamy o koszulkach piłkarskich. Skąd właściwie ten fenomen? Dlaczego dorośli z dumą polują na koszulkę sprzed 20 lat i potrafią godzinami dyskutować o numerze na plecach? Jakie koszulki są tak naprawdę cenne? Sprawdziłam, jaka koszulka została sprzedana najdrożej.
0: Dawaj.
2: I jest to koszulka z 1986 roku, sprzedana za 9 milionów dolarów. Czujesz to? 9 milionów dolarów, tyle ta koszulka była warta. I jest to koszulka, w której Diego Maradona zdobył słynną rękę Boga na mundialu właśnie w 1986 roku, więc no...
0: Historia, nostalgia, wyjątkowy
2: zapisana
0: moment.
2: Zapisana na koszulce. 9 milionów dolarów. Tyle można.
0: Niesamowite. Ja sobie wyobrażam, zarobić, że ona w złotej ramie musi oprawiona
2: na koszulce na piłkarskiej.
0: No tak, tak. To co najmniej powinno w ten sposób wyglądać, jak już mamy w posiadaniu taką wyjątkową koszulkę. I my gdzieś właśnie trochę o tych nostalgicznych też koszulkach vintage rozmawiamy, bo te są jakimś w ogóle absolutnym hitem. Wiele osób właśnie szuka takich, a niekoniecznie tych najnowszych z tego roku. No ale oczywiście nie jest to jedyny powód, dlaczego te koszulki dziś są tak popularne. O tych powodach mówi Kuba Liszewski, współzałożyciel Kickback Store.
1: Dużo osób wybiera koszulkę piłkarską w jakimś ciekawym odcieniu, kolorze, bądź też nawet kroju, jako element takiego letniego outfitu, gdzie chcą podkreślić swój styl, niekoniecznie sympatyzując z daną drużyną bądź państwem, tylko bardziej patrząc na to, jak będą w danej koszulce wyglądać. Tak na przykład stało się popularne koszulki Brazylii. Podczas tego mundialu zdecydowanym hitem okazały się koszulki Norwegii, które no, nigdy nie były tak powszechnie dostępne.

0: było nimi tak powszechnego zainteresowania, ale teraz ze sprawą Erlinga Haalanda i jego drużyny, myślę, że jest to taki najbardziej poszukiwany temat aktualnie podczas tych mistrzostw.
1: No i Brazylia, koszulki Brazylii, ja myślę, że to jest, jeżeli myślimy o takich koszulkach sportowych, niekoniecznie związanych z kibicami, to ta Brazylia faktycznie wysuwa się na pierwszy plan i to też widać w liczbach, widać to też w różnych raportach, bo oczywiście, że takie rzeczy też się mierzy, które koszulki których drużyn, z jakimi nazwiskami są najpopularniejsze. W marcu tego roku na streamingach ukazał się dokument o Ronaldinho, o kultowym zawodniku i właśnie wtedy wyszukiwania brazylijskich koszulek piłkarskich wystrzeliło ponad 140% w porównaniu z ubiegłym miesiącem, więc to jak kultura, popkultura przeplata się ze sportem, z modą, to jest dzisiaj naprawdę fascynujące i czasami naprawdę wystarczy jeden ciekawy film, obraz, wspomnienie o kimś, no i już widzimy to w liczbach. No i oczywiście w tym roku Norwegia też nie bez powodu, ponieważ no chyba takim absolutnym wygranym, jeżeli chodzi o tegoroczne mistrzostwa, jest zawodnik Erling Haaland, o którym myślę, że słyszał każdy, nawet ci, którzy piłką nożną się nie interesują. I on też z modą ma wiele wspólnego. Dziennikarze modowi analizują jego kolekcję designerskich torebek, jego stylizację. On nimi często chwali się w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje go prawie 70 milionów osób. No i tam możemy znaleźć i torebki, i buty, i w zasadzie wszystko, co chcemy. No, on skradł serca internautów.
2: Może coś wystawia na aukcjach, na których my często buszujemy.
1: Przydałoby
2: trzeba
1: się.
2: Sprawdzić. Kiedyś kojarzyły się głównie ze stadionem, dzisiaj nosi się je na ulicach, festiwalach, a nawet do marynarki, koszulki piłkarskiej. Tym koszulką piłkarską przyjrzała się Marta Zinkiewicz, a ty sobie coś upolowałaś?
1: Wiesz co, no ja tak przygotowując się do tego tematu i tak rozmawiając o tych koszulkach i sprawdzając i przeglądając, patrząc, ja myślę, że jakaś chyba musi w kolekcji się w końcu pojawić.
2: Marta Zinkiewicz, będę śledzić twoje media społecznościowe. Wielkie dzięki.
3: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych. Sport.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: A

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Latem w czwórce dbamy o Waszą formę i wypoczynek, ale także śledzimy najciekawsze wydarzenia sportowe. Więcej w audycji 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: Teraz zajmiemy się czymś, co w samej teorii nie powinno wpływać na wynik, ale coś takiego się magicznego dzieje.
3: Przesądy i rytuały w świecie sportu i rzeczywiście, jeśli ktoś dostosuje swój tryb życia, swój tryb treningowy, ćwiczeniowy do tych swoich rytuałów, przesądów, no to później jest tak silnie związany, że ktoś może, komuś się może wydawać, że ej chwila, czemu on nosi te wszystkie jakieś buty, zakłada najpierw prawego buta, potem lewego albo koszulkę przez plecy, przez nogi, bo po prostu taki rytm przyjął i być może mu nawet wychodzi po tym wszystkim, jeśli chodzi o te sportowe rytuały. Ja od razu muszę sprzedać ci pierwszy rytuał, nie swój. Prezydent Argentyny Javier Milei, on siedzi cały czas w kurtce, poci się, po prostu spocony, mokruteńki, bo jak się przyznał, kiedy zdjął kurtkę, to Argentyna straciła gola, no to on teraz po prostu siódme poty z siebie wylewa, żeby ta Argentyna dzisiaj sięgnęła po mistrzostwo. Ja, jeśli chodzi o takie sportowe rytuały, przesądy, nie mam. A jak jest u ciebie?
2: Ja kiedy zacząłem grać w tenisa, to było plus minus 3 lata temu, postanowiłem trochę pomóc właśnie sportowemu szczęściu. Wtedy na bardzo początkowym etapie mojego rozwoju zapisałem się na totalnie amatorski turniej i pamiętam, czy to było z jakiegoś filmu czy serialu, taki tekst anglosaski, że żeby pomóc szczęściu, musisz mieć ze sobą something old, something new, something orange, something blue. I ja to w ten sposób zapamiętałem.
3: Czekaj, skąd ten tekst jest?
2: Po prostu. W krajach anglosaskich jest takie powiedzenie. To się sprawdza zazwyczaj przy weselach. Więc ja wziąłem coś nowego, coś starego, coś pomarańczowego, coś niebieskiego. Ostatecznie zająłem drugie miejsce i potem komuś o tej sytuacji opowiadałem. I ta osoba, której to opowiadałem, mówi, że no fajnie, fajnie, ale po co ten pomarańczowy? No bo jest wymagany tym powiedzeniem. Okazało się, że oryginalna wersja brzmi something old, something new, something borrowed, something blue. Więc potrzebne było coś, co pożyczę od kogoś. No i niestety nie pożyczyłem, ale w tym turnieju zająłem drugie miejsce, więc to pożekadło sprawdziło się. A jeśli chodzi o rzeczy, które w tym turnieju mógłbym pożyczyć, no to fajnie byłoby pożyczyć od kogoś porządny serwis, bo tego zabrakło.
3: No widzisz, o, to ja akurat serwis mam naprawdę, mam sięknięcie. Musisz się o tym przekonać.
2: No. Ja się nie mogę doczekać.
3: O przesądach i o rytuałach będziemy rozmawiać w tej godzinie. To jeszcze ja dorzucę od siebie w takim razie, bo przypomniało mi się, muzykę można potraktować

0: traktować też jako sport czasem, jeśli chodzi przede wszystkim o ćwiczenie gry na instrumencie. Ja sobie pogrywałem swego czasu na fortepianie, więc tam zawsze jest taki rytuał, taki przesąd, że nigdy nie wolno podnosić nut, które upadły na podłogę, trzeba je po prostu nogą gdzieś tam przygnieść i ja już mam takie trochę zboczenie muzyczne, że jakkolwiek, cokolwiek zobaczę na podłodze jakieś kartki, muszę je najpierw przydeptać, no i dopiero potem podnoszę.
1: No to skoro jesteśmy przy sztukach pięknych, to ja tak bardzo, bardzo krótko. Dawaj. W teatrze z kolei jest taka zasada, że kiedy tancerz siedzi na przykład na scenie, odpoczywa, nie wolno mu przejść jakby nad jego wyciągniętymi nogami, bo jeśli ktoś to zrobi, to oznacza, że tancerz dozna po prostu kontuzji w najbliższym czasie, więc wszyscy bardzo, bardzo tego pilnują.
2: 3 godziny sportu i rekreacji.
1: Najbardziej znanym przykładem, który przychodzi mi do głowy, jest wybitny tenisista Rafael Nadal. Jego triumfy to wielokrotne zwyciężanie w turniejach wielkoszlemowych. Absolutny mistrz na kortach ziemnych. Ciekaw jestem, na ile temu mistrzostwu pomogły właśnie jego rytuały. Jeśli chodzi o Rafę, to przede wszystkim w oczy rzucały się butelki, które ustawiał przed miejscem, w którym odpoczywał, między kolejnymi gemami, w bardzo określony sposób. Chodziło o ustawienie tych butelek pod odpowiednim kątem, w odpowiedniej odległości od siebie. Działo się też dużo, jeśli chodzi o jego przygotowanie do serwisu. On odgarniał włosy za ucho, poprawiał nos,
0: odciągał
1: koszulkę od ciała. Tłumaczył się, że dzięki tym wszystkim czynnościom on po prostu może się odciąć od wszystkiego, co dzieje się dookoła. Jego to uspokaja te jego myśli, pozwala mu wrócić do pełnej koncentracji. I tu jest taka różnica, myślę sobie, między tym rytuałem, który pozwala właśnie przygotować głowę i odświeżyć głowę przed działaniem, od przesądu, który zaczyna być czymś na kształt, w co tylko wierzymy, powtarzamy, ale no nie ma żadnego skutku.
0: Taki wymiar bardziej tu się mistyczny pojawia, magiczny wręcz, prawda? No jeszcze tutaj odwołując się do świata tenisa, o którym mówiłeś, Rafa Nadal, ja się tak zastanawiam, czy to nie jest raczej też być może jego taki tik nerwowy, jak on te włosy odgarnia, prawe ucho, nos, lewe ucho, potem znowu nos i tak w kółko. Natomiast co ciekawe, ja się nie tak dawno dowiedziałem, że Serena Williams miała mieć rytuał, a może właśnie przesąd, że podczas turnieju grała w jednych tych samych skarpetkach. Nie tam żadne pranie, coś tam. Jak śmigamy, to śmigamy w jednych szczęśliwych skarpetkach. Ja nie wiem, czy dałbym radę. Ja akurat kwestie higieniczne to tutaj, wiesz, dosyć mocno u mnie stoją.
1: Ja szybciutko chciałem tylko przypomnieć, że turnieje wielkoszlemowe trwają okrągłe 2 tygodnie, czyli zakładamy, że Serena, która wielokrotnie grała od samego początku do samego końca, nosiła jedną parę skarpet przez 2 tygodnie.
0: No tak jest. No a potem przecież ona ile takich turniejów wygrała, więc to później ten smród na sam koniec to się musiał chyba nieść po całym korcie.
1: Jędrzej, no wiesz.
0: No słuchaj, tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, no to odwołując się już tutaj do finału mundialu, wspominałem o prezydencie Javieru Milei, prezydencie Argentyny, który siedzi cały mokry w kurtce, by tylko Argentyna nie straciła gola. Natomiast w świecie piłki nożnej takim najczęściej powtarzającym się rytuałem jest kwestia tego, którą pierwszą stopę postawimy na murawie. I na przykład Lionel Scaloni, czyli selekcjoner reprezentacji Argentyny, on zawsze wchodzi na murawę prawą nogą, wykonuje znak krzyża, a jego podopieczni Rodrigo De Paul i Leandro Paredes na przykład jedzą te same cukierki przed każdym meczem. To już od kilku lat się to powtarza. No ale jeszcze o piłce sobie porozmawiamy. Tymczasem jak to wygląda w świecie kolarskim? Oczywiście tam liczba 13 się pojawia jako ta nieszczęśliwa i każdy unika, żeby mieć koszulkę na tę liczbę na plecach. Natomiast Marek Rutkiewicz, polski kolarz szosowy, uczestnik Mistrzostw Świata i medalista Mistrzostw Polski, powiedział, że jest coś jeszcze.
3: Jest przesąd taki, że kobieta nie powinna jeździć w samochodzie dyrektorem sportowym. Podobno to przynosi pecha. Ja miałem taką sytuację kiedyś na Mistrzostwach Polski. Moja obecna żona jechała dyrektorem sportowym za mną w samochodzie na czasówce. Miałem 2 albo 3 defekty, także tutaj muszę powiedzieć, że chyba rzeczywiście coś w tym jest. Oczywiście też są przesądy dotyczące sprzętu, że na te docelowe wyścigi nigdy się nie zakłada nowej owijki przed samym startem czy nowego sprzętu do roweru, bo wtedy jest taki

0: ciesząc, że gdzieś tam dojdzie na trasie do Kraksy. Kolarze też, wiadomo, golą nogi. Dzień przed startem się nie goli nóg i raczej to się robi dwa dni przed startem.
1: Za moment sprawdzimy, jak w sportowych wynikach może pomóc pocałunek w łysinę albo naprawdę duża ilość
2: A
1: soli.
2: A ty pijesz do Francji już
1: Zostańcie
2: tutaj pewnie,
1: z czwórką.
2: Tak?
3: Nadajemy na sportowej fali.
1: A nadajemy o zwyczajach i przesądach, czyli o tym wszystkim, co pomaga sportowcom osiągać najlepsze wyniki. Było sporo o tenisie, było trochę o piłce nożnej, było też o kolarstwie. Do piłki nożnej wracamy. Rok 98 to rok, kiedy Francja po raz pierwszy została mistrzem świata w piłce nożnej i tam Laurent Blanc, francuski obrońca, później również trener, przed każdym meczem całował w łysinę Fabiena Barthesa, zostając przy piłce nożnej. Nie zawodnik, ale wieloletni, bardzo ekscentryczny prezes włoskiego klubu Pisa. Miał taki zwyczaj, że przed każdym spotkaniem rozsypywał na boisku sól, która miała przynieść drużynie całą masę szczęścia. Znalazłem taką informację, że przed jednym z meczów rozsypał na murawie aż 26 kg soli, więc no nic, tylko rozsypać tam ogóry i zacząć robić kiszonki. Myślę sobie jeszcze o jednym z najciekawszych zwyczajów, jeśli chodzi o argentyńskich kibiców. Tam jest taka zasada, że na kartce pisze się nazwisko najgroźniejszych zawodników drużyny przeciwnej. Następnie tę kartkę wsadza się do zamrażarki i kibice w ten sposób próbują symbolicznie zamrozić tych zawodników i odebrać im po prostu skuteczność.
2: Tak jest, na czas meczu po prostu. I to, o czym mówisz właśnie, o tych argentyńskich przesądach, cabalas, czyli to zakorzenione w argentyńskiej kulturze przywiązanie do przysądów i rytuałów. No właśnie, ale skąd w ogóle się biorą te przesądy w tym sporcie? Jakie jest źródło? O tym opowiadał Kuba Kazula, dziennikarz TVP Sport.
4: W sporcie to myślę, że bardzo często bierze się to z tego, że miałeś dobry wynik i przypominasz sobie, co robiłeś przed tym, jak ten dobry wynik osiągnąłeś. Jest takie przeświadczenie, jak zrobię wszystko to samo, to znowu dobrze zagram. To się też przenosi na innych. Nasz słynny, legendarny trener Kazimierz Górski nie golił się w dniu meczu. Powiedział, że to był jego przesąd, ale też zawodników, bo zauważył, że niektórzy zawodnicy potrafili zejść w dniu meczu na śniadanie i powiedzieć: o, trener się nie ogolił, no to dzisiaj będzie dobrze.
2: Niby te przesądy to tylko takie przyzwyczajenia sportowców, teoretycznie nie mają żadnego wpływu na grę, no ale Kuba Kazula podkreślał, że czasem naprawdę mają spore znaczenie.
4: Sam fakt, że założysz najpierw prawego buta, później lewego, raczej nie sprawi, że tym butem będziesz gorzej kopał, ale to zostaje w głowie. Czegoś nie zrobiłeś tak, jak robiłeś zawsze, to może sprawić, że u niektórych wkradnie się nerwowość, można zacząć gorzej grać, więc to nie wpływa na samą umiejętność, natomiast wpływa na twoją głowę. Sportowcy są przesądni, bo po prostu szukasz w sporcie na najwyższym poziomie, gdzie liczy się każdy detal. Szukasz tych detali w sobie. Dla niektórych jest to uspokojenie, że wszystko zrobiłem dobrze, że jestem przygotowany do tego meczu dobrze, że zrobiłem wszystko tak, jak trzeba i teraz co już będzie, to przynajmniej będę wiedział, że zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby wygrać, żeby pokazać się jak najlepiej. Ale faktycznie są tacy, gdzie jeśli ten przesąd gdzieś tam zostanie złamany, zapomni o czymś, to nagle wkrada się nerwowość. Kiedy na przykład wszystkich przesądów się dopilnowało, ale mecz nie wyjdzie, to wtedy szuka się innych. Są i tacy zawodnicy, że okej, zrobiłem wszystko tak jak zawsze, ale tym razem było źle, albo było już dwa mecze z rzędu źle, to może to nie działa, może trzeba poszukać jakiejś innej rutyny, jakichś innych przesądów.
1: Są też przesądy kibicowskie osób, które oglądają mecze z kanapy we własnym domu. Chodzi o to, że póki drużynie, której kibicujemy, idzie, to nie zmieniamy miejsc, nie wstajemy, nie idziemy do kuchni, bo jeśli ktoś tak zrobi, no to rytm meczu może się zmienić.
3: Działo się.
5: W czwórce.
3: Najlepsze z najlepszych. Sport.
6: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
3: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend.
2: Od piątku?
1: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zapasz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10 do 13 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program

0: dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Po reklamie.
3: Wręczę Ci mandacik za przekroczenie piękności.
4: O nie, my tak nie gramy.
5: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
4: Czwórka, to słychać.

0: Przez chwilę myślałem, że to był Alvin, ten z Wiewiórek, a to jednak był Nikoś. Minęła ósma.
1: Pogoda.
0: No i muszę wam powiedzieć, że kiedy wczoraj wieczorem złapał mnie na rowerze deszcz i może on był letni, ale jednak formuła podania była wybitnie listopadowa, to pomyślałem sobie, że to jest chyba najgorsze lato, jakie pamiętam od momentu, kiedy pamiętam lata. Być może jakiś meteorologiczny statystyk powiedziałby coś innego i powiedziałby, że mamy takie sekwencje właściwie co roku, ale żeby nie było kilku równych dni z podobną temperaturą i to taką naprawdę letnią oraz bez opadów, bez takiej konieczności wychodzenia rano z domu z kurtką, ewentualnie z parasolem, że jestem przygotowany na to, co się może wydarzyć, to muszę powiedzieć, że dawno czegoś takiego nie pamiętam. I może ten piątek przyniesie jakąś nadzieję, ale czy to się rozciągnie na kolejne dni? Takiej pewności bym nie miał. Od 14 stopni na Podhalu do, słuchajcie, 22 na ścianie zachodniej. To są temperatury prognozowane na dzisiaj. Szczegółowo zajmiemy się nimi mniej więcej za godzinę, a teraz zacznijmy już hucznie poranek w czwórce.
1: Autopromocja.

0: Informacja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
1: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
0: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
1: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: To będzie dobra audycja, skoro zaczęliśmy ją od utworu zatytułowanego Satisfy, Calvin Harris i Jay-Z. Calvin Harris to myślę, że w ogóle nie musi zaczynać weekendów, bo u niego każdy tydzień to jest po prostu jak weekend. Człowiek, który przygotowuje taką muzykę, wybiera taką selekcję na swoje sety, ten musi chyba cały czas być w imprezowym, a to praktycznie równa się weekendowym nastroju, w związku z tym on nie musi odpalać poranka czwórki, ale jeśli wy chcecie być w takim weekendowym, to właśnie w piątki między 8 a 10 rozpoczynamy w czwórce weekend. 8 minut po godzinie 8, kłaniam się nisko, Bartek Czarkowski, to jest 24 lipca, to jest 205 dzień roku, do jego końca pozostało zaledwie 160 dni, jesteśmy w trzeciej setce 2026 roku. Niesamowicie ten czas szybko minął. Policjanci dzisiaj obchodzą swoje święto, a jeśli jakiś policjant ma na imię Augustyn albo policjantka, Augustyn, Gleb, Kinga, no właśnie dlatego dodałem policjantki, Krystyna, Krzesimir, Kunegunda, Olga, Segolena, Wiktor, Wojciecha i Zyglinda, to te policjantki i ci policjanci świętują podwójnie, bo mają nie tylko święto zawodowe, ale także święto imienne, czyli inaczej mówiąc imieniny. Przyjrzymy się temu, co dzieje się w ten weekend, sprawdzimy, co tam słychać w muzyce. Po godzinie 8 tradycyjnie gość i tradycyjnie już przy tych piątkowych spotkaniach z wami póki co nie będzie to gość muzyczny. Nie wiem, co się ze mną dzieje, ale czerpiemy z zupełnie innych obszarów, jeśli chodzi o spotkania po godzinie 9 na naszej antenie. Do 10 Bartek Czarkowski, zapraszam was serdecznie. Proszę nie odchodzić, tylko wręcz przywiązać się do radioodbiorników ustawionych na czwórkę.

0: czwartek, poranek czwórki.
1: Devon Cole, a wcześniej Flexib w utworze zatytułowanym Szukam tego hajsu. To była selekcja na pierwsze minuty naszego piątkowego spotkania w poranku czwórki. Czwórka to jest muzyka, czwórka to jest kultura, czwórka to jest społeczeństwo. Tymi wszystkimi tematami, a czasami nawet kilkoma więcej, zajmujemy się niemalże 24 godziny na dobę, ale ja teraz wybiorę ten środkowy z mojej wyliczanki, czyli kultura, a dokładnie film. Wczoraj we Wrocławiu rozpoczął się niesamowite już 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Wydarzenie potrwa do 9 sierpnia, czyli do końca przyszłego weekendu. Jestem przekonany, że z naszej ekipy kilka osób wybiera się, jeśli nie na cały festiwal, to na pewno na jakieś jego fragmenty. Ja obiecywałem sobie, no nie mogę powiedzieć, że od 26 lat, ale właściwie każdego lata, takiego wczesnego lata, czy nawet późną wiosną, myślę sobie, dobra, może to jest ten moment, żeby pojechać na przełomie lipca i sierpnia do Wrocławia

i spędzić tam kilka dni, kupić sobie ten karnet albo skupić się na... No tam jest taki specyficzny system pozyskiwania biletów na seanse dzienne. No i może to będzie ten rok i po raz kolejny rok 2026 nie jest tym, w którym wybieram się do Wrocławia na Nowe Horyzonty, ale zazdroszczę tym wszystkim, którzy tam są. Ponad 280 filmów jest w tegorocznej selekcji Nowych Horyzontów. Festiwal rozpoczął się wczoraj pokazem galowym, ale jednocześnie w trzech innych salach odbywał się dokładnie ten sam seans, tylko po prostu na jednej było więcej oficjeli. Rozpoczął się seansem filmu... Fjord, filmu, który niecałe dwa miesiące temu, bo to była końcówka maja, dostał Złotą Palmę, czyli najważniejszą nagrodę festiwalu w Cannes. To jest film, w którym gra hollywoodzka gwiazda Sebastian Stan, natomiast on ma korzenie rumuńskie i gra w tym filmie w swoim ojczystym języku, być może także przechodząc na angielski, nie wiem, nie widziałem, natomiast ważne jest tutaj, że współpracuje także z wybitnym rumuńskim reżyserem Christianem Mungo, który jest już dwukrotnym laureatem Złotej Palmy. Fjord można zobaczyć tylko w ten weekend na festiwalu Nowe Horyzonty, potem zniknie z kin, być może pojawią się jakieś pojedyncze przedpremierowe pokazy, natomiast premiera tego obrazu dopiero w styczniu 2027 roku, więc szczęściarzami to takimi z motorkiem szybkości są ci, którzy widzieli go wczoraj na kilku pokazach, ewentualnie zobaczą Fjord w ciągu weekendów we Wrocławiu. No a oprócz Fjorda, tak jak powiedziałem, ponad 280 filmów. Jeśli jedziecie, to dajcie nam znać. Na pewno jakieś rolki, zdjęcia pojawią się na naszych kontach instagramowych. Wtedy można wrzucić jakieś swoje krótkie podsumowanie albo polecenie dla naszych słuchaczy. 18 minut po godzinie 8, to jest czwórka, to jest poranek do godziny 10.

Wieki nie słyszałem tego utworu. Listen Up i The Gossip w czwórce w poranku, który trwa do godziny 10. A propos wieków, to w kinach od tygodnia Odyseja. Film cieszy się popularnością, no przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, bo to rekordowe dochody, jeśli chodzi o filmy Christophera Nolana. Na całym świecie też dobrze się ogląda. Jest zaledwie kilka krajów, w których ten film nie miał jeszcze premiery i chyba dwa, w których nie znalazł się w pierwszy weekend premiery na pierwszym miejscu w box-office. W Polsce oczywiście też dużo widzów, bodajże około 500 000, co jest dużym sukcesem, zważywszy na fakt, że to po pierwsze film trzygodzinny, po drugie jednak jego premiera przypadła na sam środek polskich wakacji. Kolejny weekend wyświetlania przed nami. Ja zobaczyłem go 2 dni temu i tak, nie chcę wchodzić w te dyskusje dotyczące castingu, czy Helena powinna być tego koloru skóry, czy tego koloru skóry. Nie chcę wchodzić w dyskusję dotyczącą prawdy historycznej, ponieważ pisałem maturę z historii, dostałem nawet 5, nie chwaląc się, natomiast akurat antyk nigdy nie był moją mocną stroną. Wybrałem inny temat na egzaminie maturalnym też wieki temu. Niemniej mogę po prostu powiedzieć jako widz, że mi film Odyseja się po prostu nie podobał. Dużo powodów, dla których mam takie zdanie, ale podstawowym jest porównanie Odysei do filmu, który uznaję za niemal wybitny. 3 lata temu obejrzeliśmy Oppenheimera.

Ja widziałem Oppenheimera 3 albo 4 razy, tak zafascynował mnie całą formą, opowieścią, bohaterem, muzyką ten obraz, że byłem w kinie 2 razy, potem jeszcze obejrzałem w serwisach streamingowych. Chyba nie było jeszcze premiery telewizyjnej, jeśli była, to przegapiłem. Niemniej zawsze mogę sobie po ten film sięgnąć. I tak jak Oppenheimera pokochałem, tak Odyseja jest dla mnie po prostu Oppenheimerem 2.0, tylko że w antycznych szatach, i jest filmem, który nie mówi mi niczego nowego. Wszystko, co chciał mi powiedzieć Nolan, powiedział mi właśnie 3 lata temu przy okazji premiery filmu o tym wybitnym fizyku, a czy opowieść o wybitnym bohaterze starożytności to jest to, czego oczekiwałem. Liczyłem też na epickość i ona chyba mnie trochę przeciążyła. Za głośny był dla mnie ten film. Nie podobają mi się pewne wybory castingowe, ale tu znowu nie chodzi mi o to, czy ktoś ma odpowiedni kolor skóry, żeby prezentować daną postać, tylko po prostu niektórzy bohaterowie są dla mnie nietrafieni, jeśli chodzi o dobór aktorów, którzy grają ich role. No i jeszcze kilka tematów mógłbym wymienić. To nie jest tak, że oczywiście wystawiłbym temu filmowi 1 na Filmwebie, to nawet nie jest tak, że wystawiłbym temu filmowi w ogóle jakąś taką ocenę poniżej 5 w dół, natomiast no tak, poniżej to musi być w dół, natomiast nie jest to film, którego się spodziewałem. Może i dobrze, natomiast ja do chóru tych super zadowolonych nie dołączę. 29 minut po 8 Odyseja, oczywiście do sprawdzenia, pewnie już nawet na porannych seansach. Warto sprawdzić samemu i wyrobić swoje zdanie.

0: Czwórce oddajemy głos kobietom na antenie. Przed momentem siostry Haim w utworze zatytułowanym Spinning, a teraz przygotowujemy się już do emisji jednej z nowości, która trafiła w tym tygodniu na naszą antenę i za tę nowość odpowiada K-popowa formacja z Seulu, czyli Le Serafim, ale z gościnnym udziałem Illit oraz Ketsai. Le Serafim Iconic by Mistake. Posłuchajmy. Ja będę pierwszy raz miał okazję sprawdzić ten utwór razem z wami.
1: Nowość na playliście.

Iconic by Mistake to jest nowość na antenie czwórki. K-pop w publicznym radiu jest możliwy tylko na tej antenie, ale muszę sobie, no nie chcę podworować, tylko skomentować, że w tej nowości, gdyby wszystkie dziewczyny zaangażowane w wykonanie tego utworu rzeczywiście pojawiły się, to usłyszelibyśmy 16 głosów, bo w składzie Le Serafim jest piątka dziewczyn, w składzie Elite również K-popowym jest piątka dziewczyn, to już 10, a w Katsai K-popowym, ale już ze Stanów Zjednoczonych jest szóstka, czyli w sumie 16 dziewczyn mogłoby zaśpiewać w tym kawałku, który trwa zaledwie 2:56. No, wszystkich chyba nie usłyszeliśmy. Były kiedyś takie rapowe utwory, gdzie kilku, a czasem nawet kilkunastu raperów się spotykało, ale wtedy te utwory potrafiły trwać 9-12 minut. Są takie emblematyczne na przykład utwory z niemieckiego rapu. Nawet i w Polsce kilku się takich śmiałków znalazło do zrobienia takich utworów, no ale wtedy też ta długość utworu była odpowiednia. Teraz 16 możemy zmieścić w zaledwie 3 minutach. 21 minut do 9, słuchacie Poranka w Czwórce.

0: Kwadransik do godziny 9:00, to jest cały czas poranek w czwórce, to jest cały czas poranek, który rozpoczyna weekend, a potem oczywiście cała masa atrakcji na naszej antenie do niedzielnego wieczora i w poniedziałek zaczynamy na nowo, 4 konkretne dni poranka i potem ten poranek piątkowy, który rozpoczyna się trochę później o 8:00. Jestem tutaj w nieco lepszej pozycji niż moje radiowe koleżanki, czyli Kasia Dydo i Dominika Płonka. No dobra, to był rok, moi drodzy, czyli nasze standardowe przed godziną 9:00 zajrzenie do archiwum Polskiego Radia i dzisiaj zostajemy przy tej samej nazwie, ale może ona brzmieć też inaczej. To był rok, ponieważ przygotowujemy się właśnie na przygodę życia. Dzisiaj w naszym cyklu przeniesiemy się do czasów punków, wyznawców ruchu Hare Krishna i innych subkultur, które w lipcu jak jeden mąż wybierały się do Jarocina. Co tam się działo ponad 40 lat temu? Opowieść z przeszłości przygotowali dla was Justyna Majchrzak i Jacek Paśnik. Wędrujemy do Jarocina.
1: To był rok.
2: Cześć, tu Jacek Paśnik. Witajcie w roku 1980. Dziś wysiadamy na stacji Jarocin.
3: Pociąg pośpieszny, włókniarz ze Szczecina do Łodzi Kaliskiej przez Ostrów Kalisz jest opóźniony około 40 minut.
4: Z każdego pociągu masa ludzi wysiada tu. Są brzydko ubrani, nie umyci w ogóle tutaj chodzą po stacji. No i nie szczególnie się odnoszą do nas, pracowników. To są młodzi ludzie, to jest dopiero przyszłość. Muzyka.

0: A tak, ale muzyka to nie wszystko.
1: 6 czerwca 1980 roku do niewielkiego Jarocina zjechał się wielki tłum miłośników muzyki. Impreza nazywała się wtedy Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji i na kolejne lata stała się świętem rocka i młodzieży.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym przesłuchaniowym koncercie muzyki młodej generacji w Jarocinie. Witam was. Wolno wszystko. Wolno śpiewać, tańczyć, gwizdać, machać. Wolno wszystko.
1: Inicjatorem tej imprezy był Walter Chełstowski. To dzięki niemu Jarocin stał się największym festiwalem muzyki rockowej w państwach za żelazną kurtyną i oazą wolności.
3: Atmosfera ogólnej przyjaźni panuje. Sama młodzież, żadnych starszych osób nie ma. Nikt nikomu tutaj nie robi jakichś wstrętów.
4: Punk.
5: Reprezentowany głównie przez Bielsko chyba.
4: Bielsko.
5: Najbardziej.
6: Warszawa.
5: Jeżeli ktoś
7: warunki socjalne są marne tutaj.
5: Tak.
7: Socjalno-bytowe.
8: To jest no ciasno, brudno. Nie ma wody, nie ma kibla fajnego. Ja się na przykład obawiałem tego, że po 2 dniach ludzie zaczną być sobą zmęczeni, że ta sensacja jak gdyby... A jednak tak nie jest. Jest ciągle fajnie.
2: Jeśli już tak, to zespół się nazywa Art Rock. Spróbujcie na 3-4 teraz wszyscy. Art Rock, uwaga. 3-4.
1: Na pierwszym festiwalu w Jarocinie wystąpiła Kora z zespołem Manam, Kasa Chorych, Exodus, Krzak, Kombi i zespół punkowy Nocne Szczury. Ich występy oglądało około 2000 widzów z różnych subkultur.
9: Jest to nagle tak jakby na to nieszczęsne miasteczko spadli Marsjanie.
10: Jedni obdarci przychodzą, drudzy, wie pan, się zachowują w lokalu. Wzięli tą sałatę, rękami jedli, no i że tacy ludzie jeszcze mogą żyć na świecie i takie, niektóre to takie włosy mają nieumyte, no wie pan, w piątek zaraz wjechali takie kłaki, wstążkę czerwoną, wie pan, jeden kolczyk taki, drugi taki. No dlaczego to chyba do diabła podobny?
11: Ja uważam, że nawet dobrze zobaczyć coś takiego, bo my nie mamy na co dzień możliwości tego widzieć, bo ja nie wiem, czy będziemy mieli jeszcze kiedykolwiek możliwość zobaczyć coś. A niech się młodzi troszkę wyżywają, oni mają prawo do tego, zresztą każde pokolenie ma swoje prawa.
1: W 1995 impreza w Jarocinie na 10 lat zniknęła z festiwalowej mapy Polski, żeby powrócić w 2005.
12: Pociąg pospieszny, włókniarz, ze Szczecina do Łodzi Kaliskiej przez Ostrog Kalisz jest opóźniony około 40 minut.
0: Dzisiaj od rana, jak mam służbę od 7, więc kilkadziesiąt, setek młodzieży się tu przewinęło. Właśnie dzisiaj kończą i odjeżdżają do Szczecina, do Wrocławia, do Opola, no z każdej strony Polski. Ostatnio na nocce, to jak miałam noc, to spali na ławkach, poprzygrywani kocami.
1: A my słyszymy się już za tydzień. Oczywiście jak zwykle w przeszłości. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
13: To był rok.
14: Takie skarby kryją w sobie stuletnie archiwa Polskiego Radia. Odkrywamy je dzięki Justynie i Jackowi co piątek, chwilę przed godziną 9 w poranku. No to przenosimy się do tego 80 roku. Zespół Kombi, trudno sobie to wyobrazić, ale pojawił się w Jarocinie właśnie w 80. Hotel Twoich Snów.

0: Autopromocja.
1: Muzyka techno w XIX-wiecznym pałacu? Takie rzeczy tylko na festiwalu Muse. Przed nami dwa dni wypełnione najlepszą elektroniką w Kawęczynie, koło Torunia. Zapraszam Was na wyjątkową, specjalną audycję z festiwalu w sobotę od 20. Kamil Jasiński. Najbliższy weekend brzmi w rytmie techno.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
12: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: Red Flag to pewnie dzisiaj jest na wielu kąpieliskach w Polsce. Minęła 9.
1: Pogoda.
0: Swoją drogą w tym utworze wyczuwałem jakiś taki znajomy sample, nie wiem czy nie przypadkiem z muzyki z serialu Miasteczko Twin Peaks. Dobra, dzisiaj zaczniemy od południa, zazwyczaj zaczynam od ściany zachodniej, a dzisiaj zaczniemy od południa, bo tam będzie najchłodniej, 14 stopni w okolicach Zakopanego, 19 stopni w Rzeszowie i w Krakowie. Podobna temperatura wyżej, czyli w okolicach Lublina, 20 stopni to Białystok i tam dzisiaj mogą wystąpić burze. Bardzo na to proszę uważajcie. Na pozostałym obszarze Polski właściwie wszędzie bez wyjątku przelotne opady deszczu. No może uda się uniknąć opadów na północnym zachodzie. Dobra, jesteśmy w centrum, jeśli chodzi o temperatury w Warszawie, w Łodzi, w Toruniu, Bydgoszczy 21-22 stopnie. 20 stopni na całym pasku, tym, który dotyka Bałtyku, 20 stopni w Kołobrzegu, 20 stopni w Trójmieście, no może nie dosłownie dotyka Elbląg Bałtyku, ale leży dość blisko morza, w związku z tym dorzuciłem do tego zestawu 22 stopnie i to będzie najwyższa temperatura w piątek. Odpowiednio w Szczecinie, w Gorzowie, w Zielonej Górze, w Poznaniu, we Wrocławiu i w Katowicach. Mamy wszystko? Chyba tak.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie weekend.
3: Od piątku?
2: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zapasz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10:00. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10:00 do 13:00 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku w rożku.

0: lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Grind Every Day to MGK oraz Wiz Khalifa. Mogło być pięknie i każdy z nich mógł pojawić się w tym roku w Polsce, ale udało się tylko z tym pierwszym, drugi niestety. W najbliższym czasie do Europy wybrać się nie będzie mógł. 7 minut po godzinie 9 poranek

Czwórki do dziesiątej to jest ten poranek, który rozpoczynam na naszej antenie weekend. Później przerwa kawowa od 10 do 13. Zapraszam w imieniu Kasi Dydo, która będzie w tym studiu już za mniej niż godzinę. Od 13 hejterska 4, od 15 jazda na weekend, która potrwa do 18 i wtedy antenę przejmujecie wy. Gramy co chcecie, to jest nasza wakacyjna propozycja, w ramach której o muzyce, która jest prezentowana na antenie przez kolejne godziny, czyli od 18 do 20, decydujecie wy, możecie składać swoje propozycje telefonicznie w czasie trwania audycji, możecie zostawiać komentarze w naszych mediach społecznościowych, możecie także używać specjalnego adresu mailowego i to wy układacie bazę muzyczną na te 2 godziny codziennie od poniedziałku do piątku między 18 a 20. Gramy co chcecie. Dzisiaj zapraszam bodajże w imieniu Adama Smolarka. Od 20 oczywiście pasmo muzyczne i to jest plan na piątek na antenie czwórki, a plany na poranek już za chwilę goście, jak w tej francuskiej komedii, porozmawiamy o pierwszej polskiej części Kongresu Polskich Stowarzyszeń Studenckich. Co się za tym kryje i gdzie się to odbędzie, czy macie ochotę i czy macie możliwość tam wpaść? Już za chwilę o tym z moimi gośćmi Igorem Słomińskim i Anną Kowal.

0: Ayla, Baby Wagon, prosto z Krakowa. A my zostaniemy na chwilę. Oj, co tam się potłukło, coś chyba w kuchni u Ani, u jednej, drugiej naszej wizyty gościnnej w studiu czwórki. Ale po kolei. Najpierw powiem, że jest kwadrans po godzinie 9. Potem powiem, że mamy Annę Kowal zdalnie oraz Igora Słomińskiego w studio. Cześć, witajcie.
1: Czołem.
0: Ania, jesteś? A, czyli to odłączyło Anię. To nie potłukuj się, Igor, naczynia.
2: Cześć.
0: O, dobrze, Ania wróciła.
2: Jestem,
0: o, dobrze, jesteś, bo baliśmy się, że coś się stłukło i że zniknęłaś. Dobra, to mamy wszystkich w takim razie. Ania i Igor reprezentują Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich. Ta nazwa może nie być wam obca, ponieważ zaledwie kilka miesięcy temu Igor, wtedy z Natalią, prawda?
1: Tak jest.
0: Gościł w studiu Poranka Czwórki i przeprowadziliśmy sobie rozmowę o kolejnej edycji kongresu, która odbywała się w lutym w Mediolanie. Zresztą na ten kongres ruszyła część ekipy czwórkowej. Był między innymi tam Kamil, który miał się ładnie ubrać. Pamiętasz, czy on się ładnie ubrał? Miał garnitur?
1: Bardzo ładnie i przyjechał nawet ze świetnymi skarpetkami czwórki.
0: Okej, ale miał na nogach, czy wam rozdawał na tym kongresie?
1: I tak.
0: No to jest porządna firma i Kamil, i czwórka. W każdym razie patronowaliśmy tej edycji zimowej, chyba tak trzeba o niej powiedzieć, zimowej, czyli 19 edycji. Rozmawialiśmy o tym jubileuszu, który nastąpi w przyszłym roku w Madrycie, ale okazało się, że pomiędzy tą 19 a 20 wskoczyło jeszcze coś specjalnego, co odbędzie się jutro i co po raz pierwszy wydarzy się na tej polskiej ziemi, ponieważ Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich generalnie jest imprezą i odnosi się do studentów polskich, którzy studiują na różnych uczelniach za granicą. I wy raz do roku spotykacie się w ramach takiego dużego wydarzenia, zapraszacie prelegentów, gości z różnych środowisk twórczych, biznesowych, politycznych, etc., ale raczej mijaliście do tej pory Polskę. Jutro się to zmieni i po raz pierwszy spotkacie się w, nie wiem, mniejszym, mam nadzieję, że mi to wytłumaczycie, gronie, ale po raz pierwszy zrobicie to w Warszawie.
1: Tak, to ten jutrzejszy event, jutrzejsze wydarzenie, które odbędzie się w bardzo symbolicznym miejscu, bo w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, jest bardziej taką zajawką tego, co robi nasza fundacja, ale tego też, czym jest kongres i następnej jubileuszowej 20. edycji. Jutrzejsze wydarzenie będzie troszeczkę mniejsze, bo na 100 osób kongres zwykle jest na te 500-600 osób. Natomiast celem tego jutrzejszego wydarzenia jest po prostu zaanonsowanie trochę kongresu na tej polskiej scenie i wpisanie się w misję fundacji, którą jedną z nich jest zachęcanie młodych polskich studentów

0: i studentek do wiązania swojego życia zawodowego i całego swojego życia z Polską.
1: Ania, czy ty...
2: Tak, ja...
1: O, super, to nawet cię nie muszę wywoływać. Proszę, oddaję głos.
2: Chciałam powiedzieć, że tak poza tym, co Igor oczywiście powiedział i realizowanie misji fundacji, to jest też zwyczajnie jakaś okazja do spotkania, bo te okresy roku między jedną a drugą edycją to jest dość dużo i gdzieś tam w rozmowach zauważyliśmy, że po prostu chcielibyśmy zbierać ludzi częściej i żeby oni pracując ze sobą i organizując ten duży, duży kongres, też się wcześniej zobaczyli na żywo, porozmawiali, wypili razem kawę. A z trzeciej strony to jest okazja, żebyśmy różnych naszych partnerów, przyjaciół kongresu, w tym na przykład czwórkę, zobaczyli na żywo w Warszawie. Więc
0: i też w
2: są
0: studiu.
2: Też takie dwa wymiary. Też w studiu.
1: I też w studiu, do którego zawsze was oczywiście serdecznie zapraszamy i gościmy. Czy to oznacza, że jeszcze jutro ktoś, kto na przykład słucha naszej audycji, może się w ogóle pojawić? Czy ta ograniczona liczba miejsc oraz wynikowa tego, że spotykają się studenci, raczej ogranicza taką możliwość do starcia na ostatni moment?
0: Akurat wczoraj daliśmy
1: listę.
0: Możliwość ostatnich 5 zapisów, aczkolwiek mamy jeszcze dzisiaj jedno ostatnie spotkanie, więc należy wypatrywać naszych mediów społecznościowych. Może jakiś jeszcze limitowany moment się zdarzy.
1: O tym, co wydarzy się jutro na tej pierwszej edycji kongresu w Warszawie, pogadamy za chwilę. Teraz nie chciałbym, żeby ten tytuł utworu w jakikolwiek sposób odnosił się do tych, którzy nie trafią na kongres jutro, ale bądźcie uważni i czujni przed tym madryckim, żeby nie wypaść na luzerów. Back już teraz, a do rozmowy wracamy w czwórce za chwilę.

0: Jak w studiu, tak. Reprezentują Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich, któremu patronujemy już od dłuższego czasu tutaj jako czwórka Polskie Radio, ale po raz pierwszy będziemy z kongresem na polskiej ziemi, czyli jutro w Warszawie, bo po raz pierwszy takie wydarzenie kongresowe organizowane jest właśnie u nas. Kiedy rozmawiałem z wami z tych kilka tygodni, no miesięcy temu już bądźmy precyzyjni, to opowiadaliście o tej ciekawej strukturze organizacyjnej kongresu, że co roku ona się zmienia i co roku daje kongres szansę wyróżnić się innym studentom, którzy na co dzień realizują swoje studenckie zadania na różnych uczelniach, ale kongres ich aktywizuje w dziedzinie no, organizacji i wszystkiego, co z taką organizacją dużego eventu się łączy, od partnerstw, od sponsoringów, przez logistykę, aż po prostu wykonanie tego na miejscu. Organizujecie te imprezy w różnych państwach, w różnych miastach, więc też są potrzebne umiejętności językowe, etc., etc. Natomiast patrzę na ciebie, widziałem cię w tym studiu, jak to się stało, że organizujesz drugi kongres, skoro miał być płodozmian?
1: Ciężko się przyznać, że jest to drugi raz, aczkolwiek jest to taki, bardziej bym powiedział, półtora raza, gdyż to jutrzejsze wydarzenie jest czymś dodatkowym do każdorocznej edycji kongresu. Przyszłoroczna odbędzie się w Madrycie, tak jak już wspomniałeś. Wybraliśmy zresztą fantastyczną grupę trzech młodych ludzi, którzy już działają pod kątem tej madryckiej edycji.
0: Już się przygotowują, tak?
1: Tak. Natomiast idea tego jutrzejszego wydarzenia, tak jak już Ania wspomniała przed tym luzerem, który przed chwilą zagrał, jest taka, żeby po prostu się spotkać, bo ta społeczność jest coraz większa, ale też korzystając z tego, że mamy lato i sporo polskich studentów na przykład stażuje teraz w Warszawie, właśnie była taka idea, żeby zrobić to w weekend, żeby to było jak najbardziej dostępne i po prostu spotkać się zarazem w fajnej grupie młodych ludzi, ale też z bardzo interesującymi panelistami, którzy porozmawiają o ważnych tematach, bo tak zanęce jest to SAFE i polityka obronna, a także przywództwo przyszłości, czym ono się będzie odznaczać.
0: Dodam tylko, że Ania nie zagrała przed momentem na harfie, tylko po prostu przyszły pewnie jakieś powiadomienia w jej komunikatorze, ale Ania jest...
1: Jak w Odysei.
0: Tak, Ania jest nadal z nami. Aniu, czy dla ciebie organizacja tej jutrzejszej imprezy to jest pierwszy raz, czy ty jesteś już też po tym Mediolanie mocno zaznajomiona z tematem?
2: Ja w Mediolanie pełniłam też dosyć, no nie wiem, tak powiem, że ważną rolę.
0: Oczywiście, nie ma co sobie umniejszać.
1: Absolutnie, zgadzam się.
2: No właśnie, zajmowałam się układaniem agendy i taką merytoryczną warstwą wydarzenia, więc to jest też dla mnie to półtora raza będzie, bo wydaje mi się, że też gdzieś Summer Chapter przy tym, czy to co jutro będziemy organizować, gdzie jutro będziemy, to wyrosło gdzieś z tego, że po prostu ta struktura zespołu, szczególnie w tym roku, okazała się wyjątkowo mocna i po prostu dobrze nam się razem pracowało i chcieliśmy coś więcej. Więc tak, dla mnie to też jest półtora raza, ale jest to właśnie taka nietypowa sytuacja, że organizujemy więcej niż jeden w jakiś sposób.
0: Tak, no żartowałem sobie tutaj w studiu przed wejściem na antenę, że przyspawaliście się do swoich kongresowych stołków, ale to oczywiście takie sympatyczne żartowanie. Słuchajcie, ten jutrzejszy kongres, tak jak powiedzieliście, odbędzie się w wyjątkowym miejscu, czyli w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Poczuliście nobilitację, bo zakładam, że byliście w tym miejscu. Poczuliście, że dotykacie czegoś historycznego, wchodząc tam i rozpoczynając przygotowania do jutrzejszego kongresu?
1: Myślę, że jak najbardziej. Tutaj chciałbym przede wszystkim podziękować Giełdzie Papierów Wartościowych i Fundacji GPW za to, że też po raz kolejny wspierają fundację i wspierają ideę kongresu. Natomiast odpowiadając bezpośrednio na twoje pytanie, absolutnie. Myślę, że ta sala notowań, ja akurat miałem dopiero pierwszy raz możliwość wejścia tam, kiedy obserwowaliśmy, jak to wydarzenie będzie się działo. Zdecydowanie czuć tam taki duch tego progresu gospodarczego, który jako Polacy, ale też jako Polska przebyliśmy i dalej jesteśmy na tej drodze i wydaje mi się, że akurat ten 2026 rok, przyszłoroczna edycja też jubileuszowa 20, te daty takie okrągłe, sprawiają, że jest to taka cezura. Mam wrażenie, że rozmawiamy bardzo często o rozwoju gospodarczym, o tym, czym on dla nas jest, jak go widzimy, że oczywiście możemy sobie pozwolić, tak uśredniając, na więcej.

0: nie musimy się pewnych rzeczy wstydzić, jak to mieliśmy niestety, nie mieliśmy takiej możliwości te parędziesiąt lat temu.
1: Dobre miejsce, żeby zorganizować taki kongres.
0: Myślę, że jest to taki moment też przede wszystkim zmiany mentalnej, że zaczynamy więcej kreować, czy móc więcej kreować, aniżeli tylko odtwarzać, czy chwytać wejścia do jakiegoś klubu, że musimy być gdzieś i tak dalej, tylko po prostu możemy więcej tworzyć jako my.
1: Tu Igor,
0: chcemy się wpisać.
1: Tu Igor, postawmy kropkę i o tym, co można tworzyć dzięki kongresowi, z jakimi gośćmi, o tym za chwilę. Anna Kowal, Igor Słomiński, Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich. Cały czas goście w Studiu Czwórki. Poranek do godziny 10:00, mamy 28 minut po 9:00. No matter what, no matter what, you got.

0: Runaway, Doechii i Lady Gaga w czwórce, Igor Sumiński, Anna Kowal, Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich. Aniu, jutro w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych spotkacie się po raz pierwszy w Warszawie. Powiedz, kto będzie gościem was, czyli stowarzyszenia, studentów, którzy pojawią się jutro między 12 a 16. Bardzo krótkie w sumie wydarzenie, biorąc pod uwagę, że generalnie realizujecie takie weekendowe strzały. Kto jutro będzie prelegentem w czasie kongresu w Warszawie?
1: Jutro, właśnie, tak jak mówię, mamy te dwa panele, które gdzieś tam siedziały nam w głowie, o których chcieliśmy porozmawiać trochę więcej. W panelu o SAFE będziemy gościć pana Radosława Fogla, pana Jakuba Jaworowskiego, pana Arona Korewę, pana Huberta Strenowskiego i pana Piotra Stołarczyka, a zmoderuje to osoba, która wydaje mi się jest jedną z najbardziej wykwalifikowanych do zrobienia tego w Polsce, czyli Aleksandry Olech. Natomiast w panelu o przywództwie będziemy mieli moderatorkę Magdalenę Embaran i dwie gościnie, Agnieszkę Homańską i panią Dominikę Niewiadomską-Siniecką. Związaną również z GPW, pani Dominika jest wiceprezeską GPW i Fundacji GPW.
0: Powiedzcie, jak wyobrażacie sobie tę rozmowę o SAFE, bo to jest program, który na razie w mediach, kiedy się pojawiał, to budził dość dużo kontrowersji. Jak

0: wszystko w Polsce stał się elementem sporu politycznego. Natomiast ostatecznie uchwała przeszła przez Sejm i program jest już bodajże wdrażany. Przedstawiany jest jako ogromna szansa dla polskiej gospodarki, chociaż oczywiście jego korzenie nie są wymarzone, bo bezpieczeństwo, mimo że jest ważne, no to wolelibyśmy jednak w nie inwestować nie dlatego, że boimy się jakiejś agresji. W którą stronę ta dyskusja jutro może pójść?
1: Myślę, że impuls gospodarczy czasami przychodzi no, nie z tego, co jest wymarzone. I jakby tutaj nasze położenie geograficzne pewne rzeczy determinuje. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie co do kontrowersji jakby politycznych, u nas w fundacji i w kongresie bardzo zależy nam na tym, żeby w kontekście polityki zagranicznej między innymi, ale też takich spraw właśnie ponadpolitycznych, które wydają nam się ponadpolityczne, jak obronność, żeby dyskutować zarówno z jedną, z drugą, czy z jakąkolwiek inną stroną. Stąd też zaproszenie jutro między innymi dla pana wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, pana Fogla, czy byłego ministra aktywów państwowych, pana Jaworowskiego. Więc zależy nam bardzo na takiej szerokiej, ale przede wszystkim konkretnej dyskusji, która nie jest bazowana na sondażach i tym, co widzimy jakby na co dzień w mediach, tylko właśnie rzeczowej dyskusji z młodymi ludźmi, którzy też no będą mieli, wydaje nam się, mocny wpływ na to, jak Polska będzie wyglądała w następnych nie tylko latach, ale dziesięcioleciach.
0: A dwa zdania o drugim panelu, czyli ewolucja przywództwa?
1: Myślę, że ten temat jest z jednej strony bardzo oblegany, ale z drugiej strony przy też rozwoju technologii, przy wszechobecnych rozmowach o chociażby sztucznej inteligencji, trochę nie wiemy, gdzie to przywództwo rzeczywiście zmierza. I jutrzejszy panel jest właśnie próbą kontrastu doświadczenia z młodością, z panią Chomańską, która jest szefową gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych. Więc po prostu z jednej strony chcemy mocno kontrastować, ale na zasadzie rzeczowej dyskusji.
0: Kongres Summer Chapter, czyli część dużej inicjatywy, której patronuje Polskie Radio Czwórka, już jutro od 12 do 16 w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeszcze dwa zdania, ale to już po Hubercie. Zagrajmy sobie trochę muzyki, a na koniec naszego spotkania mam dla was pytanie takie mniej formalne. 25 minut do godziny 10.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nudę.

0: się porobiło i ten Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich się naprawdę rozrósł. Igor Słomiński w studiu, Anna Kowal poza studiem, ale cały czas nasłuchuje tego, co dzieje się w czwórce w czasie naszej rozmowy. Igor, ta opowieść o kongresie w Mediolanie to z jednej strony dużo paneli, fantastyczni goście, mocne wydarzenia, ale i tak pewnie czekaliście na imprezę, czyli na ten taki bal studentów. Co było na balu, zostaje na balu, ale czy to jutrzejsze wydarzenie będzie miało także jakiś taki nieformalny charakter i kiedy rozejdziecie się po tych dwóch panelach, to macie zamiar widzieć się wieczorem, czy studenci pójdą w swoją stronę i kto będzie się miał ochotę bawić w Warszawie, ten się bawi, ale nie formalizujecie tego w żaden sposób?
1: Jutro tego nie formalizujemy, aczkolwiek nieformalnie na świecie dzieje się dużo rzeczy, także... Kto wie, natomiast jutrzejsze wydarzenie faktycznie jest taką kondensacją idei kongresu. Oczywiście zachęcamy do zostania jak najdłużej na takie mniej formalne rozmowy, czy z panelistami, czy z gośćmi, których też będzie sporo. Natomiast samego balu nie ma, zostawiamy to, rezerwujemy to jako coś wyjątkowego, co dzieje się raz w roku. Także na to jeszcze trzeba chwilę poczekać.
0: Szkoda, bo tutaj widziałem jakąś szansę na dołączenie. Słuchajcie, jesteśmy w trakcie sezonu przyjmowania na studia. Trwa rekrutacja. W minionym tygodniu setki maturzystów zderzyło się ze ścianą polskich uczelni. Czy wiecie już, macie jakieś takie własne obserwacje, jak wielu waszych znajomych aplikowało na studia zagraniczne?
1: Nie wiem, czy Ania nas słyszy.
0: Słyszę. Ania, tak.
1: Zostawię Ani, nie będę tutaj trzymał tego mikrofonu.
2: Ciężko byłoby to policzyć, bo już w sumie skończyłam studia. Natomiast na pewno jako osoba, która studiowała w Holandii, dostałam bardzo dużo wiadomości z pytaniem: hej, masz może jakiś pokój, znasz kogoś, szukam mieszkania, więc wydaje mi się, że osób, które mają gdzieś tam 18-19 lat i wybierają się w ten konkretny kierunek do Holandii, jest sporo. Natomiast ta odpowiedź na to pytanie zwykle była: mogę wysłać wiadomość, ale nic nie obiecuję, bo on się robi coraz trudniejszy. To już nie jest tak proste, jak było parę lat temu, kiedy na przykład ja szłam na studia.
0: Okej, to w ogóle ciekawy wątek, że ta wymiana pokoleniowa, czyli studenci, którzy zamykali swoją historię w Holandii na przykład, mogli być już wcześniej w kontakcie z tymi, którzy planowali rozpocząć i to mieszkanie mogło być przechodnie, ale rozumiem, że Ania, było to trudne do realizacji po prostu, tak? Landlordzi nie byli tacy chętni, żeby przerzucać jednego polskiego studenta na kolejnego polskiego studenta.
2: Nie, to niestety tak nie działa. To działa raczej jak casting, w sensie dosłownym.
1: Ale też mam wrażenie, że pomimo dużej reprezentacji, dużej polskiej diaspory za granicą, okoliczności się trochę zmieniają i te okoliczności dla nie tylko polskich, ale ogólnie zagranicznych studentów stają się trudniejsze. Jest więcej wyzwań związanych z takim pewnym zamykaniem się nawet w obrębie Unii Europejskiej. Stąd też bardzo mocno wierzymy w ideę właśnie zachęcania polskich studentów do wiązania się z Polską, z własnym krajem, bo jest to jednak przywilej.
0: Ale to jest też tak, że ci studenci, którzy za chwilę, pod koniec sierpnia, we wrześniu rozpoczną studia za granicą, będą już mogli dołączyć do stowarzyszeń i pojawić się w Madrycie na początku przyszłego roku, prawda? Nawet ci pierwszoroczni.
1: Absolutnie, jak zachęcamy do tego.
0: No i to jest moim zdaniem clue naszego dzisiejszego spotkania. Coś czuję, że za kilka miesięcy pojawimy się

0: znowu wspólnie w tym studiu i porozmawiamy o 20. jubileuszowym kongresie, który zaplanowany jest w Madrycie.
1: Znacie już datę? Po wymianie stołków.
0: Znacie, no...
2: oddamy stołki.
0: Wy oddacie stołki, przyjdą nowi ludzie, ale wy będziecie gdzieś tam czuwać.
1: Duchem na pewno.
0: Kiedy są daty kongresu w Madrycie?
1: 5-6 marca.
0: Okej, okay, no to mamy takie solidne pół roku. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dzisiejszą wizytę. Powodzenia jutro na tej polskiej edycji. Igor Słomiński, Anna Kowal, czyli reprezentanci Kongresu Polskich Stowarzyszeń Studenckich. Jeszcze reprezentanci przez, poczekaj, szybko policzę, 24 plus 6, przez 30 godzin. O 16 jutro od tych stołków się odspawacie. Wielkie dzięki i fajną robotę macie, fajne rzeczy robicie, także trzymamy za was w czwórce kciuki. Z dumą patronujemy waszym wydarzeniom.
1: Zawsze miło do was wpaść i dobrego urlopu tobie życzę.
0: A tak, dziękuję.
2: Dobrego urlopu, dzięki.
0: Cześć Ania, wszystkiego dobrego.
2: Cześć.
3: Ain't nothing like the old school.

0: standing here. I need my things.
1: Nico B.
2: British Baseline.
1: Tak, Nico B przed momentem, a teraz Kasia D. Od godziny 10 przejmie mikrofon i antenę czwórki w przerwie kawowej. Co ty tam dzisiaj przygotowałaś?
2: No walizki mam.
1: Z kartek masz tyle, że ja na maturze tyle nie widziałem, a ty masz przed 3-godzinną audycją tyle.
2: Bo ja się zawsze boję, że komputer zawiedzie, że coś mi nie pyknie, że się nie zaloguje, że zapomnę hasła.
1: Ale poczekaj, bilety, jak lecisz gdzieś, to też sobie drukujesz bilet?
2: Tak.
1: Tak?
2: Naprawdę, ja uwielbiam mieć wszystko wydrukowane.
1: W pociągu też drukujesz bilet PKP?
2: Nieekologiczne. No jeżeli mam taką możliwość, to tak, jeżeli nie mam, no to... Ale słuchaj, bo się po prostu boję, że mi telefon siądzie. Ja mam jakąś taką obsesję, że coś nie zadziała. Na przykład, że dostanę takie miejsce, że nie będzie działała ładowarka w PKP.
1: I
2: mi się zawsze takie sytuacje...
1: Rezerwacje hotelowe też masz wydrukowane?
2: Staram się, a jak jadę za granicę, to w ogóle nie ma
1: teczce,
2: opcji.
1: Tak? No. O, jest.
2: To jest bardzo nieekologiczne, ja się przyznaję do tego, no ale po prostu to jest silniejsze ode mnie. Ja mam tak zwany Rise Fiber, więc po prostu wszystko musi być w jakimś takim porządku i ja muszę być gotowa na każdą ewentualność, która pojawiła się w mojej głowie, no bo ona się wcale nie pojawi być może w rzeczywistości, ale w mojej głowie się pojawiła i w związku z tym muszę być, wiesz, przygotowana.
1: Nieekologiczne to jedno, ale co ma babcia Kasia do powiedzenia po godzinie 10?
2: To nie jest babciowe. Dlaczego?
1: Totalnie, moim zdaniem totalnie.
2: Ale dlaczego by powiedziałeś, że to jest babciowe?
1: Drukować wszystko i nosić w teczce.
2: Milenialsowe każdym... to najwyżej.
1: No dobra, to ja jestem w takim razie genzetem w tej parze. Co po 10?
2: No walizki. Walizki będzie można zgarnąć na 100%. Poza tym będziemy trochę podróżować PKP po Polsce. Dzisiaj odwiedzimy Warmię, Mazury, zajrzymy sobie do Olsztyna. A poza tym, jeżeli ty jesteś taki Gen Z, to będziemy też dzisiaj mówić o horrorach. Oglądasz horrory? Bo podobno akurat Gen Z upodobało sobie ten gatunek filmowy i wielbi go ponad
1: Oglądam,
2: wszystko.
1: Tylko nie wiem, czy to jest kwestia pokoleniowa, ale tych kilka ostatnich głośnych tytułów widziałem, chociaż fanem jakimś obsesji wielkim nie jestem, a to jest, zdaje się, największy sukces, jeśli chodzi o to pokolenie i oglądanie horrorów.
2: Co tam zagrasz na koniec? Będzie na British koniec... Baseline, bo ja bardzo lubię.
1: Nie, będzie...
2: I w ogóle też lubię British hip-hop, British rap i nie wiem, czy wiesz,
1: I masz
2: że...
1: całą antenę dla siebie od 10.
2: Jest podobno jeden z największych fandomów tego gatunku.
1: Jest, to akurat prawda, wystarczy zapytać AJ o to Funkilla, wystarczy Skepta. O to zapytać miłego ATZ, to na pewno ci to potwierdzą. Ja żegnam się utworem zatytułowanym Golden Hour. Wyprzedzam czas o jakieś co najmniej 10 godzin, prawda? Bo
2: tak
1: dzisiaj
2: trochę.
1: Golden Hour to jakaś

0: Taka 20 z minutami.
1: No przed weekendem spoko.
0: Babcia Kasia od godziny 10 przerwa kawowa z filiżaneczki będzie wam podawała.
1: Analogowo będzie trochę też.
0: A ja nazywam się Bartek Czarkowski i wracam w poranku czwórki dopiero za 2 tygodnie. Za tydzień mnie nie ma. Cześć, do usłyszenia, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 z

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Na zegarach godzina 10.
1: Pogoda.
0: Pogoda będzie całkiem łaskawa dla tych, którzy planują spędzić dzień na świeżym powietrzu. W Warszawie termometry pokażą około 21 stopni. Będzie trochę chmur, miejscami może przelotnie pokropić, ale słońce również znajdzie chwilę, żeby się pokazać. Gdańsk przywita mieszkańców i turystów temperaturą około 20 stopni. Nad morzem tradycyjnie nie zabraknie bryzy, więc spacer po plaży albo molo zapowiada się bardzo przyjemnie. Z kolei Zakopane z temperaturą około 18 stopni będzie świetnym kierunkiem na górskie wędrówki. Warto jednak pamiętać, że w Tatrach pogoda potrafi zmienić się w kilka minut, dlatego lekka kurtka i peleryna mogą okazać się najlepszymi towarzyszami waszych wycieczek.
1: Autopromocja.
2: Co łączy Timbalanda, Błażeja Króla i La Flair? W piątek od 20 przekonacie się w paśmie muzycznym czwórki. Sprawdzimy, dlaczego Timbaland na zawsze zmienił brzmienie popu i hip-hopu. Zajrzymy do muzycznego świata Błażeja Króla przed premierowym wykonaniem albumu Łączy Nas z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, a po 22. przeniesiemy się na parkiet z retransmisją setu La Flair z Venus Rising Festival. Zaprasza Lulu Zobczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Okay.

O nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

0: Wena pod wiatr, 10 minut po godzinie 10, a my zaczynamy weekend.
1: Przerwa kawowa. Zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, to rzeczywiście przerwa kawowa. Jeżeli ktoś poczuł lekki spadek formy, to szybko biegniecie do ekspresu i robicie sobie małą kawkę. Przerwa kawowa to jest miejsce, w którym kawa smakuje trochę lepiej, a weekend zaczyna się już teraz. Przed nami godziny pełne inspiracji na małe i duże podróże, pomysłów na różne spontaniczne wypady, ciekawych miejsc do odkrycia, ale także ludzi, którzy udowadniają, że najlepsze przygody bardzo często czekają za rogiem. Jeżeli zastanawiacie się, dokąd ruszyć po pracy albo gdzie spędzić najbliższy weekend, to jesteście we właściwym miejscu. Zapaszcie sobie tę kawkę, usiądźcie wygodnie, no i ruszamy w drogę.

0: 18 minut po godzinie 10, a my szykujemy się na dobry weekend.
1: Przerwa kawowa.
2: Przerwa kawowa.
1: W czwórce.
0: I w związku z tym będziemy dzisiaj rozmawiać trochę o podróżach, będziemy rozmawiać trochę o filmach, będziemy rozmawiać o muzyce, a teraz będzie dużo o kulturze, czemu nie, szczególnie, że sporo w niej się dzieje, nie tylko na ulicach miast czy w instytucjach, ale także w samym Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzisiaj mija rok od objęcia funkcji przez ministrę Martę Cienkowską, a więc pojawia się okazja do podsumowania najważniejszych działań resortu, ale także do rozmowy o aktualnych priorytetach na kolejne miesiące. O tym, jakie obszary życia kulturalnego w Polsce są najbardziej priorytetowe w działaniu ministerstwa, mówi Piotr Jędrzejowski, rzecznik prasowy.
3: Najważniejsze działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego koncentrują się obecnie na dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest polityka pamięci, czy też polityka historyczna, a także o procesach związanych z restytucją dóbr kultury, czyli z odzyskiwaniem polskiego dziedzictwa kulturowego utraconego w bardzo różnych okolicznościach. A drugim takim obszarem jest na pewno legislacja. Najważniejszymi ustawami, nad którymi obecnie pracujemy, są na pewno ustawa o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, ustawa o ochronie rynku książki oraz naturalnie nowelizacja ustawy medialnej.
0: To najważniejsze filary, którymi zajmuje się aktualnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród nich znajduje się także wyczekiwana ustawa o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. To jest nowe prawo, które oficjalnie uznaje twórców i artystów za pełnoprawnych pracowników. Ustawa ma pomóc im finansowo, dzięki czemu artyści w Polsce zyskają stały dostęp do darmowego leczenia w szpitalach i przychodniach, a także zapewni im bezpieczną przyszłość czy finansowe wsparcie w trudniejszych momentach życia. Ministra kultury Marta Cienkowska mówiła w Sejmie, że chodzi o wsparcie twórców, którzy nie są w stanie zarobić najniższej krajowej.
4: Państwo nie płaci za artystę wszystkiego. Państwo dopłaca różnicę wtedy, kiedy dochody artysty są zbyt niskie, aby mógł samodzielnie utrzymać ciągłość składek. Pomoc będzie więc proporcjonalna i zależna od realnych dochodów. Jeśli twórca zarobi więcej, dopłata będzie niższa albo nie będzie jej wcale. Jeśli w danym okresie dochód spadnie, system uzupełni brakującą część składki.
0: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozważy także wprowadzenie poprawek do ustawy. Chodzi m.in. o proces przyznawania statusu artysty, wyjaśnia ministra Marta Cienkowska.
5: Stronie społecznej zależy na tym, żeby wzrosła transparentność przyznawania statusu artysty i tego, w jaki sposób te środki rzeczywiście są przyznawane. Więc będziemy rozmawiać o ewaluacji, na pewno kwestia transparentności. To dzisiaj wybrzmiało i z naszego punktu widzenia jest bardzo ważne.
0: O możliwości opłacania składek oraz korzystania z prawa do ochrony zdrowia, emerytury i zasiłku macierzyńskiego apelują także przedstawiciele środowiska filmowego. Projekt wprowadza w swoich założeniach przyznawanie statusu artysty zawodowego. Elżbieta Benkowska ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich zaproponowała poprawki do rządowej ustawy.
6: Proponujemy uproszczenie procedury przyznawania statusu artysty poprzez rezygnację z komisji opiniującej i powierzenie oceny dorobku organizacjom reprezentatywnym, które najlepiej znają specyfikę poszczególnych zawodów artystycznych. Pozwoli to nie tylko skrócić czas rozpatrywania wniosków, lecz także ograniczyć koszt funkcjonowania systemu.
0: Dużo dzieje się w kulturze, dużo dzieje się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. My trzymamy rękę na pulsie i opowiadamy wam, co się dzieje i jaki to będzie miało wpływ na kulturę, z której oczywiście korzystamy przede wszystkim w weekend. To jest przerwa kawowa, tutaj szykujemy się do wspaniałego weekendu. Opieramy się.
1: To jest nowość czwórki.

0: 28 minut po godzinie 10 to jest przerwa kawowa. Śmigajcie szybko zrobić sobie kawkę, ale zostańcie z nami na dłużej, no bo tutaj jest szansa na wygranie walizki, a jak weekend, no to wiadomo, pakujemy walizki.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: No wiadomo, że wakacje to jest czas pakowania walizek, no i jedni zabierają tam wszystko, pakują po prostu nadmiar rzeczy i ta walizka przez to jest taka bardzo duża i pękata, inni zabierają tylko to, co jest niezbędne. My postawiliśmy na trzecią opcję do naszej walizki. Dzisiaj przez 3 godziny będziemy wkładać 3 przedmioty nieprzypadkowe, bo związane z jednym tematem. No a tuż przed godziną 13:00 wielkie rozpakowywanie tej walizki. Otworzymy naszą walizkę, sprawdzimy, kto zapamiętał wszystkie 3 przedmioty. Jeżeli wasza pamięć jest lepsza niż umiejętność pakowania na wakacje, przynajmniej moja, no to nagroda może trafić do was. Wystarczy, że będziecie nas uważnie słuchać przez najbliższe 3 godziny. No a już teraz wpakowujemy tam pierwszy przedmiot.
1: Do walizki czas włożyć.
0: Ponieważ to jest przerwa kawowa, ale szykujemy się tutaj na weekend, a jak weekend, to wiadomo, że imprezy, no więc dzisiaj pakujemy walizkę imprezowicza, imprezowiczki, więc pierwszym przedmiotem, który tam wyląduje, jest powerbank, no bo telefon musi przetrwać dłużej niż impreza, więc powerbank po prostu jest niezbędny. To jest pierwszy przedmiot, który wylądował dzisiaj w naszej walizce, kolejne podam w następnych godzinach, no po prostu do godziny 13:00 musicie nas słuchać uważnie.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Withen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na withen.com.
3: Ja sam.

0: przerwa kawowa.
1: 24 minuty pozostały do godziny 11, a my teraz wybieramy się w miasto. Zapach street foodu, letnia atmosfera, no i coś, czego na co dzień nie zobaczymy, czyli rzemiosło tworzone na naszych oczach. Za chwilę przeniesiemy się na warszawski plac Defilad, gdzie w ramach Gastromiasto powstanie wyjątkowa strefa szlakiem rzemiosła. No i przez dwa weekendy będzie można spotkać twórców pracujących w drewnie, w glinie, skórze, metalu, tkaninie. Będzie można zobaczyć ich warsztat od kuchni, no i w ogóle zobaczyć, czym zajmują się dzisiaj rzemieślnicy w Polsce. I dzisiaj w związku z tym razem z nami Damian Nowak, który odpowiada za projekt Szlakiem Rzemiosła. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry, miło cię zobaczyć.
1: Ale także Justyna Kiejda-Baczkura z Craftbugs, która będzie osobą, która pokaże swoje rękodzieło, swoje rzemiosło na placu Defilad. Dzień dobry, witaj w czwórce.
3: Dzień dobry, witam.
1: Damian, skąd w ogóle pomysł, żeby połączyć festiwal kulinarny z pokazem rzemiosła? Jak w ogóle do tego doszło?
2: Gastromiasto to inicjatywa, która już jest długo, długo w Polsce, przez pierwsze lata we Wrocławiu, i tam też była strefa rzemiosła, może nie tak immersyjna jak to, co my chcemy zaproponować, ale już wcześniej taka istniała. Potem pojawiło się w Krakowie i kiedy zaplanowano edycję warszawską, organizatorzy zwrócili się do mnie, czy chciałbym kurować tą strefę rzemiosła. No, nie mogłem odmówić, ponieważ od 3 lat jeździmy po różnych warsztatach, pracowniach, staramy się przygotowywać materiały prezentujące polskie rzemiosło, polskie rękodzieło, małe polskie firmy.
1: Ale to robisz w ramach Good Place Warsaw, ale chyba się ten projekt trochę rozrósł i w związku z tym powstał projekt Szlakiem Rzemiosła?
2: Tak. Obecnie jest tak, że rozdzielam troszeczkę to, co robię rzemieślniczo, od tego, co jest Good Place Warsaw, bo też jeżdżąc po Polsce nagrywaliśmy różne warsztaty, no i wiadomo, nie wszystkie są w Warszawie, więc już ta nazwa Good Place Warsaw

0: Polsą dla niektórych była niejasna, czy czasami nie zawsze mogli trafić na to, czego szukali, więc mamy zarówno stronę, zapraszam, szlakiemrzemiosła.pl, no i jest też osobny profil na Instagramie, Szlakiem Rzemiosła, gdzie się znajdują te wszystkie rolki, które od momentu założenia tego profilu zostały wstawione rzemieślnicze.
1: Justyna, jak pojawiło się rzemiosło w twoim życiu? Czy ty miałaś jakieś tradycje rodzinne, czy ktoś ci tego nauczył, czy taki scenariusz, który jest dosyć częsty, czyli pracowałam w korporacji i w pewnym momencie powiedziałam, nie będę już tam pracować i w związku z tym zajmę się zupełnie czymś innym, będę robić torebki.
2: To znaczy tak, nie pracowałam w korporacji, pracowałam w teatrze. To trochę może takie inne.
1: Jak można porzucić pracę w teatrze?
2: No bo pojawiły się dzieci, tak? Pojawiły się dzieci i ja pracowałam przy promocji spektakli, więc po prostu ten czas był wieczorny. No i zamieniłam te wieczory na premierach na wieczory właśnie z szydełkiem. Od tego się zaczęło. Jeśli chodzi o takie rzeczy dotyczące jakby rodzinnych tradycji, no to one są takie nieoficjalne. Moja babcia była niesamowicie uzdolniona artystycznie. Mój tata jest bardzo uzdolniony artystycznie, przepięknie maluje. W mojej rodzinie wszyscy właściwie malowali. Brat malował graffiti, także naprawdę jakby te takie artystyczne umiejętności chyba po prostu były w mojej rodzinie od zawsze, a ja wybrałam właśnie rzemiosło.
1: No i między innymi Justynę będzie można spotkać w czasie tego niezwykłego wydarzenia, które jest połączeniem Gastromiasta, ale także Szlaku Rzemiosła. Jakich twórców jeszcze będzie można spotkać, czego będzie można się nauczyć, co zobaczyć, o czym porozmawiać, o tym będziemy mówić za chwilę, a ja tylko dodam, że ta impreza odbędzie się dwa razy. Pierwsza z 31 lipca do 2 sierpnia, a drugi raz we wrześniu od 4 do 6. No to za moment wracamy na Szlak Rzemiosła.

0: Ваня.
1: Przerwa kawowa.
2: Przerwa kawowa.
1: W czwórce.
3: Na przerwie kawowej proponujemy wam wyjście do ludzi, do miasta, na przepiękny plac Defilat, tam gastromiasto, które połączyło siły ze szlakiem rzemiosła i w związku z tym będzie można dobrze zjeść, ale będzie można też dowiedzieć się czegoś o rzemieślnikach, o tym, w jaki sposób pracują, o rzemiośle, które teraz mam wrażenie, że przeżywa boom, prawda?
4: Absolutnie. Jeśli mogę zabrać głos, to bardzo chętnie bym o tym powiedziała. Mam wrażenie, że wracamy trochę do korzeni. To znaczy znów pojawiają się ludzie, którzy, tak jak kiedyś rozmawialiśmy o tym ostatnio z Damianem, jak był wizytował w mojej pracowni Craftbags, to było tak, że kiedyś panie wychodziły po kapelusz, prawda? Szyty na miarę, robione na miarę, po płaszcze, po różne rzeczy. I zawsze byli ludzie, którzy naprawdę chcieli się wyróżniać, ale nie tylko wyróżniać się, prawda, że jakoś tam ekstrawagancko, ale po prostu elegancją i takim sznytem po prostu, którego mam wrażenie, że trochę zaczęło nam brakować na polskich ulicach. I to jest fantastyczny moment, taki absolutnie, wydaje mi się, przełomowy, że ludzie zaczęli zauważać, że można to osiągnąć właśnie kupując rzemiosło i te rzemieślnicze wyroby. I ozdabiamy domy pięknymi, ręcznie malowanymi filiżankami, kredensami, meblami, które są też robione pod wymiar, nie tylko, prawda, z sieciówek. I wydaje mi się, że też zaczyna przekładać się to na to, co zakładamy na siebie, coraz lepszej jakości materiały. I też coraz lepszej jakości dodatki, jak na przykład właśnie torebki, które możemy zrobić na wymiar, pod kolor tego płaszcza czy kapelusza właśnie. I wydaje mi się, że absolutnie, zgadzam się, to jest renesans rzemiosła.
3: Justyna Kida, jestem szczęśliwa. Baczkura dzisiaj jest razem z nami z Craftbags, ale rzemieślników w ramach waszej imprezy będzie zdecydowanie więcej. Kogo jeszcze będzie można spotkać na tej imprezie?
5: Oj, mamy bardzo duży przekrój. Od japońskich noży z duszą, renowacja, czyli esensu, przez ceramikę. Karolina Nowak na przykład z ceramiką. Naprawdę jestem wielkim fanem jej talentu i to już od lat. Pojawią się buty polskiej produkcji Helios. Tam też są takie ciekawe polskiej produkcji barefooty, więc to jest też jakaś opcja, której wcześniej nie było. Zachęcam do spojrzenia na stoisko Szlakiem Rzemiosła, bo też będzie osobne stoisko i tam właśnie będzie ten aspekt edukacyjny, więc tam będą jakieś prelekcje, będzie można też przyjść. No, nie mamy zaplecza, które umożliwia przeprowadzenie pełnych warsztatów, ale będzie można coś zobaczyć, można coś podchwycić i porozmawiać z nami, bo też przez całe gastromiasto ja i Jagoda, czyli moja partnerka, z którą prowadzimy Szlakiem Rzemiosła, będziemy dostępni i bardzo chętnie porozmawiamy o promocji rzemiosła, o tym, co możemy zrobić, żeby rzemieślnikom troszeczkę lepiej się w Polsce żyło.
3: A czy w ogóle młodzi ludzie mają takie zainteresowanie w sobie rzemiosłem? Czy patrzą na to z takim zaciekawieniem, a może nawet takim potencjałem, że oni sami też mogliby w przyszłości się tym zająć? Bo trochę mówiłyśmy o tym, że to rzemiosło przeżywa jakiś swój renesans, więc no pytanie, czy ta impreza też będzie sprzyjała temu, żeby ich zachęcić do tego, żeby w przyszłości może coś robili?
4: Absolutnie tak. Jeśli chodzi o zainteresowanie młodzieży rzemiosłem, też uważam, że trend się zaczął. Jesteśmy w trendzie, chyba pierwszy raz w życiu jestem w mainstreamie. Mam szansę. W pracowni Craftbags prowadzę też warsztaty artystyczne i większość osób, która zgłasza się na warsztaty, to jest właśnie młodzież, co po prostu napełnia moje serce taką nadzieją, ponieważ oni szukają naprawdę rzeczy, które takiej sprawczości. Szukają możliwości na to, żeby zrobić coś samemu i znowu się wyróżnić, prawda? Tak jak, nie wiem, no ja tam w podstawówce przerabiałam spodnie, doszywając jakąś koronkę, to wróciło, tak? I to jest absolutnie fantastyczna sprawa. Także zapraszamy też młodzież, oni się bardzo interesują i też są klientami. Także...
5: A tutaj trafiasz na bardzo fajny wątek, że to już jest nie tylko rzemiosło w sensie wytwórczym, ale także uratowanie czegoś, co mam. Mam te ulubione spodnie, pojawiła się dziura, ja mogę doszyć łatę, ja mogę doszyć koronkę, ja mogę naprawić te spodnie samodzielnie, więc tworzymy ten jakby drugi obiekt tych rzeczy, które kochamy, a których nie chcemy odpuścić.
3: Sprawczość oraz w

0: W ogóle takie analogowe zajęcie, oderwanie się od telefonu, oderwanie się od tej wirtualnej rzeczywistości, to daje rzemiosło. Jeżeli macie ochotę poznać twórców oraz ich rzemiosło, to zachęcam do tego, żeby wziąć udział w imprezie Gastromiasto razem ze Szlakiem Rzemiosła. Te dwie inicjatywy połączyły swoje siły na placu Defilat 31 lipca do 2 sierpnia, no i druga edycja od 4 do 6 września, więc gorąco zapraszamy tam. Wiecie się wszystkiego, tam się zafascynujecie, tam po prostu może rozpocznie się jakaś fantastyczna przygoda w waszym życiu. Justyna Kejda Baczkura z Craftbugs oraz Damian Nowak, Szlakiem Rzemiosła byli dzisiaj naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję, życzę udanej imprezy.
1: Dziękujemy serdecznie i zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już dziś w Lidlu.

0: Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
12: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: Czujecie już ten weekendowy vibe? Funk the Beast to już za nami, na zegarach godzina 11.
1: Pogoda.
0: Jeśli planujecie podróż po Polsce, no to pogoda raczej nie pokrzyżuje wam planów. W Krakowie będzie około 22 stopni. Dzień zapowiada się ciepły, choć od czasu do czasu mogą pojawić się przelotne opady. To dobra okazja, żeby schować się na chwilę do jednej z klimatycznych kawiarni na rynku. Olsztyn powita was z temperaturą około 20 stopni. Spacer po Starówce, odpoczynek nad jeziorem Ukiel albo rowerowa wycieczka. Wszystko wskazuje na to, że aura będzie temu sprzyjać. W Szczecinie termometry pokażą około 21 stopni, a przejaśnienia będą przeplatać się z chmurami. Pogoda idealna, żeby odkrywać miasto bez letnich upałów.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
14: Ona czuje we mnie pijąc. Wytroiła się jak biją.
15: O nie, my tak nie gramy.

0: To Bambi Mirror, 9 minut po godzinie 11, a to będzie bardzo dobry weekend.
1: Przerwa kawowa. Zaprasza Kasia Dydo.
0: Piątek ma w sobie coś wyjątkowego. To ten moment, kiedy kalendarz zaczyna pachnieć weekendem, a my coraz częściej myślami jesteśmy gdzieś tam już nad jeziorem, na szlaku górskim, w urokliwej kawiarni albo na rynku jakiegoś nieznanego miasta. Witam Was w przerwie kawowej. Dzisiaj będziemy podróżować po Polsce, podpowiadać, co warto zobaczyć, gdzie dobrze zjeść, no i też jakie miejsca odwiedzić, żeby wrócić z głową pełną wspomnień. Nie trzeba dalekich lotów, żeby przeżyć coś wyjątkowego i dzisiaj damy temu dowód.

0: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
1: Teraz spokojnie zróbcie sobie tak zwaną drugą kawkę i usiądźcie na chwilę i pomyślcie, co chcielibyście zrobić w nadchodzący weekend. Jeżeli nie macie planów, nie przejmujcie się, bo te spontaniczne naprawdę też bardzo dobrze wychodzą i można przecież gdzieś wyjechać, wcale nie tak bardzo daleko, żeby przeżyć jakąś fantastyczną przygodę. No ale żeby wyjechać, no to trzeba spakować walizkę.
0: Spakuj się na wakacje.
2: Spakuj się na wakacje.
1: Wakacje to jest czas pakowania walizek i my właśnie to bardzo konsekwentnie robimy w czwórce właściwie przez cały tydzień, w przerwie kawowej także przez 3 godziny pakujemy walizkę. Wkładamy do tej walizki 3 przedmioty, a wy musicie je zapamiętać. Pierwszy przedmiot już tam jest wpakowany, no to teraz pora na drugi przedmiot, który ląduje w naszej walizce, którą będziecie mogli zgarnąć.
0: Przedmiot, który wkładam do walizki.
1: No a dzisiaj nasza weekendowa walizka to jest walizka imprezowa, no bo inaczej być nie mogło. Wobec tego w imprezowej walizce musi znaleźć się brokat, no bo wiadomo, że na imprezie trzeba błyszczeć, więc brokatu nie może tam zabraknąć. Przez 3 godziny wkładamy tam 3 przedmioty, a tuż przed godziną 13 będziemy rozpakowywać naszą walizkę. Jeżeli zapamiętacie wszystkie 3 przedmioty, które tam wylądowały, no to po prostu do nas zadzwońcie, 22 kierunkowy do Warszawy 645-2100, ale jeszcze nie teraz, tylko przed godziną 13, no i to będzie okazja do tego, żeby wygrać walizkę na antenie czwórki. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: przerwa kawowa.
1: Kawka jest, dobry nastrój też, no bo w końcu zaczynamy weekend, mamy małą przerwę kawową, ale już myślami gdzieś wybiegamy dalej, sprawdzamy, co moglibyśmy zrobić w nadchodzący weekend. No może wybrać się na jakąś małą, niedaleką wycieczkę, od tak spontanicznie, spontaniczne wyprawy potrafią być naprawdę absolutnie wspaniałe. Tak jak powiedziałam, walizkę to my już pakujemy, mamy dzisiaj walizkę imprezowicza, więc jeżeli szykujecie się na imprezę, to trochę wam podpowiadamy, co zabrać. No ale rodzaje wycieczek mogą być różne. Najważniejsze, żeby w ogóle ruszyć się z domu. No na przykład PKP, koleją, do czego będzie dzisiaj namawiała Alicja Michalska. Dzień dobry, witaj w czwórce. To gdzie dzisiaj ruszamy tym pociągiem?
2: Cześć, dzisiaj będziemy podróżować po Polsce, no ale właśnie pociągami, no bo Polska jest niezwykle malownicza, wiemy to nie od dzisiaj. No i czasem mam wrażenie, że podczas podróży samochodem jednak nam to czasem umyka. No tymczasem w pociągu mamy naprawdę okazję przyjrzeć się tym polskim krajobrazom, szczególnie latem. No a dzisiaj będziemy podziwiać mazurskie okolice. I trochę tak jest, że Warmia i Mazury od lat kojarzą się z wakacjami, podczas których ten samochód jest niezbędny. No, okazuje się, że coraz więcej osób odkrywa, że Mazury można zwiedzać zupełnie inaczej, wolniej, spokojniej i bez stania w tych wakacyjnych korkach, czyli za pomocą podróżowania pociągami. No tutaj one przychodzą nam pięknie z pomocą, bo kolej dociera tak naprawdę do najważniejszych miast regionu, takich jak Olsztyn, Giżycko czy Ełk, a dobrze, podkreślam, zaplanowana trasa pozwala przemieszczać się między nimi naprawdę bez samochodu. To jest w ogóle też dobry pretekst, żeby sprawdzić, jak wygląda dzisiaj dostępność kolejowa jednego z najbardziej wakacyjnych regionów Polski. I okazuje się, że jest nie tylko dobrze, ale uwaga, zmienia się na lepsze, bo od 14 czerwca tego roku PKP Intercity zwiększyło ponad dwukrotnie ofert połączeń na Mazury, między innymi poprzez zwiększenie liczby pociągów kursujących przez Giżycko, Kętrzyn i Ełk. No i dzięki temu do tych najważniejszych mazurskich miast można dojechać częściej, wygodniej niż w tych poprzednich sezonach. Tutaj jeszcze warto podkreślić, że jedną z takich najważniejszych zmian jest wydłużenie trasy pociągów, które wcześniej kończyły bieg na przykład w Olsztynie, no a teraz przejeżdżają

Jeżdżają dalej przez Kętrzyn, Giżycko, Ełk czy Grajewo. No, mamy nowe bezpośrednie połączenia między Mazurami, a też innymi miastami w Polsce. No, cały czas takie miasta jak Mrągowo, polska stolica muzyki country czy Mikołajki ciągle pozostają poza tym kolejowym szlakiem. Ale uwaga, tutaj też nadchodzą zmiany, bo niespełna miesiąc temu

0: I zresztą my też do tego zachęcamy, bo jednak jest to najbardziej ekologiczna forma podróżowania, ale też tak jak powiedziała Alicja, no to pomaga się wyluzować. To pomaga tak naprawdę spojrzeć za okno, popatrzeć.
1: Zatrzymać się.
0: No właśnie, jak wygląda pięknie nasza Polska. Wiadomo, że Warmia i Mazury, no to jest cudowny kawałek naszego kraju, więc tym bardziej zachęcamy do tego, żeby wsiąść do pociągu, ruszyć przed siebie i wylądować gdzieś nad jeziorkiem. No dzisiaj jesteśmy na Warmii i Mazurach. Co tam ciekawego można zobaczyć, podróżując koleją? O tym będziemy mówić już za moment w czwórce. Alicja jeszcze z nami zostaje.

0: samochodem, tylko koleją można tam dojechać na pełnym chillu i z taką dużą radością obserwowania tego, co dzieje się za oknem.
1: Tak, dzisiaj zachęcamy każdego, żeby zamiast w samochód wsiadł do pociągu jadąc nad polskie jeziora. Szczególnie, że tak jak mówiłam, od połowy czerwca PKP Intercity ponad dwukrotnie zwiększyło liczbę pociągów kursujących przez Giżycko, Kętrzyn czy Ełk. No dzięki temu po prostu do tych najważniejszych mazurskich miast można dojechać częściej. No to skoro już wiemy, że można i te połączenia są, no to warto skupić się także na korzyściach, jakie czerpiemy podczas samej podróży przez tę warmińsko-mazurską część Polski. I jeśli mówimy o podróży na Mazury, a nie tylko po samym regionie, to jest kilka takich odcinków, które uchodzą za szczególnie malownicze. No nie są może tak spektakularne jak linie biegnące przez polskie góry, ale oferują po prostu to, z czego słyną Warmia i Mazury, czyli właśnie te jeziora, lasy i spokojny krajobraz. I pierwszą taką trasą jest bardzo klasyczne połączenie Olsztyn-Giżycko. Zdecydowanie jedna z najpiękniejszych tras kolejowych na tej północno-wschodniej części Polski. Pociąg przecina rozległe takie kompleksy leśne, mija jeziora i niewielkie mazurskie miejscowości. I szczególnie teraz, słuchajcie, latem, za oknem naprawdę, kiedy dominują te zielone krajobrazy, a podróż pozwala poczuć, że wjeżdżamy do tych krainy, do tej krainy wielkich jezior, warto naprawdę patrzeć przez okno, kiedy jedziemy tą najpopularniejszą trasą Olsztyn-Giżycko. Ale mamy też trasę Giżycko-Ełk. To jest odcinek, który po niedawnej modernizacji zyskał nie tylko na czasie przejazdu, ale również na komforcie. I trasa prowadzi przez jedne z najbardziej charakterystycznych mazurskich krajobrazów, lasy, pola, jeziora, no a można zobaczyć okolice też Wydmin czy Starych Juch. No ale jeśli ktoś szuka bardziej kameralnych Mazur, no to tutaj poleca się trasa Olsztyn, Ruciane Nida i Pisz. Linia prowadzi przez piękną Puszczę Piską i tereny pełne jezior, no a sama miejscowość Ruciane Nida jest naprawdę świetnym punktem wypadowym do spływów kajakowych czy różnych wycieczek rowerowych. No ale mówiąc o kolejowych podróżach po Mazurach, no nie sposób nie wspomnieć o Ełckiej Kolei Wąskotorowej. To jest jedna z największych w ogóle atrakcji regionu. Pewnie Mikole dobrze wiedzą, o czym tutaj mówię. To jest jedyna czynna działająca kolej wąskotorowa w tym województwie warmińsko-mazurskim. Zabytkowy pociąg kursuje cały czas z Ełku do Sypitek, prowadząc przez lasy, pola i niewielkie mazurskie wsie. To jest taka podróż, w której nie liczy się prędkość, ale atmosfera, krajobrazy za oknem. No naprawdę trudno o lepszy przykład tej idei slow travel po Mazurach. Tutaj droga tak naprawdę staje się równie ważna jak no, cel wyprawy.
0: Fascynująca podróż dzisiaj po Warmii i Mazurach. Pociągiem oczywiście, bo okazuje się, że tych tras mamy całkiem sporo, więc każdy tak naprawdę coś przyjemnego wybierze dla siebie. Alicja Michalska namówiła nas dzisiaj na tę podróż właśnie do, no właśnie w tamten region, który jest niesamowicie piękny, pełny jezior, ale też i ciekawych zabytków. Dlatego my za moment koleją ruszamy do Olsztyna. A co można zwiedzić w Olsztynie? Tylko wysiądzie się z pociągu, o tym będziemy mówić za moment. Alicja Michalska,
1: dzięki bardzo.

0: przerwa kawowa.
1: Przy okazji naszej przerwy kawowej planujemy sobie weekend, sprawdzamy, gdzie możemy pojechać koleją i dzisiaj Alicja Michalska zabiera nas na Warmię i Mazury, no bo okazuje się, że właśnie nie są

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: I wanna.

0: 21 minut pozostało do godziny 12, a my ruszamy na spontaniczny wypad do Olsztyna.
1: Zaczynamy weekend.
0: Wysiadacie z pociągu i co dalej? Gdzie iść, żeby od razu poczuć klimat tego miasta? Którą uliczkę wybrać? Gdzie wypić dobrą kawę, zjeść regionalny przysmak i zobaczyć miejsca, których nie znajdziemy w każdym przewodniku? No Olsztyn to nie tylko jeziora i zamek, ale też mnóstwo mniej oczywistych adresów. No i o tym, od czego najlepiej zacząć zwiedzanie stolicy Warmii, opowie nam dzisiaj podróżnik i twórca internetowy Marek Pilipienko. Dzień dobry, witaj w czwórce. Jak tam w Olsztynie? Co słychać dobrego? Jaka pogoda? Opowiadaj.
2: Cześć, cześć, witam wszystkich. No co, w Olsztynie słonecznie, chociaż ja jeszcze nie wyszedłem z domu, ale patrzę przez okno. No ogólnie dzisiaj dobra pogoda, fajna, żeby coś porobić.
0: Słuchaj, my mamy spakowane walizki, my jesteśmy w blokach startowych, wsiadamy do pociągu, wysiadamy w Olsztynie. No i jaki powinien być ten pierwszy kierunek?
2: No i co, na początku myślę, że można zahaczyć McDonalda, bo jest od razu na dworcu. Co, warto zobaczyć nowy, wyremontowany dworzec w Olsztynie. No i wsiąść w tramwaj, no bo tutaj zielone, piękne tramwaje mamy. No i co, pojechać do hotelu, do apartamentu, wypakować się, no a później myślę, że ruszyć na miasto od razu.
0: No a jakie miejsce najczęściej zaskakuje osoby, które w Olsztynie są, no na przykład po raz pierwszy?
2: O kurczę, ciekawe pytanie. No na pewno te jeziora i ta zieleń, no bo ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, więc jak ktoś tutaj odwiedza nasz Olsztyn, no to ich tak zadziwia, no i co? To jest takie najpiękniejsze moim zdaniem w tym Olsztynie.
0: No oczywiście Olsztyn to jest miasto jezior. Gdybyśmy mieli taką szansę, żeby odwiedzić i wybrać się tylko nad jedno, no to które wybieramy? Ukiel, Długie czy Kortowskie?
2: Kurczę, myślę, że każdy ma w sobie coś. Kortowskie, no bo jednak tam dużo studentów, takie trochę inne życie. Pewnie niektórym się przypomni takie studenckie. No ale chyba Ukiel jest takie najbardziej popularne, najwięcej rzeczy, najfajniej i chyba tam jest
0: najciekawiej. No właśnie, nad tym jeziorem chyba jest bardzo przyjemnie, bo Ukiel zdobywa nagrody za zagospodarowanie. Co można tam robić poza opalaniem?
2: To, poza opalaniem można na pewno pograć sobie w piłkę plażową. Co jeszcze? Można sobie się napić czegoś, zjeść dobrze, wykąpać się. O, jeszcze wiem. Są zakręcone ziemniaki, ostatnio jadłem, były spoko, ale to w niektórych tylko były spoko, w niektórych nie. No i tyle, no. Muzyczka, leżenie, chillerka i tyle.
0: No po prostu bardzo przyjemnie, tak jest w Olsztynie. Olsztyn to podobno jedno z najlepszych miast do życia w ogóle w całej Polsce. Ludzie tam podobno są bardzo szczęśliwi, co zresztą słychać, bo Marek tutaj tryska nam energią. Wspomniałeś o jedzeniu, a ja bym chciała zapytać o to takie bardziej regionalne jedzenie. Z czym kojarzy się Olsztyn, jeżeli mówimy o czymś dobrym do zjedzenia?
2: Kurczę, ja jako mieszkaniec Olsztyna od 20 paru lat, no dla mnie najlepsze w Olsztynie to są pizze, takie, no ogólnie jest dużo fajnych lokali, odwiedzam co jakiś czas, natomiast ja kocham pierogi, więc w karczmie, tak w Olsztynie, super pierogi polecam, ja jestem fanem.
0: Marek Pilipienko dzisiaj jest razem z nami, odwiedzamy dzisiaj Olsztyn. Co można ciekawego zobaczyć, zwiedzić, jak spędzić czas w Olsztynie? Do rozmowy na ten temat jeszcze powrócimy, więc jeżeli wybieracie ten kierunek, no to zostańcie jeszcze przez chwilę razem z nami.

0: To The Mexican OT, to już za nami, 14 minut pozostało do godziny 12, a my dzisiaj jesteśmy w Olsztynie.
1: Przerwa kawowa.
0: A tak spontanicznie postanowiliśmy sobie urządzić wycieczkę do Olsztyna, spakowaliśmy walizkę, wsiedliśmy do pociągu, no i lądujemy właśnie w tym mieście. Marek Pilipienko dzisiaj jest razem z nami i to on nas oprowadza po Olsztynie. Jakie miejsca poleciłbyś osobom, które lubią robić zdjęcia i szukają pięknych kadrów?
2: No to tak, na początek, no wiadomo, jezioro Ukiel, ale myślę, że takim zaskoczeniem, bo wiele osób może nie wiedzieć, jest to, że my mamy taką trochę japońskiej kultury, bo mamy Aleję Wiśni japońskiej w Olsztynie i to jest mega zaskoczenie, no i myślę, że jeżeli ktoś będzie w Olsztynie, to na pewno trzeba to miejsce odwiedzić, bo to jest naprawdę piękne.
0: A czy w ogóle są takie miejsca, które są nieodkryte dla turystów, ale z kolei mieszkańcy Olsztyna bardzo dobrze je znają, no ale turyści jakoś tam nie trafiają. Czy kojarzysz takie miejsce w Olsztynie?
2: Kurczę, no powiem ci szczerze, że no na pewno są, ale może zachowajmy to w tajemnicy.
0: Okej, okay. Chociaż chciałabym znać i myślę, że wielu słuchaczy także, ale na przykład wielu turystów zagląda do planetarium. To jest dobry adres, czy to jest atrakcja tylko dla dzieci?
2: Nie no, planetarium jest świetne, natomiast chyba aktualnie jest teraz w remoncie, bo ja byłem bodajże rok czy dwa lata temu. No to ja byłem zaskoczony, bo pamiętałem to z podstawówki, a jak byłem rok czy dwa lata temu, mówię, nie no, wow, że jestem w szoku, że takie coś mamy w Olsztynie. No więc to jest dobry wybór.
0: Olsztyn to też jest miasto, które jest nierozerwalnie związane z Mikołajem Kopernikiem. Co koniecznie trzeba zobaczyć, jeżeli mamy ochotę ruszyć szlakiem tego mistrza?
2: A no właśnie, przypomniałaś mi o pomniku obleganym bardzo w centrum Olsztyna, pomniku Mikołaja Kopernika, zaraz obok niego w zamku, w którym przebywał. No ale też takie typowe miejsce to jest właśnie ten pomnik Mikołaja Kopernika w centrum Olsztyna.
0: No i ta ławeczka Mikołaja Kopernika też taka jest, na której wszyscy siadają i strzelają sobie foty. Czy Park Centralny to jest takie miejsce, które warto odwiedzić w Olsztynie? Właściwie za co mieszkańcy tak bardzo lubią to miejsce?
2: Kurczę, no Park Centralny jest bardzo ładny, fontanna i tak dalej, zieleń, pięknie, no i ogólnie bardzo lubię tam przebywać. Kurczę, przypominasz mi o tych miejscach, bo to jest tak, że jak się mieszka w tym Olsztynie, to
0: ja
2: się
0: tam
2: nie docenia.
0: Byłam dwa lata temu.
2: Wiesz co, bo tu, gdzie się mieszka, to się nie docenia, jak faktycznie mi powiesz o tym, mówię, ja, przecież to jest cudowne miejsce.
0: No dobra.
2: Faktycznie, no nie doceniałem tego, ale Park Centralny jest naprawdę ładny.
0: No to teraz będzie bardzo trudne pytanie, także szykuj się. Gdzie

0: gdzie zabrałbyś dziewczynę na randkę, tak żeby jej pokazać najlepszy widok na miasto? Tadam!
1: No to powiem tak, przy Dworcu Zachodnim, w okolicach torów i tam jest taki ładny widok, jak będzie taki, w cudzysłowie, golden hour.
0: No dobra, trochę romantycznie. Przekonałeś nas, więc jeżeli ktoś szykuje wycieczkę, a przy okazji randkę, no to to jest miejsce, które powinien odwiedzić. A jak wygląda Olsztyn w ogóle wieczorem? Gdzie warto zakończyć dzień w Olsztynie?
1: No to na pewno dużo osób na plaży przysiaduje, bo jednak nad jeziorem Ukiel, tam zazwyczaj jak się jedzie wieczorkiem, no to po prostu wydaje się, że nikogo nie będzie, a zawsze ktoś się znajdzie. Mamy też takie popularne miejsce właśnie nad jeziorem, takie ala kładki drewniane, tam zazwyczaj leci jakaś muzyczka, ktoś sobie przyjdzie, coś wypije, coś przekąsi. To jest taki typical place w Olsztynie.
0: No to jeżeli jesteście singlem, singielką, szukacie towarzystwa, to być może to jest dobry adres w Olsztynie. Dzisiaj po Olsztynie, po nietypowych miejscach oprowadzał nas Marek Pilipienko. Bardzo dziękuję za spotkanie w czwórce, no i życzę miłego dnia w Olsztynie.
1: Również dziękuję, wszystkiego dobrego i zapraszam do Olsztyna, odzywajcie się.

0: Autopromocja.
1: Muzyka techno w XIX-wiecznym pałacu? Takie rzeczy tylko na festiwalu Muse. Przed nami dwa dni wypełnione najlepszą elektroniką w Kawęczynie, koło Torunia. Zapraszam Was na wyjątkową, specjalną audycję z festiwalu w sobotę od 20. Kamil Jasiński. Najbliższy weekend brzmi w rytmie techno.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Bo w media ekspert taniej ma.
6: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: To Stay Here, A$AP Rocky, to już za nami, a na zegarach godzina 12.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj lato nie będzie próbowało nikomu niczego udowadniać. Zamiast upałów postawi na komfort. W Poznaniu spodziewamy się około 21 stopni z niewielką szansą na przelotny deszcz. To idealna temperatura na spacer po Starym Rynku albo odpoczynek w parkach. We Wrocławiu będzie nieco cieplej, około 22 stopni. To świetny dzień, żeby odwiedzić Ostrów Tumski, poszukać krasnali albo usiąść w ogródku jednej z licznych kawiarni. A jeżeli wybieracie się do Giżycka, czeka Was około 20 stopni i typowo mazurska aura. Trochę słońca, trochę chmur i dobra pogoda na rejs, rower czy leniwe popołudnie nad wodą. Jednym słowem, warto znaleźć chwilę, żeby po prostu pobyć na świeżym powietrzu.
1: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: Piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1000.

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: There's the fire. One, zero.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: 9 minut po godzinie 12. Ten weekend zapowiada się wspaniale.
1: Przerwa kawowa. Zaprasza Kasia Dydo.
0: Na piątek to najlepszy moment, żeby odłożyć obowiązki na chwilę na bok i zacząć planować przyjemności. W przerwie kawowej zabieramy Was w podróż po miejscach, do których chce się wracać. Od klimatycznych miast, przez Mazurskie Jeziora, aż po różne lokalne festiwale, smaki oraz atrakcje, które sprawiają, że lato jest jeszcze piękniejsze. Są tutaj inspiracje na weekend, ciekawe rozmowy, no i mnóstwo dobrego klimatu, więc zostańcie razem z nami jeszcze przez najbliższą godzinę.

0: 15 minut po godzinie 12, no właściwie to już mamy wolne.
1: Przerwa kawowa.
0: No a skoro tak, no to zaczynamy chyba pakowanie naszych walizek. Tak tylko przypomnę, że tutaj pasjami w czwórce pakujemy walizki, ale też bardzo chętnie je rozdajemy. Zabawa jest prosta. Przez 3 godziny w przerwie kawowej pakujemy walizkę, wkładamy do niej różne przedmioty. Ta walizka jest tematyczna, a wy musicie po prostu nas słuchać, jeżeli macie ochotę zgarnąć tę walizkę z czwórki.
1: Do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Do walizki wkładamy.
0: No różne tam przedmioty wkładamy, ale dzisiaj to jest walizka imprezowa, no bo jednak szykujemy się na weekend, walizka imprezowicza, imprezowiczki. No i oczywiście tam nie może zabraknąć butelki wody. No bo nawodnienie to oczywiście w czasie każdej imprezy podstawa, wobec tego butelka z wodą musi się tam znaleźć. 3 przedmioty już tam są, więc niebawem będę prosiła was o to, żebyście do nas zadzwonili. 22 kierunkowe do Warszawy, 645-2100, jeżeli macie ochotę zgarnąć tę walizkę z czwórki.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Zaczynamy weekend.
2: Zaczynamy weekend, a jak tak, to oczywiście pakujemy walizki i wkładamy tam różne przedmioty. Dzisiaj nasza walizka była wypakowana różnymi rzeczami, które mogą przydać się w czasie imprezy. No to za chwilę rozwiązanie naszej zagadki. Za chwilę wielkie rozpakowywanie.
1: Spakuj się na wakacje.
3: Spakuj się na wakacje.
2: Spakuj się na wakacje razem z nami. Dzisiaj walizka imprezowicza. Włożyłam do tej walizki 3 przedmioty, które mam nadzieję zapamiętał Wiesław. Dzień dobry, witaj w czwórce.
4: Dzień dobry, witam serdecznie i powiem, że nawet nie na podróż imprezowicza, ale jakąkolwiek podróż, to 2 z tych 3 przedmiotów zawsze zabieram.
2: Cieszę się, no ale w ogóle jakaś impreza szykuje się w ten weekend?
4: No, rodzina mnie obarczy pilnowaniem psa.
2: Czyli rodzina imprezuje, a ty pilnujesz psa, tak? Taki
4: tak,
2: podział obowiązków.
4: Tak.
2: No okej, okay. No to może w następny weekend będą dla ciebie łaskawi i powiedzą, dobra, no skoro ty pilnowałeś teraz naszego psa, to teraz możesz zaszaleć. No mam nadzieję, że tak będzie, a tymczasem sprawdźmy, co jest w naszej walizce imprezowicza. Jakie przedmioty włożyłam do tej walizki, wkładałam je właściwie przez 3 godziny?
4: To te 2, które zawsze zabieram w podróż, to pierwszy, który był wkładany, powerbank, i trzeci, który był wkładany, to butelka wody, a drugi przedmiot to był brokat.
2: No, a ja myślałam, że właśnie brokat u ciebie zawsze będzie w tej walizce.
4: Nie, a tak przy okazji jeszcze nawiązując do tego zwiedzania Olsztyna, co tam kolega opowiadał, to ja jeszcze polecam w Olsztynie spacery uliczkami Starego Miasta bardzo klimatycznymi. I niestety już jest zasypana dziura przy wysokiej bramie, która 12 lat temu tam była do oglądania.
2: A co ciekawego w tej dziurze było?
4: A to jakieś wykopaliska archeologiczne były i tam można było kawałek murów starych podziwiać.
2: No ale bardzo dziękujemy ci, że podsunąłeś nam pomysł na zwiedzanie Olsztyna. Życzę ci oczywiście tak. Miłego weekendu. No i mam nadzieję, że ta walizka się przyda i w następny weekend ruszysz na jakąś fantastyczną podróż.
4: Pięknie.
2: I będzie jakaś grana, fajna wycieczka. Bardzo dziękuję, Wiesław, wygrywasz u nas walizkę.
4: Dziękuję, miłego weekendu wszystkim słuchaczom.
5: Couple years back, it was crazy, it was with a beautiful female.

0: through the nose.
1: Above you.
2: And I woke up the next day and I said, yo, I know what the answer to life is.
1: I can feel you.
2: And I said,
1: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Above you.
3: Wychodzi 6 minut po godzinie 12, to jest przerwa kawowa, a my przez chwilę będziemy się zastanawiać, czy pokolenie Z naprawdę pokochało horrory bardziej niż komedie i romanse. No, wszystko na to wskazuje. Największe kinowe hity ostatnich miesięcy to właśnie filmy grozy. No, a co ciekawe, coraz częściej tworzą je dwudziestokilkulatkowie, którzy jeszcze niedawno nagrywali filmy na YouTube, więc wyrasta nam jakieś nowe pokolenie reżyserów, którzy uwielbiają filmy grozy i temu zjawisku dzisiaj postanowiła się przyjrzeć Marta Zinkiewicz. Cześć.
4: Cześć. No wszystko, słuchaj, na to wskazuje, że jeśli ktoś zaczyna robić filmy na YouTubie i ktoś zauważy jego talent, no to dzisiaj wielki ekran i światowe kino stoi przed nim otworem. I niedawno właśnie chociażby Steven Spielberg zapowiedział produkcję nowego filmu, ale tym razem nie pojawi się on tam w roli reżysera, a producenta. Kto w takim razie stanie za kamerą? No cóż, można się już domyślać na podstawie tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Twórca YouTube'owy, 23-letni Alex Kister. I ten film, gdzie Steven Spielberg przybił swoją pieczęć jakości, to będzie adaptacja The Mandela Catalog. Jest to dzieło stworzone przez amerykańskiego youtubera, które przez kilka lat sukcesywnie było publikowane na YouTubie. Swego czasu stało się wiralem. No i właśnie mogłoby się wydawać, że jest to dość nietypowe. Pewien youtuber wrzuca filmy, faktycznie one stają się popularne, no ale tu przychodzi wielka firma producencka. Ale okazuje się, że nie jest to odosobniony przypadek, bo właśnie YouTube, kino wielkiego ekranu i horror, te trzy elementy ostatnio ze sobą są naprawdę blisko, przeplatają się, no bo za nami przecież dwie premiery, Obsesja i Backrooms. Oba filmy to gigantyczne sukcesy. Przykładowo Obsesja, mówiąc tutaj o budżetach, miała mniej niż $1 000 000 na zrobienie tego filmu. Trzeba było oszczędzać na planie. Zarobiła ponad $374 miliony.
5: Z pewnością jesteśmy świadkami jakiegoś fenomenu, pewnych zmian, bo no, na przykład A24 już od lat produkuje wspaniałe horrory, udowadniając, że to nie jest wcale gatunek gorszy czy jarmarczny. Szkoda, że Oscary nadal nie doceniają aż tak horrorów, ale i tak to się cały czas zmienia. To, że ci youtuberzy, właśnie ludzie, którzy niekoniecznie zabijają się o to, żeby być w szkołach filmowych, czy żeby infiltrować Hollywood i poznawać jakichś wpływowych ludzi, oni robią to, co chcą, to, co kochają i te filmy wychodzą z jakiejś pasji, jakiejś takiej osobistej kinofilskiej zajawki. Wydaje mi się, że to jest bardzo autentyczne i dlatego tak bardzo widzowie chcą te filmy oglądać.
4: I o tym mówiła Daria Sienkiewicz, dziennikarka i krytyczka filmowa. Film Backrooms, o którym już dzisiaj wspomniałam, też ma bardzo ciekawą historię. Tu reżyserem został 21-letni Kane Parsons. Jego filmy zyskały ogromne zainteresowanie na YouTubie. On nagrywał puste przestrzenie, przestrzenie liminalne. Dziś to już jest coraz bardziej znane pojęcie ze względu właśnie na ten film. I są to te wszystkie miejsca, takie jak opuszczone biurowce, parkingi podziemne, czy chociażby baseny. Powinno być tam bardzo dużo ludzi, ale kiedy ich nie ma, to klimat staje się trochę niepokojący.
3: Creepy.
4: No creepy.

0: śpi. I tam tak naprawdę nie dzieje się nic, tam na nas nic nie wyskakuje, ale sam fakt, że my błądzimy, nie widzimy końca, to już daje jakiś taki dreszczyk i to właśnie w tym wielcy producenci zobaczyli potencjał. Więc z jednej strony młodzi twórcy, amatorzy wnoszą pewnego rodzaju świeżość, no bo w Hollywood ostatnio bardzo często bierze się na warsztat stare tytuły i się dogrywa. Kontynuacje, wersje tego, co było wcześniej. Tu pojawia się zupełnie nowa jakość, ale warto zadać sobie pytanie, dlaczego to są akurat horrory?
1: Dzisiaj nad tym kminimy, zastanawiamy się razem z Martą Zienkiewicz, dlaczego pokolenie Z pokochało tak bardzo filmy grozy. Za moment wrócimy do tego tematu i będziemy straszyć. Ha! Zostańcie z nami.

0: 27 minut pozostało do godziny 13, to przerwa kawowa, a w niej zastanawiamy się, dlaczego to właśnie horror stał się filmowym językiem pokolenia Z. Marta Zienkiewicz postanowiła przyjrzeć się temu zjawisku, jak to się stało, że w Hollywood najwięksi producenci, tacy jak Spielberg, zatrudniają do produkcji swoich filmów 20-parolatków.
1: No dokładnie tak jest. Horrory w zasadzie przez lata pomijane przez amerykańskich twórców, taki gatunek, który mam wrażenie, że był trochę z boku. Oczywiście miał swoje grono zwolenników, ale to nie były filmy w głównym nurcie. Dziś cieszą się ogromną popularnością. Wystarczy spojrzeć na box office i sukcesy dwóch premier, o których dziś rozmawiamy, czyli z jednej strony Obsesja Carego Barkera, z drugiej strony Backrooms Kane'a Parsona. No i to właśnie pokazało, że kolejne wytwórnie filmowe zaczęły szukać utalentowanych twórców z YouTube'a, którzy tworzą właśnie w tym gatunku. Dlaczego więc horrory stały się tak mocną stroną młodych filmowców? O tym mówi Daria Sienkiewicz, dziennikarka i krytyczka filmowa.
2: Te horrory, one oczywiście są czymś więcej niż tylko straszakami,

0: Tak, one odzwierciedlają dużo współczesnych niepokojów, a myślę, że tych generacja Z ma bardzo dużo. No i trzeba przyznać, że też Zetki, ale też milenialsi, no jesteśmy dosyć zespoleni z YouTube'em, w sensie YouTube był dla nas czymś ważnym w tym okresie dorastania, także no ci twórcy byli znani wielu widzom już, tak? Mieli swoją publiczność, która gdy tylko usłyszała, że przygotowują jakieś projekty większe, poza YouTube'owe, no to po prostu szła do kin.
1: Ale myślę, że też warto dodać, że horror jest takim gatunkiem, gdzie naprawdę wszystkie chwyty są po prostu dozwolone.
0: Te pierwsze projekty, które wymagają bardzo dużo kreatywności, takiego naginania budżetu i kombinowania, no często po prostu opłacają się, bo są też bardzo autentyczne. To kino gatunkowe, horrory, ale też fantastyka, że to wszystko cały czas kusi młodych twórców i nie dziwię się. Raczej nie wyobrażam sobie tych youtuberów, żeby zaczynali kręcić dokumenty albo jakieś dramaty psychologiczne. Myślę, że to ich po prostu nie interesuje. To są też pokolenia wychowane żywo na popkulturze i na latach zerowych, ale też to pokolenie kocha odkrywać filmy z lat 90., 80. Myślę, że to też jest piękne.
1: Zaczęłyśmy naszą dzisiejszą rozmowę o tym, że horror staje się takim ikonicznym gatunkiem dla pokolenia Z, od tego, że właśnie Steven Spielberg, jego firma producencka zapowiedziała, że bierze na warsztat jeden z YouTube'owych tytułów, The Mandela Catalog. Akurat ta seria zgromadziła w sieci ponad 100 milionów wyświetleń i tym samym stała się jedną z takich najbardziej rozpoznawalnych serii horrorów publikowanych właśnie na tej platformie. I uwaga, teraz najmocniejsza część, czyli o czym jest w ogóle ta historia, ta seria? Otóż jest fikcyjne hrabstwo Mandela w stanie Wisconsin i tam pojawiają się tajemnicze, zmiennokształtne istoty. Wszystko jest takie dziwne, trochę oniryczne, tajemnicze. No i właśnie ten dreszczyk emocji jest cały czas. Na razie ani informacji o dacie premiery, ani konkretnie o obsadzie nie ma, ale ja myślę, że o takich projektach w najbliższym czasie będziemy słyszeć jeszcze wielokrotnie.
2: Horrory dzisiaj Wam polecamy na weekend. Ha!
1: No co?
2: Razem z Martą Zinkiewicz, to ona przyjrzała się tematowi, dlaczego generacja Z tak bardzo uwielbia ten gatunek grozy i dlaczego tak wiele czasu mu poświęca. Marta Zinkiewicz,
1: dziękuję.
2: Bardzo dziękuję, a za moment jeszcze czeka nas wycieczka do Kazimierza Dolnego.

0: Zaczynamy weekend.
1: I dzisiaj przy kawce planujemy sobie kolejne weekendy i kolejne przyjemne wypady. No i dzisiaj kolejna dobra propozycja w przerwie kawowej to Kazimierz Dolny, który po raz 20 zamieni się w letnią stolicę kina. Od 1 do 9 sierpnia odbędzie się jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Filmów Dwa Brzegi. Wydarzenia, które od lat łączy kino, muzykę, sztuki wizualne, no i też spotkania z najwybitniejszymi twórcami. Co koniecznie trzeba zobaczyć podczas tej jubileuszowej edycji? O tym opowie Marcin Radomski, rzecznik prasowy festiwalu. Zdradzi, które sekcje filmowe w tym roku są absolutnym must-see.
2: Moją ulubioną sekcją jest sekcja Świat pod namiotem, czyli sekcja, w której pokazywane są najważniejsze filmy z festiwali filmowych na całym świecie, z Cannes, z Berlina. I w tym roku w tej sekcji mnóstwo filmów właśnie z festiwalu w Cannes. Festiwal otworzy film Tchórz Lukasa Donta, belgijskiego reżysera, który wcześniej zrobił film Blisko i Girl. I teraz zrobił nowy film, który opowiada o pierwszej wojnie światowej i o chłopakach, którzy muszą zmierzyć się z trudną sytuacją, sytuacją wojny. W momencie dojrzewania niestety nie mają możliwości realizowania swoich marzeń, a muszą mierzyć się z trudną rzeczywistością i to jest film taki bardzo współczesny. On otwiera festiwal. Będzie też Natura miłości, film z Javierem Bardemem. Z kolei on zamknie festiwal, on jest też w tej sekcji i to jest film, który opowiada o reżyserze i jego relacji z córką. Niektórzy porównują go do filmu Wartość sentymentalna, który kiedyś mogliśmy jeszcze niedawno oglądać w kinach, ale w tej sekcji też świetny film Fjord, film nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. To jest film bardzo interesujący, bo opowiadający o rodzinie, która wyjeżdża z Rumunii do Norwegii, a reżyserem tego filmu jest Krystian Mundziu, uznany rumuński reżyser. W tej sekcji też Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Na festiwal przyjedzie Joanna Kulik i pierwszego dnia opowie o pracy z Pawłem Pawlikowskim. Mamy sekcje, które dotyczą bohaterów, którym festiwal chce poświęcić więcej uwagi i w tym roku jest to m.in. Anna Dymna. I tu jest sekcja e-book stworzył aktorkę. W tamtym roku był Marcin Dorosz.

0: Rociński, wcześniej Agata Kulesza, a w tym roku właśnie Anna Dymna i będziemy pokazywali jej mniej znane filmy, jak na przykład Duże Zwierzę z Jerzego Sztura, czy może jeszcze bardziej mniej znane spektakle teatralne, które trudno teraz gdziekolwiek obejrzeć, a Anna Dymna będzie gościem festiwalu i będzie opowiadała o swojej twórczości, ale nie tylko, bo będzie też opowiadała oczywiście o swojej działalności społecznej, czyli o fundacji, więc cieszy mnie to, że taka aktorka, którą znamy z filmów z trylogii Sami Swoi czy ze Znachora, będzie mogła być pokazana na festiwalu z zupełnie innej strony, z filmów, które są mniej znane.
1: No warto wybrać się do Kazimierza Dolnego od 1 do 9 sierpnia. W programie tego festiwalu najgłośniejsze filmy z Cannes, retrospektywy poświęcone m.in. Janowi Komasie, Larsowi von Trierowi, no i właśnie Annie Dymnej, pokazy specjalne z okazji roku Andrzeja Wajdy, konkurs młodych filmowców, no ale także wyjątkowa sekcja Muzyka Moja Miłość. Na festiwalu muzyki nie tylko się słucha, muzyka staje się bohaterką filmów, tematów rozmów i wieczornych koncertów. Dlaczego właśnie ona odgrywa w tym roku taką ważną rolę, o tym Marcin Radomski, rzecznik prasowy festiwalu Dwa Brzegi.
0: Na festiwalu mamy taką sekcję Muzyka Moja Miłość, sekcję, którą bardzo lubię, bo na niewielu festiwalach można oglądać filmy, które mówią czy opowiadają o muzyce i w tym roku w tej sekcji będzie można zobaczyć m.in. polski film Orkiestra Kuby Kossaka, ale też Monterey Pop. To jest film opowiadający o festiwalu muzycznym, czy też film opowiadający o gitarze Paula McCartneya, Zagubionej. I to jest cały film zbudowany wokół tej historii, więc takie nietypowe filmy, perełki powiedziałbym, których nigdzie indziej nie będzie można zobaczyć.
1: Nie zabraknie muzyki na festiwalu w Kazimierzu Dolnym. Festiwal Dwa Brzegi wystartuje w tym mieście od 1 do 9 sierpnia.

0: 11 minut pozostało do godziny 13. Przerwa kawowa już na finiszu, ale w studiu pojawił się Kamil Jasiński, który dzisiaj wystroił się w drapieżną koszulę. Nie wiem,
1: dzień co dobry, jestem.
0: Będzie ciekawego po godzinie 13. Będzie się działo. Taka trochę imprezowa ta twoja koszula. Szykujesz
1: bo
0: się na
1: jakąś... Bo będzie imprezowo, Kasia. Dzisiaj u mnie w audycji. Imprezkę. Tak będzie imprezowo i nawet chyba mogę powiedzieć, że to będzie dosyć drapieżne techno. Taką mam nadzieję. Kolektyw Wireframe się pojawi. Właściwie nie w całości, bo to jest duża ekipa, ale dwóch przedstawicieli

0: przedstawicieli. Trochę sobie najpierw porozmawiamy o tym, jak młode pokolenie dzisiaj imprezuje i o tym, jaką rolę pełnią kolektywy na scenie elektronicznej. No a później przejdą do dużego studia i będą grać w jakiej formule, czy back to back, czy podzielą się po pół godziny, no to się okaże, ale liczę na to, że naprawdę to będzie godzina, a właściwie cała audycja będzie wypełniona bardzo dobrą muzyką techno.
1: Słuchaj,
0: szybką, dynamiczną.
1: My dzisiaj pakowaliśmy walizkę imprezowicza i tam znalazło się parę fajnych przedmiotów. Co ty pakujesz do swojej walizki imprezowicza, bo wiadomo, że nim jesteś?
0: Nie mogę tego powiedzieć. Nie, żartuję oczywiście. Zatyczki do uszu.
1: Brokat?
0: Zatyczki do uszu. Brokat już pakowałem w swojej audycji. Raz się obsypałem brokatem i źle to wspominam. Nie mogłem zmyć tego przez tydzień.
1: No to nie jest
0: ale
1: łatwe.
0: Zdarzało mi się na mroczną imprezę oko podmalować.
1: A konfeti?
0: No to rzucisz raz i leży na mózg i koniec
1: ale
0: imprezy.
1: Ale potem jak rano znajdujesz w majtkach, to znaczy, że impreza była dobra.
0: Ja, Kasiu, nigdy konfetti nie znalazłem w majtkach,
1: znaczy, ale... że nigdy dobrze nie imprezowałeś.
0: Nie byłem nigdy na takiej imprezie. Możesz mnie kiedyś ze sobą zabrać.
1: Pomyślę. Kamil Jasiński tymczasem zostaje razem z wami po godzinie 13, a ja dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Życzę wam udanego weekendu. Kasia Dudo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co łączy Timbalanda, Błażeja Króla i La Flair? W piątek od 20 przekonacie się w paśmie muzycznym czwórki. Sprawdzimy, dlaczego Timbaland na zawsze zmienił brzmienie popu i hip-hopu. Zajrzymy do muzycznego świata Błażeja Króla przed premierowym wykonaniem albumu Łączy Nas z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, a po 22. przeniesiemy się na parkiet z retransmisją setu La Flair z Venus Rising Festival. Zaprasza Lulu Zobczyńska, czyli Cougar.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Let's go, minęła godzina 13.
1: Pogoda.
2: Pogoda.
1: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
3: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
5: Damian Sikorski
3: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
8: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Przecież nie ma upałów.
12: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: O nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachulski. Zapraszam was na Dosko audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

0: Hejterska 4.
1: I ukłony. Hejterska 4 właśnie by startowała 8 minut po godzinie 13. Przypominam, jeżeli ktoś jeszcze się nie zorientował, trochę ostatnio się pozmieniało i w wakacje Hejterska zaczyna się wcześniej i wcześniej też się kończy, ale długość pozostaje ta sama. Przez 2 godziny słyszymy się w każdy piątek, no i dzisiaj naprawdę muzyczna uczta przed nami, będą gościnne występy, ale oczywiście konkursiwo, także upchniemy, wszystko będzie się zgadzało. To o to możecie być spokojni. Jeśli chodzi o to, jakie brzmienia dzisiaj będą dominowały, no to mówiąc językiem młodzieżowym, techniawka przez 2 godziny. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Przedstawiciele kolektywu Wireframe pojawią się w studiu 4 i sobie troszeczkę porozmawiamy, ale oczywiście nie samymi kolektywami. Człowiek żyje, ostatnio cały internet żyje aferą, skandalem Mariana Lichtmana. Z Jasiek Sorem pisałem trochę na ten temat i on zauważył, że to jest pierwszy beef w polskim rapie, w którym pojawiają się argumenty przedstawiane na infografikach, bo jego przeciwnik właśnie tutaj punktuje, co jest nie tak. Ja papapapaj, tyle to jest warte. Właśnie, to jest nowe zdjęcie w tle na naszej grupce. Jeżeli ktoś tam jeszcze się nie zapisał, to trzeba nadrobić zaległości na te bzdury. To cytat z nagrania Lichtmana. Ja papapapaj. Hejterska 4.1, nasza grupka na Facebooku. Jeżeli ktoś jeszcze się nie zapisał, to jest po tej drugiej stronie, a oczywiście murem za Marianem. Pozdro. I na najbliższe 2 godziny zapraszam serdecznie.

Łup, łup, Sound Rapoli z wolnym tłumaczeniem na język polski to chyba byłoby Wio Wio, bagiety jadą. Tak mi się wydaje, że tak można byłoby to przetłumaczyć, ale jeżeli macie inne pomysły, to zapraszam do dyskusji. Hejterska 4.1. Beef pisze, wakacje, wakacje, a tu człowiek w robocie siedzi, ale do Fajrantu już bliżej i jak dalej. Pozdro dla redaktora i wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Bojówki Mariana zawsze w gotowości. Nie ma z nami te gierki, nie z nami te gierki. Pozdrawiamy serdecznie Macieja, śmieszny obrazek a propos tych gierek, tych gierków, chociaż powinienem powiedzieć, o co dokładnie chodzi, no to trzeba zajrzeć na grupkę. Jest i Michał, który napisał hej, no to hej Michał, cześć, fajnie, że jesteś, cześć Michał. Jest i komentarz od Łukasza, czy klapki mamy też w rozmiarze 48,5? No nie wiem, ale jakieś duże są chyba rozmiary. Czy klapki są w rozmiarze 48,5? Czy są klapki w rozmiarze 48,5? No być może, ale i tak rozmiarówka jest zawyżona. Zacznijmy już, Łukasz też napisał. Pozdrowienia, serwus wszystkim. Gdzie są wszyscy pozostali hejterzy z armii Mariana? Jeszcze nie wylęgli, ale zapraszam. No i klapkami chwali się Maciek, który wstawił zdjęcie. W klapkach są skarpetki. Ja nie mówię, żeby tam stopa była bosa, ale skarpeta mogłaby tutaj pod publiczkę chociaż trochę być przetarta. Jakiś tam paznokieć, żeby wystawał. Ale pozdrawiamy, pasują, idealny rozmiar. Plastik is fantastic. Dobra, lecimy z kolejnym numerem.

To oczywiście melodyjka z Gwiezdnych Wojen, Cantina Band, ale wydaje mi się, że ten remix to akurat, no można byłoby powiedzieć, że to liquidziki, tak? Liquid Drum and Bass. O nie, jest i komentarz od Maćka. My tak nie gramy, pozdro dla hejterskich braci. A proszę bardzo, melodyjka z Gwiezdnych Wojen. Piękne rytmy dzisiaj, takie przedwojenne. Jest i Mario X2X dobry. Szkoda, Mario, że ciebie w zeszłym tygodniu nie było. Tyle było System of a Down, ajajaj. Jest i Marcin, pozdrawiamy serdecznie. Także jest i Kasia, pojawiła się w komentarzach. No, chyba powoli się zbieramy. Byle nie Stupkowicze, tylko Klapkowicze. Co masz do Stupkowiczów, Pawle? Halo, halo. Ta grupka rządzi się pewnymi zasadami. Proszę siebie szanować wzajemnie. Trzeci komentarz. To znaczy nic, ale podium. Zawsze jesteś na pudle. Najważniejsze. Pudło. Dobra, lecimy z kolejnym numerem.

Bardzo dobra techniawka. Halo, czy to hejterska, czy to hejterska? Tak, dzisiaj takie klimaty raczej 4 na 4 będą dominowały, szczególnie w drugiej godzinie, kiedy goście zagrają seta, ale właśnie jeśli chodzi o takie brzmienie, to jest mój ulubiony rodzaj techno. Bardzo często mówi się na to proper techno, hard groove. No dużo jest różnych określeń. Szybkie, dynamiczne, pędzące do przodu. Takie najbardziej lubię. Chociaż na przestrzeni lat różne inne odmiany i podgatunki techno też mnie fascynowały, ale ostatnio najbardziej takie brzmienie właśnie mi siedzi. Łukasz natomiast pisze: proszę o życzenia dla mojego kumpla Dawida, który ma dzisiaj 30 urodziny. Pozdrawiamy i wszystkiego najlepszego. Dance on.

Dawid, no, 30 urodziny, nie w kij dmuchał. Gratulujemy i zdrowia życzymy. Może nie przez weekend, ale w poniedziałek. To najważniejsze. Wszystkiego dobrego. No i chyba wypadałoby zorganizować jakieś konkursiwo. Czwórkowe klapki do zgarnięcia. Jeśli chodzi o ten gigantyczny rozmiar 48,5, no to niestety nie robią. W tej fabryce nie robią takich ogromnych. 45 to jest max, ale rozmiarówka jest zawyżona. Więc jeżeli ktoś chciałby zgarnąć czwórkowe klapki Kubota, no to teraz jest okazja i trochę sprawy dla reportera jest, i trudne sprawy, i pamiętniki z wakacji. No mam nadzieję, że trochę porządzicie w konkursie i uda wam się to i owo odgadnąć. 226452100, numer do naszego studia. Tak wcześniej robimy konkursiwo, bo już za moment pojawią się goście, więc 226452100.

0: Wiesz, parę cyfr i proszę bardzo, nie tylko ja papaj, ale też inne teksty się pojawiają. Marcin jako pierwszy się do nas dodzwonił. Dzień dobry, Marcinie.
1: Witaj, witaj, Kuba.
0: No jak samopoczucie u kolegi?
1: Dobrze, że piątek.
0: Dobrze, że piątek, a jak nastawienie przed konkursem? Zniszczysz przeciwnika?
1: Znaczy, próbowałem rok temu i mi nie wyszło. Było pytanie chyba największą gałkę lodów, czy coś jakieś takie dziwne.
0: A, największy lód na patyku w Kaliszu, pamiętam.
1: O, no, ja wtedy
0: tak.
1: Wywaliłem się.
0: Ogromne lodzisko to było. Do dzisiaj rekord niepobity. Twoim przeciwnikiem jest Tomek. Halo, halo Tomku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, jak u ciebie nastawienie przed weekendem?
2: No ja cały weekend w pracy, od teraz do niedzieli do północy. To
0: bez spania?
2: Z krótkimi przerwami na sen.
0: Dobrze, no przerwa regeneracyjna.
2: Policzne będą przerwy na sen, no.
0: No dobrze, panowie, zobaczymy jak wam pójdzie. Rozpoczynamy, pierwszy zadzwonił Marcin i kategoria jak najbardziej hejterska, bo dotyczy gołymbiorzy. Słuchamy fragmentu.
3: Gołębiarzem z zamiłowania.
4: Najpierw ten gołębiarz
0: to był fragment programu Trudne Sprawy. No i co ten gołębiarz najpierw zrobił? Odpowiedź A. Kłóci się z moją córką, później klepie mnie w tyłek. Odpowiedź B. Dzwoni do Antka, później do Erwina i do Zygi. I odpowiedź C. Pyta, czy chce pogruchać i wydaje dziwne dźwięki. Co robi gołębiarz? Dziwny gołębiarz.
1: Ja stawiam C.
0: Dziwne dźwięki i chcę pogruchać. Sprawdzamy.
3: Gołębiarzem z zamiłowania.
4: Najpierw ten gołębiarz kłóci się z moją córką, potem klepie mnie w tyłek.
0: No widzisz, jaki to jest gołębiarz. Tych gołębiarzy nic już im nie pomoże, jak było w piosence. Rzeczywiście, piosenka bardzo życiowa. Niestety punktu brak, Marcinie. Teraz odpowiada Tomek i słuchamy fragmentu Sprawy dla reportera.
5: Dlaczego jak ten brat wychodzi tak...
6: Ten pijak?
5: No nie pijak.
0: Brat nie pijak. Jak tutaj rozwinie się ta wypowiedź? Nie pijak. Odpowiedź A. Nie pijak, tylko pijak i narkoman, nie zapominajmy. Odpowiedź B. Smakosz. I odpowiedź C. Coś tam kręci melanżyk, ale żeby pijak od razu...
2: No kurczę, idę w C. No.
0: Melanżyk, ale żeby pijak od razu. Dobra, sprawdzamy.
5: No nie pijak.
6: A kim zawoduje?
5: Smakosz.
6: Smakosz.
5: Tak.
6: To jest smakosz. Jeżeli...
0: Smakosz, no proszę bardzo, tutaj kolega się wypowiedział, czy tam brat i proszę bardzo, nie ma problemu. Załatwione. Pani redaktor przekonana. Punktu brak niestety, Tomku. Dobra, lecimy dalej. Teraz także fragment Script Doka i odpowiada Marcin.
7: To jest hazard.
8: Nie. To jest gra, która wymaga bardzo dużej wiedzy.
0: To nie jest hazard, to jest gra wymagająca bardzo dużej wiedzy i jak potoczy się tutaj wypowiedź w tym programie? Odpowiedź A. Myślisz, że każdy wie, jakie liczby można zakreślić w lotto? Odpowiedź B. Całe dnie analizuję drużyny i zawodników. I odpowiedź C. Ja po prostu kocham konie.
1: O Boże. Strzelam A.
0: Strzelasz A? Myślisz, że każdy wie, jakie liczby zakreślić w lotto? Sprawdzamy.
8: To jest gra, która wymaga bardzo dużej wiedzy. Całymi dniami analizuję zespoły zawodników.
0: Zawodników całymi dniami. Gdzie byłeś, łajdaku? Pewnie całą noc analizowałeś tych zawodników. Niestety, Marcinie, punktu brak. Piłka nożna, a nie lotto. Teraz odpowiada Tomek i pojawia się Giorgio. Automaty. I słuchamy wypowiedzi Giorgio.
9: Jaka taktyka na automaty?
0: Jaka jest taktyka na automaty, Giorgio? Odpowiedź A. Mało obrotów, ale stawka musi być wysoka. Odpowiedź B. Szybko naciskać i wisienki. I odpowiedź C. Czerwone i po złotówce.
2: Szybko naciskać i wisienki.
0: Dobra, zwracamy.
9: Jaka taktyka na automaty? Mało obrotów, mniej obrotów, ale stawka musi być wysoka.
0: No niestety, punktu brak. Wychodzi na to, Tomku, że chyba na automatach to nie spędzasz za dużo czasu, skoro taką...
2: Nie do końca, taką
0: metodę wybrałeś. Dobra, lecimy dalej. Teraz odpowiada Marcin. Słuchamy fragmentu. No tutaj sytuacja jest już poważna. Romans, zdrada. Słuchamy.
10: Matylda, kto to jest? Czego od ciebie chce?
11: Spokojnie, jestem jej przyjacielem.
0: Spokojnie.

0: jestem jej przyjacielem. Przyjaciel Matyldy, co tam dalej się wydarzy? Ale nie zostałem sfriendzonowany tak jak ty. Odpowiedź A, odpowiedź B. Jestem administratorem jej dźwięków. Wdzięków, nie dźwięków może też dziwnych, wdzięków i odpowiedź C, jestem przyjacielem. Chcesz się przyłączyć?
1: Chciałem A.
0: Sfrędzonowany nie został, tak jak ty. Dobra, sprawdzamy.
2: Jestem jej przyjacielem, administratorem jej wdzięków.
0: Administrator wdzięków, jednak widzisz, dalej można podrywać na admina, warto siedzieć na grupkach i na różnych forach. Proszę bardzo, można tutaj sobie z koleżanką miło spędzić popołudnie, niestety punktu brak, Marcinie. No i teraz odpowiada Tomek i podobny program.
3: Jest 0-0, tylko... przepraszam.
0: Dalej 0-0, nikt, żadnej złej odpowiedzi. Żadnej dobrej odpowiedzi. Beznadziejny Kamera. Poziom, okropieństwo. Dobra, słuchamy fragmentu.
4: Hej.
5: O, cześć.
4: Ej, kto to jest? A to koleś taki jakiś.
0: A to koleś taki jakiś. I jak potoczy się tutaj wypowiedź, ta sytuacja? A to koleś jakiś taki. Koluniu, kolesiowiec, koleżka. Odpowiedź B. Koleś, znamy się z widzenia, jeździmy razem autobusem. I odpowiedź C. Koleś, jaki koleś? Nie pamiętasz, co nas kiedyś łączyło?
3: O, trudne się wylosowało. No.
0: Jeździłeś kiedyś autobusem z jakimś kolesiem?
3: No, zdarzało się. No, tramwaje, autobusy.
0: Autobusy i tramwaje. Słuchamy odpowiedzi.
3: No to B może tym razem.
0: Czyli znamy się z widzenia, jeździmy razem autobusem, tak? Dobra,
3: tak,
0: sprawdzamy.
3: Autobusy, tak.
4: A to koleś taki jakiś, w sumie znamy się z widzenia, bo jeździ tym samym autobusem, co ja.
0: Autobus wygrywa, no i Tomek, udało się, rzutem na taśmę. Ledwo, ledwo, ledwo. Chociaż jedna tylko dobra odpowiedź w całym konkursie, to jeden klapek powinien być, ale dobra, już nie zmieniajmy. Gratuluję
3: ci. Może być na raty, jeden dzisiaj, jeden...
0: Dobra, następnym razem. Tomek wygrywa, ale słabe to jest zwycięstwo. Marcinie, coś masz do dodania? Poszło ci tak paskudnie, źle.
1: No, tragicznie, za rok znowu zadzwonię.
0: No właśnie, przynajmniej w zeszłym roku to była dogrywka, a tutaj nawet tego nie ma i musisz obejść się
3: ale
0: smakiem.
3: Ale ja się starałem, że ta dogrywka była, no myślałem, że to będzie zła podpowiedź, zamiast tutaj podpuchę zrobisz z tymi tramwajami, autobusami, no.
0: A widzisz, jednak hazardzista, może nie na automatach, może nie konie i tam sportowcy, ale jak w hejterskiej tutaj rozgryźć system udało się. No dobrze, Tomek, gratuluję bardzo serdecznie. Marcinie, dziękuję. Nie martw się, klapki na pewno będą jeszcze do zgarnięcia. Wszystkiego dobrego, udanego weekendu.
3: Pozdrawiam Marlenę, jeszcze tam, bo słucham Marlena i Michał pewnie. To ich chciałem jeszcze pozdrowić.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Na razie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego.

Ernestik pojawił się na grupce. Dzień dobry, czy przegapiłem coś? No tak, konkursiwo. Ernestik, mogłeś dzwonić, klapki mogły być twoje, ale spokojnie, na otarcie łez. Przypominam, że w innych audycjach także są do zgarnięcia i walizki, i książki. Dużo tego torwaru ostatnio wjechało, więc można. Jest i Bartek. Hello! Jak tam było na Pitbullu? Czy miałeś czepek na głowie? Dawaj znać, jakieś fotki możesz kleić. Jest i Jola. Hejka, sklejka. Powroty z wakacji są najgorsze. Brak ładowarki, szczątki netu, człowiek wypompowany. Odsłucham hejterskiej w domu, a was wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Maciek też się pojawia w komentarzach. Piękne rytmy dzisiaj. To jest komentarz od Krzyśka. No, zapraszam was bardzo serdecznie. Powitanie. Siemono. Jeżeli ktoś chciałby wkleić jakiegoś gifa, zobaczyć, co tam dzieje się na grupce. Warto. A już za moment w studiu czwórki pojawią się goście.

0: Już w studiu czwórki pojawili się goście Mateusz Sokołowski i Kevin Franaszek, czyli Franc i Modzi. Odwrotnie, Modzi i Franc. Dzień dobry, siemano panowie.
1: Witamy.
0: Przedstawiciele kolektywu Wireframe. Myślę, że to śmiało można powiedzieć jeden z najciekawszych kolektywów młodego pokolenia, kolektywów promujących muzykę elektroniczną. O tej muzyce na pewno sobie porozmawiamy, ale powiedzcie o historii. Kiedy w ogóle Wireframe się zawiązał? Skąd wy jesteście? Jak dużo osób tworzy tę ekipę? Bo wow, jest coraz głośniej. Same dobre rzeczy słyszę o Wireframe.
1: Wireframe powstał w sumie już 4 lata temu, tak naprawdę.
2: Było no dobrze, 4 lata temu.
1: Było to też w sumie coś takiego, że stworzyliśmy pierwsze wydarzenie, chociaż jest ono, powiedziałbym, niekanoniczne, ponieważ świętujemy nasze urodziny tak naprawdę pół roku później. Mieliśmy taką krótką przerwę, ale to był w sumie taki start jeszcze w nieistniejącym już klubie Przyjaźń. Teraz to było przy Smolnej 36 chyba.
2: Tak, zaraz obok, dosłownie drzwi obok. Mhm. Tak, oni dawali tak po prostu możliwości dla każdego, kto chce się jakoś otworzyć, pokazać coś swojego, i można było tak naprawdę bez żadnego problemu się dogadać i spróbować swojej mocy z eventami.
0: Słuchajcie, ja zawsze zastanawiam się, jak rozmawiam z kolektywami, jaka jest przesłanka, żeby założyć taką ekipę, żeby zacząć organizować imprezy. Czy inne imprezy wam się nie podobają? Czy myśleliście sobie, że brakuje takiej muzyki, jakiej wy chcielibyście posłuchać czy grać? Jakie były przesłanki?
1: To powiem tak, my też na początku Wireframe składał się z 3 osób, teraz już jest w nim 6 osób i w sumie to już krótko po się powiększył ten skład. Natomiast właśnie poznaliśmy się na techno i byliśmy również wszyscy DJ-ami już w tamtym momencie.
2: Ale się nie znaliśmy, my dosłownie tego samego dnia się poznaliśmy i jakoś konwersacja zaczęła iść w to, że Mateusz robi jakąś muzykę, a my, że sobie spotykamy się z naszym znajomym Doa, żeby pograć, i tak doszło do tego.
1: Spotykaliśmy się w sumie regularnie na granie i uznaliśmy po prostu, że chcemy w sumie też z tym wyjść do ludzi.
2: Jakoś tak pół roku to trwało.
1: Ten pierwsze wydarzenie właśnie było takie w sumie bardziej dla nas samych i dla znajomych, a wyszło tak, że wpadło dużo więcej osób niż się spodziewaliśmy i uznaliśmy, że po prostu trzeba to ciągnąć dalej. Chociaż z zamysłu też to było takie od razu planowanie, że chcemy wyjść z tym trochę dalej, trochę szerzej. Też potem znaleźliśmy swój grunt po prostu w K-barze po Wiśle i tam wszystko się tak na dobrą sprawę rozpoczęło.
0: Bo też ja mam wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że w ostatnim czasie, ostatnie kilka lat, przede wszystkim sceny w naszym kraju napędzają właśnie kolektywy. W kolektywach jest siła. Oczywiście kluby dalej pełnią swoją rolę, ale trochę inaczej rozkładają się te siły, mam wrażenie. Budowanie społeczności jest najważniejsze.
1: Absolutnie. Ja uważam, że Warszawa jest bardzo barwna obecnie pod kątem właśnie ilości kolektywów i przestrzału muzycznego, który jest prezentowany, ale też pod względem tego, jakie to są społeczności właśnie takie zżyte i różnorodne, które po prostu też się przenikają. Uważam, że to jest też na pewno mocna strona Warszawy, że po prostu ci młodzi ludzie naprawdę chcą uczestniczyć w tej kulturze i wspierają się nawzajem.
0: Ale też zauważam, że bardzo często są organizowane imprezy, które łączą kilka kolektywów i niekoniecznie to muszą być kolektywy z tego samego miasta. Domyślam się, że fajnie wtedy jest wymieszać publiczność, bo jednak jakiś tam mindset albo założenia są bardzo często podobne. A jak buduje się taką społeczność? Czy to jest tak, że ziomki ziomków przychodzą na imprezę, choć wpadniesz, czy jednak przez media społecznościowe ktoś do was trafia, czy na wiele różnych sposobów?
1: Myślę, że to jest trochę wszystkiego, co wspomniałeś. Przede wszystkim to są ziomki i ziomki ziomków, oczywiście.
2: To jest koleżkostwo, natomiast nie oszukujmy się.
1: Natomiast myślę, że to właśnie też dla mnie to było bardzo ważne zawsze przy działalności komunikacyjnej, żeby to było takie zachęcające dla osób z zewnątrz, żeby chciały brać udział, żeby to nie było tak, że po prostu przychodzą i to jest kolejna imprezka, na której tańczą, napiją się piwa i pójdą do domu, tylko żeby też poznały tam kogoś i żeby wpadały regularnie. Także co my na przykład robiliśmy, to tworzyliśmy koszulki.

0: i je rozdawaliśmy ludziom. W sumie na każdym wydarzeniu.
1: Tak,
0: i...
1: od początku. Mamy merch, który budujemy od początku i w ten sposób też budujemy taki community, z którym się utożsamiamy i też działaliśmy na takiej właśnie zasadzie, jak Mateusz mówi, nie tylko zarobkowo, bo to w ogóle nie o to chodziło, ale żeby faktycznie dać możliwość ludziom dostania tej koszulki po prostu za to, że są częścią nas. Tak.
2: Ale ta identyfikacja wizualna jest dzisiaj bardzo ważnym aspektem, bo to, jak wygląda plakat, no nawet nie plakat, tylko teaser jakiejś imprezy, to też definiuje, czego można spodziewać się na tym wydarzeniu. Ale poznawanie ludzi to jest jedno, ale edukacja muzyczna też jest bardzo ważna, o tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: Przedstawiciele kolektywu Wireframe są dzisiaj gośćmi czwórki. Jaką muzykę na waszych imprezach można usłyszeć przede wszystkim? Czy to jest głównie techno, czy też odpływacie w jakieś tam inne rejony?
1: Odpływamy. My w ogóle nie zamykamy się gatunkowo i też takie założenie było od początku działania kolektywu, że chcemy grać cały przestrzał muzyki elektronicznej, który nam się podoba, i nie zamykać się na jeden gatunek. I też jest to o wiele łatwiejsze, bo mamy jednak w kolektywie wiele osób, które mają jakieś takie swoje
2: własne upodobania,
1: które pchają i chcą się z tym identyfikować.
2: Ale też każde wydarzenie tak naprawdę posiada swoją własną narrację muzyczną i ona jest dopasowana personalnie do każdego pojedynczego eventu, także jest to również za każdym razem komunikowane, można poczytać sobie o tym, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zawsze jest i na Facebooku, i na Instagramie zapowiedź tego, czego można się spodziewać. Są to, myślę, że najbardziej w naszym DNA jest techno i elektro, ale też bywa tak, że gramy ambient albo dub techno, czy rzeczy takie jak Deconstructed Club, także myślę, że można usłyszeć bardzo szerokie spektrum muzyki elektronicznej u nas na wydarzeniach.
0: Na wasze imprezy na pewno przychodzi też dużo młodych ludzi, nowa generacja imprezowiczów. Czy wy też tak odczuwacie, organizując te wydarzenia, jakąś misję, że edukujecie młodych ludzi, że trzeba im pokazać drogę, którą iść, bo nie każda muzyka elektroniczna jest dobra, a nie każda muzyka elektroniczna jest zła, prawda?
2: Absolutnie.
1: Absolutnie.
2: Chociaż myślę, że też jest to bardzo trudne zadanie, przy którym staramy się stać nieugięcie, ponieważ często ludzie nie chcą się otwierać na tą muzykę, ale jeżeli możemy przedostać się do tych osób, które naprawdę chcą

0: wejść trochę głębiej, to dlatego właśnie będziemy to robić dalej.
1: A jak myślicie, jak jest dzisiaj ze świadomością? Jak organizujecie imprezy, rozmawiacie z ludźmi, którzy przychodzą na wasze eventy, czy oni w ogóle zastanawiają się, czy raczej przychodzą, bo ktoś przyszedł, chodźcie, idziemy na imprezę, czy to są rozkminiacze, że znają line-up, wiedzą czego się spodziewać, jak w ogóle to postrzegacie dzisiaj?
0: Ja myślę, że trudno to zdiagnozować tak zero-jedynkowo, natomiast może jestem w bańce jako właśnie osoba, która zajmuje się tym, natomiast mam wrażenie, że ludzie są naprawdę dobrze doinformowani na to, gdzie idą i dlaczego akurat tam są. Też wydaje mi się, że mamy przestrzenie w Warszawie, które organizują wydarzenia bardzo świadomie i właśnie zawsze informują, dlaczego i po co to akurat teraz się tutaj dzieje. Także wydaje mi się, że jednak ten odłam ludzi, którzy świadomie decydują się na chodzenie na takie imprezy, a nie inne, jest naprawdę wyższy niż był kiedyś.
1: Chociaż ja bardzo dobrze wspominam czasy, kiedy po prostu szło się spontanicznie. A dobra, zobaczymy, co tam będzie. To też jest jakiś element tego imprezowania. Fajny.
0: Prawda.
2: Nam też, jak widzimy, przez te 4 lata działalności trochę grupa odbiorców się zmieniła, bo jednak na początku to była większa grupa tych bliskich znajomych, którzy chodzili na nasze imprezy. No wiadomo, każdy z wiekiem zaczyna mieć coraz trochę więcej obowiązków, więc przestaje chodzić na te imprezy. Nie bywa już tak często i też zauważyliśmy, że zaczęła do nas docierać grupa odbiorców, których w ogóle nie kojarzymy, a oni nas obserwują, bardzo propsują to, co w ogóle robimy, więc jest to dla nas znak, że robimy dobrze, tak nam się przynajmniej wydaje.
1: I dobrze komunikujecie to w internecie, jeżeli ktoś was właśnie przez Instagrama na przykład dotrął. Panowie, to ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadliście do tego małego, żółtego studia, a teraz was zapraszam do dużego, niebieskiego. Już za moment set. Czy będziecie grać w formule back to back, czy dzielicie się po pół godziny?
0: Back to back.
1: No dobrze. Liczę, że będzie bardzo intensywnie. Trzymam kciuki. Wielkie dzięki. Przedstawiciele kolektywu Wireframe, Franz i Moji byli razem z nami. Wszystkiego dobrego. Wielkie dzięki. Miłego granka w naszym studiu.
2: Dzięki bardzo.
0: Będzie na pewno miłe.

0: Autopromocja.
1: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
2: Dzieci Neo.
1: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego,

0: Nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
2: Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę?
2: W sobotę zwolnij razem z nami.
3: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
1: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
4: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie.
3: Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
4: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w czwórce.
1: Zapraszają
4: Marta Zienkiewicz,
2: Julia Święch,
3: Alicja Michalska,
1: Kasia Dydo.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita, 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

Simba C, 8 minut po godzinie 14, już za moment przenosimy się do dużego studia czwórki, kolektyw Wireframe do godziny 15 w hejterskiej w czwórce.

0: czwórka.
1: Czwórka. To słychać.
0: To słychać.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999

0: Tu Czwórka, Polskie Radio, jest godzina 15.
1: Pogoda.
0: Piłem w Spale, spałem w Pile. W Pile natomiast została odnotowana najwyższa temperatura na godzinę 14, 22 stopnie. Zaraz pewnie zejdzie nam aktualizacja z IMGW, czy to się coś zmieniło. Natomiast w Pile jest ciepło, a w Zakopanem jest zimno, nawet bardzo, bo tam zaledwie 10 kresek, także zimowa stolica, no jak na samą tutaj, na sam ten tytuł przystało. Jeśli chodzi o opady deszczu, no to parasole trzeba szykować przede wszystkim w centralnej i we wschodniej części kraju, choć przelotne opady także mogą się zdarzyć na zachodzie. Teraz leje najmocniej w Tomaszowie Lubelskim, Lubaczowie, Zamościu, Chełmie, ale deszcz nie oszczędza także Podlasia i okolic Olsztyna. Jeśli chodzi natomiast o burze, najsilniej zagrzmi na północnym wschodzie, Podlasie i Warmia Mazury. Natomiast jutro zrobi się trochę cieplej. Dobijemy nawet do 28 stopni, a w niedzielę, hu, hu, hu, województwo dolnośląskie, tam termometry pokażą nawet 30 kresek.

0: Autopromocja.
1: Co łączy Timbalanda, Błażeja Króla i La Flair? W piątek od 20 przekonacie się w paśmie muzycznym czwórki. Sprawdzimy, dlaczego Timbaland na zawsze zmienił brzmienie popu i hip-hopu. Zajrzymy do muzycznego świata Błażeja Króla przed premierowym wykonaniem albumu Łączy Nas z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, a po 22. przeniesiemy się na parkiet z retransmisją setu La Flair z Venus Rising Festival. Zaprasza Lulu Zobczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. W

0: Czwórka Polskie Radio, a to jest...
1: Jazda na weekend.
2: Jazda na weekend.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, dziś w zastępstwie za Kacpra Zembrzuckiego. Plan jazdy na dziś. Audycję rozpoczniemy od sprawdzenia, co kryją wraki pozostawione na dnie mórz i oceanów. Już za chwilę połączymy się z Belgią, z Pawłem Tuszyńskim, nurkiem, którego nazwisko pojawiało się w artykułach już najpoczytniejszych magazynów, The New York Times choćby, a teraz znów jest o nim głośno. Dlaczego? Ano dlatego, że ostatnio wydobyto butelki irlandzkie jego piwa sprzed 160 lat. To jest absolutna rewolucja. Te szczegóły Paweł będzie zdradzał już za kilka chwil na naszej antenie. Natomiast później razem z Karolem Jopertem, znanym jako łowca ruin, przeniesiemy się do opuszczonych miejsc. Będą budynki widmo, będzie polski Czarnobyl, będzie też słynne warszawskie już opuszczone osiedle Dudziarska. Słowem urbex w audycji Jazda na weekend. No to co? Zaczynamy. Jędrzej Rosiewicz.

0: Przy takich kawałkach ciało rzeczywiście się rusza Beastie Boys, ale w remiksie od Fatboy Slima.
1: Jazda na weekend.
2: Jazda na weekend.
0: No i przed nami niesamowicie ciekawy temat. Łączymy się z Pawłem Tuszyńskim, nurkiem mieszkającym w Belgii. Dzień dobry, Pawle.
3: Dzień dobry, witam.
0: No ja zrobię jeszcze taki krótki wstęp, bowiem Tuszyński, to nazwisko pojawiało się...
3: Truszyński,
0: przepraszam, tutaj milzerka uciekła. To nazwisko pojawiało się w Forbesie, The New York Times, The Washington Post, no i to wszystko za sprawą twoich wodnych ekspedycji i odkrywania podwodnych skarbów. Paweł uczestniczył między innymi w badaniu na dnie Bałtyku i uwaga, uwaga, stamtąd wydobyto XIX-wieczne butelki luksusowego szampana. Ja tutaj nie będę podawał tych marek, bo to mało co kto pewnie kojarzy, a także wodę mineralną, taka ekskluzywna, sodowa z rejonu gór, Taunus, to góry gdzieś tam w Niemczech, z tego co pamiętam,
3: tak,
0: położone.
3: Selters.
0: Tak, tak jest, Selters to jest nazwa tej wody. No to właśnie, Pawle, co tym razem udało się odkryć, że znów media o tobie piszą?
3: Znaczy, jeszcze trwa dalej historia wraku szampanowego, bo ten temat nie jest jakby domknięty. Ale już drugi projekt, który mi wleciał na tapetę, można tak powiedzieć, to jest projekt piwa Guinness z 1864 roku. Ten wrak znalazł mój kolega Stefan na kanale La Manche. On leży na 30 metrach głębokości, ale problem jest, żeby zanurkować tam, jest wizura, czyli widoczność wody jest bardzo słaba, bo całe dno jest pokryte jakby kredą. Jemu się udało wyciągnąć butelkę tego piwa nienaruszonego. No i teraz jakby mój projekt jest taki, on się zgłosił do mnie z tym projektem, żebym, on już zidentyfikował ten wrak, ale ja jakby szczegóły wyciągnąłem na temat tego wraku, takie jak cała jego historia i to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, bo ten wrak, kiedy się zderzył, statek, kiedy się zderzył z drugim statkiem,

0: A to był okręt, który był jakby kierowany do wyspy Vancouver z bardzo ekskluzywnymi towarami. I tam było właśnie piwo, te Guinness. I na ten statek, przez ten wypadek ustanowiono prawo morskie, jak statki mają się mijać w nocy. To był bardzo głośny temat, to była bardzo głośna historia w tamtych czasach, bo była sprawa sądowa. Armatorzy się kłócili aż o 12 bodajże tysięcy 200 funtów. To był wtedy majątek, tym bardziej, że Merido, ten statek, który zatonął z tym piwem, on był nowiutki, tak? On był nowiutki, wynajęty przez jakby królową.
1: I ledwo co wypłynął, miał płynąć do Vancouver, no to jest kawał drogi. Jeszcze wtedy tego kanału panamskiego nie było, więc trzeba było opłynąć całą Amerykę Południową.
0: Tak,
1: tylko chodzi mi o tę drogę, którą musiał ten statek przebyć, a już na samym początku doszło do tego zderzenia. To był 1864. To jak teraz te statki mogą się mijać? Jak to prawo nam tutaj, co ono nam teraz mówi, to prawo morskie?
0: To chodzi o noc, o prawo morskie, które no dzisiaj to jakby już jest dalekie od tego, bo dzisiaj mamy elektronikę, elektronika widzi statek, mamy urządzenia, także statki mogą się mijać spokojnie, tak? Ale co chodzi jeszcze z tym projektem? Najważniejsze w tym projekcie z tym piwem jest to, aby wyciągnąć z niego drożdże z tamtych lat i naważyć piwa o smaku 1864, tak? A więc skontaktowałem się z profesorem Kevinem w Louvain. To jest jakby ten pan, ten doktor, to jest największy specjalista, jeżeli chodzi o drożdże. Wiemy, że Belgia słynie ogólnie z piwa, także oni mają tu bardzo wysokich specjalistów.
1: To my w takim razie ten wątek za chwilę jeszcze rozwiniemy. Paweł Truszyński jest razem z nami i opowiada o tych podwodnych skarbach. Za chwilę wracamy, a tymczasem nowość na naszej playliście. Azyl i utwór Muza.
2: To jest nowość czwórki.
3: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: Azyl Przona, VBS i utwór Muza, wyprodukowany kawałek przez Ment. To jest nowość na naszej czwórkowej playliście, a wy słuchacie audycji, która nazywa się...
1: Jazda na weekend.
2: Jazda na weekend.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Rozmawiamy o podwodnych skarbach, a takim podwodnym skarbem może być na przykład piwo. I uwaga, ostatnio wydobyto prawdopodobnie najstarszego zachowanego Guinnessa. Naukowcy sprawdzą, czy można z niego odtworzyć piwo sprzed aż 160 lat. I w tym całym chaosie, w tym całym zamieszaniu bierze udział Paweł Truszyński, specjalista, nurek. On się zna na tym bardzo dobrze. Już wydobywał 19-wieczne butelki luksusowego szampana, wody mineralnej. Pawle, no to kontynuujmy tę historię. Co się stanie z tą butelką? Czy ty będziesz mógł ze swoim kolegą Stefanem, który ją wydobył, oprawić sobie gdzieś, zapakować w jakieś ładne pudełko, czy będziecie musieli jednak złożyć tę butelkę w depozycie?
3: To nie chodzi o mus, to chodzi o zasadę taką, że jeżeli coś wyciągamy z morza, to jest skierowane jakby do laboratoriów, to jest skierowane, to nam pomaga odtworzyć historię, bieg historii tego statku, jakby tym się zajmujemy. Nie jesteśmy łowcami skarbów, którzy wyławiają coś i stawiają sobie na półkę. Jedną butelkę na pewno chcemy przekazać dla Guinnessa, z którym mam bardzo dobry kontakt już, i jedną butelkę przekażemy do Louvain, na uniwersytet, po to, aby przeprowadzić właśnie te badania i wydobyć bakterie z tych drożdży, aby następnie zrobić drożdże i na tych drożdżach uważać jakby piwo, tak? I oprócz tego te bakterie trafią do drzewa genealogicznego drożdży Guinnessa. Także to jest nasz plan jakby. No,
0: właśnie, bo mówimy tutaj o tej butelce najprawdopodobniej najstarszego zachowanego Guinnessa. W sumie wydobyto skrzynkę zawierającą ponad 20 butelek. Tutaj właśnie ciekawa kwestia, bo...
3: Nie wydobyto 20, około 20-25 butelek jest na dnie. My wyciągnęliśmy jedną, Stefan wyciągnął jedną jakiś czas temu, ale uważamy, że źle on ją przechowywał i ona się nie nadaje do badań, więc Stefan jest teraz na morzu i próbuje wyciągnąć właśnie dwie butelki, jedną dla Guinnessa i jedną dla profesora.
0: No i mówiłeś właśnie o tym, że tutaj no, to jest bezcenne, jeśli chodzi o odtworzenie tej receptury sprzed 160 lat, odtworzenie piwa z dawnej epoki. Natomiast jaka zasada obowiązuje już tak stricte prawnie? Jeśli odkrywa się jakieś skarby na dnie morza, no to co bierzemy pod uwagę? To jest wtedy morze terytorialne, bandera statku? Do kogo wtedy ten skarb odkryty na tym dnie w jakimś wraku należy?
3: Na dzień dzisiejszy to jest temat jakby tabu, bo wrócę jeszcze do naszego wraku, na którym żeśmy nurkowali, na którym miałem możliwość być pierwszy w okolicach Szwecji z ekipą Baltic Tech, gdzie znaleźliśmy szampana 170-letniego. I teraz tak, to leży na wodach nieterytorialnych Szwecji, tylko leży na wodach ekonomicznych Szwecji. Wszystkie wraki Szwedzi, akurat Szwedzi, szwedzkie państwo zamyka, zakaz jest nurkowania bez pozwolenia, jeżeli wrak jest poniżej 1850 roku. Ja zdatowałem ten wrak jako na 1857 rok, więc 7 lat jest do przodu i oni nie powinni go zamknąć. Tylko że teraz jest, tak jak powiedziałem, to jest taki temat tabu i dlatego dla Szwecji, dla rządu Szwecji, to jest jakby gorący ziemniak i oni, ich parzy w ręce i oni nie wiedzą, co z tym zrobić. Dokładnie, tak? Dlatego to sobie spoczywa teraz. Ja pracuję teraz nad tym, aby zakończyć tą historię, jeżeli chodzi o wrak szampanowy, aby zidentyfikować na 100%, bo ja mam już jakby nazwę tego statku, jeszcze nie chcę mówić,

0: nazwy, bo chcę potwierdzić. Musimy tam wrócić jeszcze raz, bo my znaleźliśmy szampana, my znaleźliśmy wodę Selters, znaleźliśmy porcelanę, która była bez żadnych asygnat i znaleźliśmy jeden talerz, który był wyprodukowany przez Anglików i była na nim weryta data, 57 rok. Więc ja wtedy się skontaktowałem z Anglikami, ta firma już nie istnieje, ale bardzo dobre archiwa mają. I oni mi powiedzieli, bo moje pytanie brzmiało tak, czy ten talerz, jeżeli oni w tamtych czasach produkowali porcelanę, czy oni gdzieś ją stokowali, czy oni ją magazynowali? Oni powiedzieli, że nie, oni od razu to wysyłali. Więc na porcelanie było 1856, więc ta porcelana została w 1856, ewentualnie w 57 roku wysłana do cara Aleksandra na dwór. Więc ten wrak został zdatowany na 1857.
1: Do tematu teraz podwodnych skarbów pozwolisz, Pawle, że wejdę ci w słowo, za chwilę wrócimy. Słuchacie Czwórki. Paweł Truszyński opowiada teraz o badaniach wraku na dnie Bałtyku. 19-wieczne butelki luksusowego szampana, wody mineralnej, porcelana i tutaj oczywiście te wszystkie wątki historyczne, o których mówi Paweł. Słuchacie Czwórki Polskiego Radia. Za chwilę do was wracamy.

0: Miso Extra right here i właśnie tu w audycji czwórki. Razem z nami jest Paweł Truszyński. Rozmawialiśmy o tym piwie sprzed 160 lat. Później był wątek, na tym skończyliśmy, na szampanie w wodzie mineralnej, porcelanie. Tam to jeszcze w sumie wracamy do przeszłości bardziej, bo 170-letni szampan. I Pawle, to właściwie jest tak, że zaczyna się cała zabawa, nawet nie na dnie, kiedy odnajdzie się te skarby, tylko tak jak przed chwilą opowiadałeś, dopiero jak się wypłynie na powierzchnię, jak będzie się szukać w archiwach, rozszyfrowywać tę zagadkę, co to za statek, co to za rzeczy. No właśnie, to na jakim etapie jest to teraz, jeśli chodzi właśnie o te skarby znalezione przez ciebie na dnie Bałtyku?
1: Dokładnie, samo nurkowanie to jest nasza pasja i jakby jesteśmy w miejscach tych, których no, bardzo dużo ludzi nie będzie. Ja ogólnie się zaraziłem nurkowaniem z tego względu, że nigdy nie będę w kosmosie, ale pod wodą jestem i jakby jestem w takich miejscach,

0: gdzie mała garstka ludzi tylko może przebywać, tak? Nawiązując do skarbów, jeżeli chodzi o szampana, już ten temat praktycznie żeśmy zamknęli, oprócz zidentyfikowania wraku. Ja dokończę jeszcze ten temat z tego względu, że ta porcelana, to wszystko, co było, to wiemy, że tam było. Ja szukałem na podstawie tego znaleziska daty i miejsca, gdzie znaleźliśmy ten wrak. Szukałem jakby zaginionego statku w tamtych rejonach z takim cargo. Więc mam już ten statek, ja go nazywam X, jeszcze nie przekazuję tego, bo nie jestem pewien na 100%. Na tym statku jeszcze, w tym cargo, którym ja znalazłem, jeszcze są urządzenia pomiarowe. Ogólnie jest napisane urządzenia pomiarowe. Ja podejrzewam, że to są jakieś urządzenia pomiarowe, jak jakieś statywy i tak dalej. I oprócz tego książę Nassau wysyłał tym statkiem dla cara Aleksandra meteoryty. Tak, meteoryty. Nikt się nie przesłyszał. I jeszcze była porcelana Vola Rainbosch. Jeżeli teraz dostaniemy od Szwedów pozwolenie i popłyniemy tam, mój plan jest taki, że jedna ekipa będzie opływać po prostu wrak dookoła skuterami, bo być może znajdziemy dzwon, bo podsumowując, ten wrak został rozstrałowany przez sieci rybackie i zostało odkryte tylko cały pokład ładunkowy. Więc ten dzwon gdzieś może leżeć 100 metrów, 200, a może kilometr od wraku, ale to należy poszukać jakby. A druga ekipa, która będzie w jednym rogu kopała, już zostawimy te szampany, które tam są, tą wodę, która musi się dokopać do niższego pokładu, czyli poniżej tych skrzynek, gdzie znaleźliśmy porcelanę, żeby wydobyć coś, co pozwoli nam potwierdzić, że to jest ten statek, tak? Czyli ten, który znalazłem. Jeżeli to się potwierdzi, jeżeli byśmy znaleźli jakimś cudem meteoryty albo łatwiej, no wiadomo, porcelanę Vola Rainbosch, wtedy jakby już by była sprawa zamknięta. A zamknięta dlaczego? Bo byśmy zidentyfikowali już ten statek na 100%. Szampany zostały przekazane do Remis, do domu szampana Louis Roederer. A oni też teraz mieli 250-lecie tej całej firmy swojej, trwania, bo to jest najstarszy szampan, najstarsza firma szampanowa na świecie. I oczywiście otworzyli tą butelkę, którą im przekazaliśmy. I szampan jest idealny do wypicia, jest słodki, bo wtedy car Aleksander zamawiał dwa razy słodszy. Mamy całą analizę tego szampana, czyli tam jest około 12-13 gram cukru na litr. Na tamte czasy to jest naprawdę dużo. Więc nasza praca dobiegnie tu już końca. Ale jakby, no, jeszcze potrzeba troszeczkę czasu na to, tak?
1: No, car wiedział, co jest dobre, to na pewno. No właśnie, bo jeśli chodzi o odkrywanie podwodnych skarbów, to na samym odkryciu się nie kończy. Po odkryciu zabawa dopiero się rozpoczyna. Paweł Truszyński, nurek, mieszkający w Belgii, wie o tym doskonale. Pawle, bardzo ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia. Trzymamy kciuki za odkrycie jeszcze większej liczby skarbów i zweryfikowanie tego wszystkiego, dopasowanie tego do kontekstów historycznych. Dzięki serdeczne.
0: Również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.

0: Już za chwilę weekend, a to jest...
1: Jazda na weekend.
2: Jazda na weekend.
0: Paweł Truszyński, nurek, mieszkający w Belgii, opowiadał nam o tych wszystkich podwodnych skarbach. No wyobrażacie to sobie, płyniecie gdzieś tam, nurkujecie i okazuje się, że jakaś skrzynia ze skarbami, jakieś piwo, jakieś monety, porcelana, potem to bierzecie, jeszcze robicie analizę, dopasowujecie do postaci historycznych, a to car Aleksander III, a to Nassau, gdzieś tam Bahamy, wysyłamy te wszystkie różnego rodzaju precjoza. No fantastyczne to musi być, ale równie dobrze można odkrywać ruiny i tym się zajmuje łowca ruin. O kim mówię? Mówię o Karolu Jopercie, który po godzinie 16 będzie rozmawiał, ja właściwie będę rozmawiał z nim. Człowiek, który ryzykuje ze zdrowiem i gra z prawem, a to wszystko z pasji do urbexu. Osiedle Dudziarska to był mój pierwszy, jak na razie ostatni urbex, no a Karol tych różnych urbexowych wypadów to już ma setki. Ten temat po godzinie 16. Ja was teraz zostawiam z De La Soul. Słyszymy się po 16 właśnie.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
11: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
12: No i co, Barbara, co?
11: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Bip, bip, bip, bip. Wybiła 16.
1: Pogoda.
0: Mamy zmianę na prowadzeniu, jeśli chodzi o najcieplejsze miejsce w Polsce. Już nie Piła, to Poznań, 23 stopnie Celsjusza. Natomiast w Zakopanem zrobiło się jeszcze chłodniej. Temperatura spadła do zaledwie 10 kresek. No coś takiego, różnica 13 stopni między Zakopanem a Poznaniem. Najwięcej chmur dziś na wschodzie i na południu Polski, natomiast bardzo przyjemnie na zachodzie i na północy. Tam średnio 22 stopnie, słoneczka sporo, także pogoda zachęca do tego, żeby wyjść na popołudniowy, piątkowy spacer. Jeśli chodzi o opady deszczu, Dęblin, co tam się u was dzieje? No normalnie, jeśli jeszcze ulewa się nie zaczęła, to w najbliższym czasie się zacznie. Mieszkańcy Warszawy, uciekajcie ze swoimi maczami na sojowym czy owsianym mleku i chowajcie się pod dachy, bo deszcz was też nie oszczędzi. Natomiast na zachodzie praktycznie ani kropli, ewentualnie jakieś przelotne opady deszczu.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowie. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
10: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.

nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

0: Jej ojciec z pochodzenia jest chińskim Jamajczykiem, matka Angielką, a ona Brytyjką. Lola Yang.
1: Jazda na weekend.
2: Jazda na weekend.
0: No dobrze, Brytyjka, ale Angielka, bo urodzona w Londynie, Lola Yang zaśpiewała nam przed chwilą na antenie czwórki, natomiast

słuchajcie, takie elementy teraz tutaj wymienię na antenie naszej. Palermo, Etna, Ojciec Chrzestny. I co wam przychodzi do głowy? Jakie jest pierwsze skojarzenie? Sycylia. Bardzo dobrze. Ale kto z was słyszał o Poggio Reale? To jest takie miasto widmo na największej wyspie Morza Śródziemnego, które zostało opuszczone w wyniku trzęsienia ziemi. Legenda mówi, że jeśli postanowicie przechadzać się opuszczonymi ulicami tego miasta, to w pewnym momencie znikąd zacznie towarzyszyć wam liczna grupa podobno białych psów. No i to właśnie tego typu miejsca, opuszczone, tajemnicze, mistyczne, kręcą Karola Joperta, znanego jako Łowca Ruin. O swojej urbexowej zajawce już za chwilę opowie na antenie czwórki. Jędrzej Rosiewicz, zapraszam.

0: chwila. MJ Deli, nasz człowiek, ale pobierający nauki za oceanem. Na chwilę taki tytuł miał ten utwór.
1: Jazda na weekend.
2: Jazda na weekend.
0: No i teraz urbexowy temat wjeżdża nam na tapet. Karol Jopert, ja już tutaj mówiłem o tobie pod koniec poprzedniej godziny, że ty trochę ryzykujesz zdrowiem i grasz z prawem, no ale liczy się pasja, czyli urbex. Witaj.
3: Witam, dzień dobry.
0: Odwiedziłeś setki opuszczonych budynków, nie tylko Polska, ale także zagranica. Polski Czarnobyl na przykład, to przykuło moją uwagę, i ten już zdewastowany budynek, gdzie kręcono kiedyś Big Brothera. Ja byłem raz na urbexie, to już się chwaliłem, osiedle Dudziarska, ty też tam byłeś. Jak oceniasz w ogóle tą miejscówkę? Żeby tutaj jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom, to jest Olszynka Grochowska, czyli ta właściwa strona Wisły Wschodnia, na Grochowie. Tam są takie trzy opuszczone bloki, to miał być taki eksperyment społeczny, skończyło się bardzo źle i to stoi puste. Jak oceniasz ten urbex, jeśli chodzi o twoje eksplorowanie opuszczonych budynków?
3: No, muszę przyznać, że to miejsce zapamiętałem szczególnie dobrze, przede wszystkim z uwagi na pełne wyposażenie. Niestety w Polsce często borykamy się z tym problemem, że te miejsca są szybko dewastowane, rozkradane, a tutaj z jakiegoś powodu tak nie jest. Być może przez fakt, że duża część okien jest zamurowanych i trochę trudno te przedmioty po prostu wynieść. Myślę, że to jest właśnie ten powód, ale właśnie z tego względu

0: to miejsce zapamiętałem pozytywnie, chociaż wróciłem, bo ja tam byłem w zeszłym roku, wróciłem potem kilka miesięcy później i muszę się przyznać, że wewnątrz wyjaśniła się pewna zagadka, o której słyszałem już niejednokrotnie, mianowicie mam tutaj na myśli obecność osób pod wpływem wszelakich używek. Będąc w tym miejscu, gdzieś prawdopodobnie z podziemi jednego z budynków, usłyszałem no takie dziwne...
1: dźwięki?
0: Tak, ktoś krzyczał po prostu na głos. No, wydaje mi się, że mogła to być osoba pod wpływem jakichś substancji zakazanych. Ja nie ukrywam, że wystraszyłem się tego. Opuściłem w dalszym ciągu tamto miejsce, ale podejrzewam, że to była taka osoba, gdyż niejednokrotnie podobne legendy o tym miejscu słyszałem.
1: No, tym bardziej to jest ciekawe, co mówisz, bo wiem, dostęp na osiedle Dudziarska wcale nie jest taki prosty. To jest między torami kolejowymi. Tam jeszcze jest areszt śledczy Grochów, żeby dodać pikanterii tej całej historii. Nie wiem, czy istnieje nadal, ale była spalarnia śmieci, więc to nie jest wcale prosta sprawa, żeby dostać się na warszawskie osiedle Dudziarska. No dobrze, ale co w ogóle sprawiło, że ty zacząłeś eksplorować tego typu miejsca?
0: Cała historia ma swój początek pod koniec 2017 roku, kiedy po prostu grupa znajomych wpadła na pomysł, aby założyć kanał na YouTubie o podobnej tematyce. Ja przyznam, że byłem zaproszony do tej grupy, aczkolwiek byłem jedną z tych osób, która po prostu się bała tego pomysłu. Wyobrażałem sobie tylko te najczarniejsze scenariusze, że coś nam na głowę spadnie, ktoś nas napadnie. Ale poszedłem z kolegami na pierwsze nagrywki tylko po to, aby udowodnić im, że tak naprawdę to ja się nie boję. No i wstroiłem się w ten klimat do tego stopnia, że w dniu dzisiejszym żaden z tych znajomych już się...
1: Już tego nie robi.
0: Już nie.
1: A ty zostałeś.
0: A ja zostałem od 8 lat, chociaż też muszę przyznać, że już odkąd pamiętam, od dziecka, gdzieś się takie obrazy opuszczonych miejsc mnie przyciągały, to na pewno.
1: A jakie właśnie takie obrazy cię przyciągały? To chodzi o film na przykład? Widziałeś gdzieś na ekranach wielkich tutaj czy kino, czy telewizor i stąd to się wzięło?
0: Nie. Mam akurat tutaj na myśli po prostu opuszczone miejsca, które widywałem gdzieś na ulicy, Aha. Gdzieś w życiu codziennym. Do dzisiaj na przykład pamiętam wycieczka w okolicach 5 roku życia, czyli już kawał czasu temu. Wybieraliśmy się, pamiętam, gdzieś tam z przedszkola, nawet nie pamiętam gdzie, ale do dzisiaj pamiętam jeden jedyny moment z tej wycieczki, kiedy ja za oknem autobusu zobaczyłem opuszczone zjeżdżalnie na terenie opuszczonego basenu. Wtedy jeszcze nie potrafiłem zlokalizować, mając kilka lat, co to jest za miejsce. Dzisiaj już wiem, że jest to pewien opuszczony basen w Zabrzu, który do dzisiaj jest opuszczony, ale zjeżdżali już niestety nie ma.
1: Karol Jopert, znany jako łowca ruin, jest gościem czwórki. Wbijajcie na jego Instagrama, bo naprawdę wrzuca niesamowicie ciekawe rolki, opuszczone miejsca, opuszczone lokomotywy, osiedla grozy i będziemy ten wątek kontynuować już za chwilę. A teraz utwór, który wszystkich zmiecie z planszy. The Prodigy i Voodoo People. 20 minut po godzinie 16.

0: Jak ktoś lubi dostać w głowę, to The Prodigy jest idealną propozycją. Ja czasem lubię, a to jest audycja...
1: Jazda na weekend.
2: Jazda na weekend.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a na weekend można pojechać na przykład zwiedzać ruiny. Tak robi Karol Jopert, łowca ruin, ale nie tylko. W weekend, w dni powszednie pewnie też, prawda, Karolu? Jest tak?
3: Jak najbardziej.
0: Ile czasu w ogóle ci wypełnia zwiedzanie, odkrywanie tych wszystkich miejsc?
3: No, powiedziałbym 100% wolnego czasu. Znaczy, ja też pracuję również na co dzień na etacie, ale no i powiedziałbym, że oprócz właśnie pracy, no to cały swój wolny czas tak naprawdę przeznaczam na kontynuowanie swojej działalności internetowej, więc tak statystycznie czy liczbowo, no trudno to przytoczyć, ale czasu sporo na pewno poświęcam, tak.
0: Twoje najlepsze, najwspanialsze urbexy top 3, jakbyś mógł wymienić, to co by to było?
3: Oj, to jest trudne pytanie, ale przytoczyłbym może no to wyprawę z tego roku, czyli na przykład po prostu opuszczone hotele na Tajwanie, gdyż były dobrze zachowane, aczkolwiek to nie sam fakt, że one były dobrze zachowane, ale również tutaj głównym aspektem było to, że one były opuszczone dość już sporo czasu, więc te wszystkie przedmioty, które w nich się znajdowały, już nasiąknęły tym czasem, więc to było na pewno miejsce fascynujące. Na drugim miejscu no myślę, że postawiłbym Powelię, czyli bezludna wyspa z opuszczonym szpitalem psychiatrycznym.
0: To jest Wenecja, gdzieś tam przy Wenecji. Czytałem kiedyś o tym.
3: Tak. No to jest miejsce przede wszystkim bardzo ładne wizualnie, ponieważ piękne wizualnie, z tego względu, że jest całe obrośnięte właśnie wszelaką roślinnością, taką naprawdę nietypową, której my nie znamy. W związku z tym to naprawdę prezentuje się pięknie. Trzecie miejsce, no myślę, że po prostu postawiłbym tutaj na japońską Fukushimę, którą zwiedzałem 3 lata temu. Z tego względu, że ja już zwiedzałem wiele podobnych miejsc, które uchodzą za miasta widmo, aczkolwiek tutaj tym aspektem, który kieruje mnie do tej odpowiedzi, jest to, że to były miejsca o zupełnie innej architekturze, która jest nam zupełnie nieznana, no z tego względu właśnie, że jest to daleka Azja, czyli Japonia.
0: No a to pociągnijmy ten wątek, bo to ciekawe rzeczy mówisz.
3: Jasne.
0: Fukushima, no to pamiętamy oczywiście katastrofa w Fukushimie, elektrownia. Natomiast w elektrowni Fukushimie można było znaleźć jakieś wątki architektury dalekowschodniej? Czy ja dobrze rozumiem?
3: Akurat w tym temacie nie jestem tak dobrze zagłębiony, ale w jakimś stopniu na pewno.
0: Okej, no dobra, a to w takim razie jeszcze poproszę cię o propozycję polską.
3: Propozycję polską.
0: Najlepszy urbex, tak, bo wymieniłeś tutaj Tajwan, Japonia, Wenecja, a co w Polsce?
3: No, to może kwestia gustu, chociaż mi może nie będę tutaj przytaczał konkretnej miejscowości, gdyż jest to niezgodne z zasadami, nie powinno się podawać lokalizacji, ale pewien wielki opuszczony poradziecki szpital. Osoby zainteresowane tą tematyką to już na pewno doskonale wiedzą, o jakim szpitalu mówię, natomiast bardzo lubię to miejsce z tego względu, że ono ma prawdziwy klimat opuszczonego miasta, gdyż jest to wielki teren szpitala, który... Najdłuższe skrzydło, które posiada, mierzy 250 metrów. Oprócz tego na terenie szpitala mieściło się również kino, sklep, kapliczka, mnóstwo wszelakich budynków, w związku z czym naprawdę poruszając się po tym miejscu można odczuć prawdziwy taki klimat opuszczonego miasta. Żadne inne miejsce moim zdaniem nie oddaje takiego samego klimatu jak właśnie to miejsce.
0: Z tego co mówisz rozumiem, że istnieją jakieś zasady w społeczeństwie, w środowisku urbexowym, których się jednak należy trzymać. Jakie to będą?
3: No tak, one wynikają myślę z jakichś właśnie logicznych zasad, między innymi na przykład nieujawnianie lokalizacji, z tego względu, gdyż jeżeli ujawnimy publicznie adres danego miejsca, no to jest wtedy dużo większa szansa, że taka informacja zwabi wandali, którzy po prostu przyjdą i te miejsca zniszczą, a po co je niszczyć? Oprócz tego oczywiście zasada, o której właściwie już teraz wspomniałem, czyli nie zabieramy z tych miejsc żadnych

0: żadnych rzeczy, które tam są, nie niszczymy niczego. Tak jak się mówi, po prostu zostawiamy odciski stóp i nic więcej. To są dwie najważniejsze zasady, których też ja również na pewno się trzymam.
1: Karol Jopert, łowca ruin, jest cały czas z nami. Za chwilę wracamy do tego wątku, porozmawiamy sobie, czy kiedyś ktoś Karola gonił, czy musiał przed kimś uciekać gdzieś tam.

0: Nick Up, czyli rytmy z Irlandii. Panowie lubią komentować rzeczywistość, przede wszystkim tę polityczną. Natomiast u nas w studiu człowiek, który opowiada o ruinach. Karol Jopert, łowca ruin, wbijajcie na jego Instagrama. Rozmawiamy o tych opuszczonych miejscach, o opuszczonych miastach, to teraz porozmawiamy o ucieczkach. Były takie sytuacje, że wbijasz gdzieś do jakiegoś szpitala opuszczonej lokomotywy, a tam ktoś się znajduje i cię pogonił.
1: Może w samym opuszczonym miejscu, przyznam się, że nawet takie sytuacje mi się nie zdarzały, mimo że niejednokrotnie słyszałem wszelkie uwagi, że uważaj, bo ktoś cię może pogonić, jakieś złe osoby spotkasz. No, muszę się przyznać, że albo nie jest to do końca prawda, chociaż może nie, tak bym nie mówił, albo po prostu ja raczej mam do tego jakieś duże szczęście, że rzeczywiście nikt mnie tam specjalnie nigdy z tych miejsc nie poganiał. Natomiast w tym roku wydarzyła się pewna taka, ja bym powiedział, jedna z najgroźniejszych sytuacji, jaką w życiu przeżyłem. To było właśnie na Tajwanie, gdzie byłem w maju tego roku, wybierając się do pewnej opuszczonej świątyni w górach, już poza Tajpej, czyli poza stolicą. Tak jest. W dalszej kolejności, idąc pewnym górskim szlakiem, miałem czynne domy, w których po prostu były psy. Jeden taki dom miał po prostu otwartą bramę. No i kierując się w stronę tej opuszczonej świątyni, po prostu z tej bramy wybiegły dwa ogromne psy, które zaczęły mnie gonić. Gdzieś tam na pustkowiu na Tajwanie. Ja zacząłem przed nimi uciekać, szukając wzrokiem najbliższego jakiegoś obiektu, na który byłbym w stanie się wspiąć, żeby po prostu te psy mnie nie dorwały. No i wtedy wydarzyło się najgorsze, gdyż ja po prostu się wróciłem. W tamtej chwili to ja już tylko czekałem, w którą rękę najpierw te psy zdołają mnie po prostu ugryźć. No, nie przesadzę chyba, jeżeli powiem, że to była najgroźniejsza sytuacja, jaką w życiu przeżyłem, na pewno taka najstraszniejsza w moim odczuciu. W momencie, kiedy się podnosiłem, poharatałem sobie całe nogi, ja po prostu odruchowo zacząłem krzyczeć do tych psów. One wtedy zaczęły się powoli wycofywać, gdyż często psy nie chcą nas zaatakować.

0: atakować, tylko one chcą w swoim mniemaniu obronić swój teren. I myślę, że w tym wypadku tak było. Kiedy one widziały, że ja już leżę, stwierdziły, że krzywdy mi nie zrobią. One co prawda jeszcze zwracały na mnie uwagę, szczekały, ale na szczęście się wycofały. Ja się po jakichś chyba 20 minutach otrząsłem i dalej tym szlakiem poszedłem. Ale to jest rzeczywiście taka sytuacja, którą przytaczam, jeżeli jestem pytany o coś najstraszniejszego.
1: No tak, no za urbex jednak trzeba czasem zapłacić psychicznie albo fizycznie. Natomiast dobrze, że ta historia się skończyła pozytywnie. Przypomniał mi się teraz jeszcze taki filmik, jak opowiadałeś o Tajwanie i o psach, jak te psy szczekają tak na siebie, tutaj brama ich, są dwie grupy psów, brama je rozdziela, szczekają na siebie i ta brama się tak powoli otwiera i tak otwiera, otwiera, otwiera, jak się otwarła i one się skonfrontowały ze sobą, to się rozeszły. Więc dużo szczekania, a mało robienia. Dobrze, to w takim razie, Karolu, teraz jeśli chodzi o urbex i o te wszystkie miejsca, co jest takim świętym graalem, jeśli chodzi o miejsce, do którego wszyscy dążą, do którego wszyscy chcą, które chcą zaliczyć, zobaczyć, poczuć?
0: Jeżeli mówimy o miejscach na świecie, no myślę, że z pewnością przede wszystkim do pewnego momentu był to Czarnobyl, gdyż no oczywiście w tym momencie do Czarnobyla wjechać nie można ze względu na konflikt zbrojno-wojenny na Ukrainie, ale to jest na pewno taka pierwsza myśl, która mi przychodzi na myśl. No, wcale mnie to nie dziwi, sam również w Czarnobylu byłem 5 lat temu i jest to rzeczywiście klimat nie do powtórzenia. Ja uważam, że już żadne inne miejsce na świecie na pewno nie zdoła tego, powtórzyć, więc na pewno bym wytypował tutaj Czarnobyl. Jeżeli chodzi o jakieś miejsce, do którego do dzisiaj jesteśmy w stanie się dostać, no trudno mi tutaj przytoczyć jedno, gdyż no, w mojej ocenie jest bardzo dużo ciekawych, opuszczonych miejsc, które na całym świecie można zwiedzać. Być może wskazałbym i tutaj Fukushimę, która również stale się zmienia i jest dużo trudniej dostępna ze względu na to, że to jednak jest dla nas drugi koniec świata, więc trudniej dostępny przede wszystkim ze względu na finanse, ale jeżeli ktoś ma taką możliwość, to na pewno do Fukushimy polecałbym się jeszcze wybrać, póki tamte miejsca można zwiedzać, gdyż nie jest to taka sama sytuacja jak w Czarnobylu w 1986 roku, gdyż tam wtedy znajomość o atomie była dość znikoma, a jednak no, w Japonii poradzono sobie z tym dużo lepiej. No i mimo, że katastrofa wydarzyła się już kilkanaście lat temu, to nadal można zwiedzić tam parę opuszczonych miejsc, ale jednak tamte rejony są już przywracane z powrotem do życia.
1: Karol Jopert, łowca ruin, jest gościem Czwórki, człowiek, który ma niesamowitą pasję, zajawkę związaną właśnie z odkrywaniem opuszczonych miejsc. Urbex, proszę Państwa. A teraz, proszę Państwa, na naszej antenie Natalia Przybysz, utwór Tam, ale króciutko, trzy literki tylko, za 24 minuty, godzina 17.

0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, to jest jazda na weekend. No kochani, piątek, piąteczek, piątunio, już pewnie po robocie. Rozmawiamy sobie o urbexie i o opuszczonych miejscach. To jest niesamowity temat, no bo tych miejsc jest do odkrycia mnóstwo. Opowiada nam o tym wszystkim Karol Jopert, łowca ruin, którego jeszcze nikt nie pogonił. Zobaczył setki miejsc na świecie i w Polsce. No właśnie, ty powiedziałeś tutaj, że taki święty graal Czarnobyl, ale mamy też polski Czarnobyl, prawda?
1: Tak, chociaż też zależy, o którym konkretnie miejscu
0: jest
1: by mówić.
0: Kilka nawet.
1: No kilka miejsc było nazywanych polskim Czarnobylem, więc zależy, o którym konkretnie mówimy, ale nasuwa mi się na przykład pewna wieś, czyli Żukowice. To jest wieś położona w województwie dolnośląskim, czyli kilka takich domków opuszczonych w jednym miejscu i ja bym tutaj przede wszystkim przypisał te hasło polski Czarnobyl z tego względu, że ta historia jest trochę podobna, gdyż w niedalekiej miejscowości Głogów została postawiona pewna huta w latach, oj nie chcę teraz skłamać, zapomniałem, ale chyba w latach 70. została postawiona. No i ona szkodziła w okolicy do tego stopnia, że właśnie część mieszkańców zostało stamtąd wysiedlonych. No i co po niektóre budynki do dzisiaj są właśnie opuszczone, więc to jest, myślę, właśnie takie miejsce najbliższe Czarnobyla, jeżeli chodzi o miejsca w Polsce.
0: Karol, jak ty znajdujesz te wszystkie miejsca?
1: Często jestem o to pytany. Ja muszę teraz przyznać, że w dobie takich rosnących zasięgów w moich profilach jest tak, że przede wszystkim po prostu widzowie mi wszelkie miejsca przesyłają. Więc jest nawet trochę tak, że nie zupełnie muszę się na tym skupiać, tylko po prostu wystarczy, że zajrzę sobie w swoją skrzynkę wiadomości i rzeczywiście tych miejsc i propozycji jest tam sporo.
0: Czyli ty po prostu zbudowałeś takie swoje imperium ruin, można by to tak podsumować.
1: Jest tak.
0: Jak tak cię słucham właśnie i opowiadasz o tych wszystkich miejscach, no to właściwie mogłoby się wydawać, że to odkrywanie tych miejsc zajmuje ci właściwie, no tak jak zresztą powiedziałeś, cały wolny czas.
1: Tak.
0: O jakie inne zajawki można by cię podejrzewać?
1: Zajawki muzyczne na przykład. Z tym, że nie tworzę muzyki, nie śpiewam, tylko...
0: Słuchasz.
1: Słucham, tak, to prawda.
0: A dużo. Czego słuchasz?
1: No powiedziałbym, że ja wychowywałem się, zaczynałem od muzyki rockowej. Teraz ten mój gust ewoluuje w bardzo różne kierunki. Też bluesa też lubię. Też generalnie, no, może prościej byłoby mi wymienić gatunki, które mi nie pasują. Nie wiem, czy mam wymienić.
0: No dawaj.
1: Na przykład nie pasuje mi disco polo. Nie są to moje klimaty.
0: Ale to mnie nie zaskoczyłeś. Ale jeździsz na koncerty?
1: I to całkiem sporo, gdyż od blisko 12 lat już regularnie bywam na wszelkich koncertach. Mam listę, w ramach której zapisuję sobie wszystkie wydarzenia muzyczne, w których uczestniczyłem. W tej chwili ta lista liczy 214 pozycji.
0: 214 koncertów w ciągu, tak, 12 lat?
1: Tak.
0: Wow, to naprawdę jest znakomity wynik.
1: Znam ludzi, którzy zaliczyli więcej, ale też większości ludzi raczej ten wynik właśnie zaskakuje, więc to chyba jest dużo.
0: No tak, no wiadomo, no ale przy tym jednak czym się zajmujesz na co dzień, czyli urbex, odkrywanie tych wszystkich miejsc, no to wsadzenie w to wszystko 214 koncertów, wow, tak, no to jest naprawdę nieźle. Karol Jopert, łowca ruin, jest razem z nami. Za chwilę jeszcze wrócimy i porozmawiamy o tym, co wydarzy się 5 września. To będzie dopiero festiwal urbexowy. Karol za chwilę zdradzi nam szczegóły, a teraz na naszej antenie Ice Cube.

0: Ten pan kilkukrotnie przedstawił nam się w tym utworze. Ice Cube, That New Funkadelic, a to jest audycja
1: Jazda na Weekend.
2: Jazda na Weekend.
0: No i ja chciałem wypuścić Karola ze studia, Karola i Operta Łowce Ruin, ale pomyślałem, nie, jeszcze go nie wypuścimy, jeszcze sobie porozmawiamy, no bo będzie się działo na początku września. Karol zainicjował jakiś czas temu festiwal Urban Fest. No i to jest impreza, która zrzesza środowisko pasjonatów urbexu. 5 września, twoje rodzinne miasto, Bytom, co się będzie działo?
3: 5 września na ulicy Brzezińskiej 27, czyli w atelier pod Suwnicą, odbędzie się festiwal Urban Fest, który, no możemy powiedzieć, jest festiwalem dla miłośników opuszczonych miejsc, ale i nie tylko, ponieważ staram się trafiać do różnych światów i ja to nazywam teraz festiwalem nietypowych podróży. Będzie można posłuchać ciekawych prelekcji osób, które zwiedzają opuszczone miejsca, ale i nie tylko, bo również na scenie będzie można posłuchać o różnych nietypowych właśnie podróżach. Nic, powiedziałbym, żadne zwyczajne podróże, tylko coś, co właśnie wykracza poza różne schematy, więc na pewno są to opowieści, o których warto posłuchać. Na koniec odbędzie się również koncert DJ-a. Jednocześnie wszelkie atrakcje, jakie przygotowaliśmy w tym roku, to m.in. wystawa starych pojazdów, wśród których m.in. znajdzie się zabytkowy Ikarus. Oprócz tego strefa gastronomiczna, tak jak mówiłem, na koniec część muzyczna, więc w tym roku rzeczywiście naprawdę dużo będzie się działo.
0: No dobra, a jeśli chodzi o uczestników poprzednich odsłon tego festiwalu, cieszy się dużą popularnością? Bo też chciałem cię zapytać w takim kontekście, jak w ogóle, jak to jest z tym urbexem w Polsce? Czy dużo osób to robi? Czy dużo osób się interesuje? Tak odnosząc się właśnie do liczby uczestników poprzednich odsłon twojego festiwalu.
3: Na pewno jest tak, że z roku na rok ta frekwencja na tym festiwalu rośnie. Znaczy z roku na rok to może jest dużo powiedziane, dlatego że odbyły się dopiero dwie edycje, no ale rzeczywiście statystycznie tak jest, że podczas drugiej edycji, czyli zeszłorocznej, ta frekwencja była sporo większa, więc rzeczywiście to wydarzenie eskaluje. No i też myślę, że w jakimś stopniu

0: pokazuje spore zainteresowanie tym tematem. No, w zeszłym roku już wydarzyło się tak, że zabrakło miejsc siedzących, więc powiedzmy, że to bardzo dobrze wróży na trzecią edycję. No, miejmy nadzieję, że w tym roku również podobnej frekwencji doświadczymy.
1: Karol, to ja jeszcze z innej beczki na sam koniec pytanie. Czy ty w ogóle się boisz? Czy kiedyś odczuwałeś strach podczas urbexu?
0: A to na pewno odczuwałem na samym początku. To myślę, że w pierwszych latach to dużo trudniej było ten strach przełamać. Muszę przyznać, że po prostu z biegiem czasu udaje mi się to zwalczać. Wiadomo, raz na jakiś czas jakaś tam forma strachu się pojawia. No nigdy nie wiadomo, co w takich miejscach nas spotka, więc skłamałbym, gdybym powiedział, że ja się w ogóle tego nie boję.
1: Ale nie było jakichś takich, wiesz, mistyczne zjawy, coś, duchy? Pojawiały się jakieś takie, wiesz, z innej rzeczywistości postacie, czy to jest wszystko, wiesz, tam?
0: Ja na pewno nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Jest też całkiem spora grupa osób, która uważa, że coś takiego istnieje. Aha. I ja nie chcę w żaden sposób tego negować, że to jest lub tego nie ma. No, na pewno jest tak, że ja nigdy podobnych zjaw nie doświadczyłem. W związku z tym, no, mi jest trudno w to uwierzyć, że one istnieją. Ale jeżeli jest jakaś grupa ludzi, która mówi inaczej, to ja nie chcę mówić, że oni nie mają racji, ale też chciałbym, żeby może mi to kiedyś udowodnili. No bo ja chodziłem po różnych miejscach, które rzekomo mają być nawiedzone. Bywałem tam nocami i mnie nigdy nic nie spotykało. Te osoby rzekomo coś spotyka, więc ja mówię póki co, że nie widziałem, więc trudno mi w to uwierzyć, ale też nie zamykam się na ten temat. Jeżeli ktoś kiedyś będzie w stanie mi to udowodnić, no to ja jestem chętny ten temat bliżej poznać.
1: Karol, jeśli miałbym cię zapisać do jakiejś szkoły filozoficznej, to by była szkoła sceptycyzmu. Bardzo mi się podoba twoje podejście. Karol Jopert, Łowca Ruin, był gościem Czwórki. Dzięki za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: Autopromocja.
1: Muzyka techno w XIX-wiecznym pałacu? Takie rzeczy tylko na festiwalu Muse. Przed nami dwa dni wypełnione najlepszą elektroniką w Kawęczynie, koło Torunia. Zapraszam Was na wyjątkową, specjalną audycję z festiwalu w sobotę od 20. Kamil Jasiński. Najbliższy weekend brzmi w rytmie techno.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do

0: Tu czwórka, Polskie Radio, jest godzina 17.
1: Pogoda.
0: W Poznaniu cały czas najcieplej, jeśli chodzi o Polskę, 24 stopnie. W Zakopanem ubieramy puchową kurteczkę, tam zaledwie 10 kresek wskazują termometry. Najwięcej chmur dziś po południu i wieczorem na wschodzie kraju i północnym wschodzie. Także odwołujemy wszystkie randki, jakieś obserwacje perseidów, asteroidów, spadających meteorów. To nie dziś na wschodzie, natomiast na zachodzie czemu nie? Tam mało obłoków i bardzo przyjemnie, trochę słoneczka, trochę chmur też będzie oczywiście, ale to słońce będzie mocno się przez nie przebijać. Na wschodzie z kolei uważajcie, żeby was tam trochę nie zlało, no bo teraz leje dosyć mocno, przede wszystkim Tomaszów Lubelski, Zamość, ale mieszkańcy Żyrardowa przed deszczem także się nie uchronią. Wschodnia Polska tam także zagrzmi i mogą pojawić się rozbłyski na niebie, no to tutaj akurat dla łowców burz coś jak znalazł. Jutro zrobi się trochę cieplej, bo będzie nawet 28 stopni. To województwo dolnośląskie. Natomiast w niedzielę dobijemy nawet do 30 kresek. Również województwo dolnośląskie.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mam

0: No odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Rise Up, taki tytuł nosi ten utwór, 8 minut po godzinie 17.
1: Jazda na weekend.
2: Jazda na weekend.
0: Proszę się nie dziwić, proszę się nie łapać za głowę. Kacper Zembrzucki wróci. Tymczasem przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. 118 dni pozostało do premiery GTA 6 i to wydarzenie przejdzie do historii, bo to jest ta największa dziura pomiędzy poszczególnymi odsłonami serii Grand Theft Auto. 13 lat już czekamy. Co ja robiłem 13 lat temu? 15, 13... To ja nawet w liceum chyba jeszcze nie byłem. No o fenomenie GTA z kolei San Andreas niedawno w swojej audycji opowiadał Jacek Paśnik. Jacek jest autorem audycji Dzieci Neo. Rozmowa jest do odsłuchania na naszej stronie czwórka.online, a my zaczynamy trzecią godzinę audycji od motywu dobrze wam znanego. Z GTA Vice City. Do Vice City ma nawiązywać właśnie szóstka. Ja pamiętam, to było moje pierwsze GTA. Wyobraźcie sobie, morza szum, ptaków śpiew i złotą plażę pośród drzew. Jedziemy.

0: Banger. No tyle w temacie. To Zara Larsson, Pink Panthers i Midnight Sun. Zara Larsson zresztą była niedawno na Openerze w Gdyni. Bardzo ładnie zatańczyła, bardzo ładnie zaśpiewała, ale teraz z Gdyni przenosimy się w zupełnie inne miejsce. Pytanie, gdzie żyją najbardziej kreatywni ludzie w Polsce? No na pewno można by wskazać Augustów, bo kiedyś ktoś tam wpadł na pomysł, żeby zorganizować, uwaga, Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym. Przed nami 29. odsłona tego wydarzenia i organizatorzy szykują się już na najazd turystów z całego kraju. Wszystko rozpocznie się w niedzielę. To wydarzenie cieszy się naprawdę bardzo dużą popularnością. Niektórzy widzowie przychodzą długo przed startem, aby zająć jak najlepsze miejsca.
1: Zajęłam sobie miejsce, właśnie jestem tu z mężem i synkiem, przyszliśmy sobie oglądać pływanie na byle czym. Później pewnie będzie duży tłok i będzie ciężko dostać się i cokolwiek zobaczyć.
2: Warszawę.
3: Przyjechaliśmy specjalnie na zawody.
1: Przyszliśmy jak najbliżej, żeby jak najwięcej widzieć.
4: Spodziewać się możemy wszystkiego, co najlepsze, najśmieszniejsze, najfajniejsze.
5: Koordynator Mistrzostw Polski w pływaniu na byle czym, Marek Gąsiorowski.
6: 17 pływadeł, będzie Wiedźma, będą Wikingowie, będą Oscary, no i będzie wiele, wiele innych filmowych, baśniowych i innych przedstawień.
7: Lubię i sam uczestniczyłem parę lat temu i zająłem 5. miejsce, udawałem topielca.
8: Jest to najbardziej reprezentacyjna, ale też czasochłonna impreza, jaką my organizujemy od kilkudziesięciu lat.
5: Redaktor naczelny Polskiego Radia Białystok, Marcin Tomkiel.
8: To jest też doskonały pomysł, żeby w tym naszym zabieganym codziennym życiu wziąć rodzinę, dzieci, znajomych, dobrze odpocząć, dobrze się bawić, posłuchać świetnej muzyki i spędzić ze sobą po prostu czas.
0: Start mistrzostw w niedzielę o godzinie 16. Śmigajcie do Augustowa, jeśli nie macie co robić w ten weekend. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't.

0: Daria Zawiałow śpiewała o Helsinkach, Ania Szlagowska o Oslo, a kiedy ktoś zaśpiewa coś o Sztokholmie? Tymczasem niemal 400-metrowy kolos w porcie. Gdynia przyjęła największy statek w swojej historii. To kontenerowiec MSC Venice. Gdynia weszła do ekstraklasy portów basenu Morza Bałtyckiego, podkreślał wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
1: Osiągamy nowe zdolności przyładunkowe. Możemy teraz tutaj obsługiwać największe kontenerowce, jakie mogą wpłynąć na Bałtyk. I właśnie MSC Venice jest tego najlepszym przykładem. 400 metrów długości to tyle, ile prawie 4 boiska piłkarskie. Ponad 50 metrów szerokości. Na swój pokład może zabrać 18 tysięcy TEU, czyli to jest ponad 9 tysięcy dużych 40-stopowych kontenerów. Prawdziwy kolos i wielki dzień dla Gdyni, bo to największy statek w historii tego portu.
0: Śmigajcie, żeby zobaczyć go z bliska. W Gdyni ma pozostać do 27 lipca. Następnie uda się do Kłajpedy, Le Havre, Antwerpii i Londynu, z którego w końcu wyruszy do Azji. Central Sea teraz na naszej antenie i utwór Feelings 24 minuty po godzinie 17.

0: Tu czwórka Polskie Radio, przed chwilą na naszej antenie Central Sea i utwór Feelings. No i mamy 27 minut po godzinie 17. Lublin zamienił nam się w podniebną scenę. Trwa Urban Highline Festival. Także stężenie świrów na metr kwadratowy w Lublinie drastycznie wzrosło. Mieszkańcy i turyści bowiem mogą podziwiać śmiałków spacerujących na taśmiach rozpiętych między budynkami wysoko nad ulicami miasta. Mówi koordynator festiwalu Marceli Wydra.
1: Mamy około 60 uczestników z całego świata, w większości z Europy, kraje takie jak Włochy, Hiszpania, ale są też goście spoza Europy, z Argentyny, z USA.

0: A, no i oczywiście z Polski.
1: Jedną z atrakcji festiwalu jest strefa Slackline, w której każdy, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania, może spróbować swoich sił w chodzeniu właśnie pod

0: Uczyłeś się ani razu?
1: No, na końcu, tylko jak byłem już blisko, to trochę, no bo ktoś tam ruszał liną i dlatego.
2: A, proszę bardzo, już tam ktoś mu przeszkadzał. Ale cwaniaczek, dobrze, dobrze. Trzeba inwestować w młodzież, żeby potem się działy takie rzeczy. Pamiętacie ostatnio nawet między Pałacem Kultury a Warsaw Tower tego wariata, który gdzieś tam na tych nieziemskich wysokościach udało mu się po tej linie przejść. Natomiast wracając do Lublina i wydarzenia Urban Highline Festival, strefa Slackline, która będzie podczas tej imprezy, jest otwarta codziennie w godzinach od 11 do 16 na Placu Litewskim przy fontannach. Festiwal potrwa do niedzieli. A teraz rytmy prosto z Francji, Daft Punk. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip

0: Young Leosia, Zuziula, Olinda, utwór Chcę tak. Pamiętacie film Ptaki Hitchcocka? To był rok 1963. Latające stworzenia bezpardonowo atakujące ludzi i uwaga, podobno Hitchcock z martwych wstał, tylko że teraz chce nakręcić film z jednym ptakiem, a planem zdjęciowym ma być Olsztyn. No bo co się okazuje, że grasuje tam jakiś łabędź chuligan na parkingu przy ulicy Leśnej, przy Jeziorze Długim. Ptak prawdopodobnie broni swojego terytorium i atakuje samochody, dziobie, najczęściej lusterka. Dobrze, że jeszcze nie ludzi. Potrafi zaatakować jednak od czasu do czasu człowieka, który będzie chciał bronić swojego samochodu. No i takich zgłoszeń Straż Miejska otrzymała już kilkanaście, potwierdza komendant Jarosław Lipiński.
1: To jest samiec starszy, już potrafi z lustra wody wyjść i właśnie na brzegu dba o swoje jakieś terytorium. Ta lusterka w pojazdach potrafi tam gdzieś przesunąć, przestawić. Upodobał sobie pojazdy o ciemnej barwie, czarnej, te jakby najczęściej atakuje. Oczywiście w tych przypadkach udało nam się przepędzić. Oczywiście też w sytuacji, gdy ktoś próbuje tam odpędzić, to on potrafi bojowo się nastawić, więc tutaj zawsze informuję mieszkańców, żeby zgłaszać na nasze takie problemy. Strażnicy są przygotowani.
0: Jeśli chodzi o dzikie zwierzęta, to ekopatrol Straży Miejskiej w Olsztynie podejmuje około 100 interwencji miesięcznie. Zgłoszenia dotyczą najczęściej ptaków, ale też lisów, borsuków, bobrów, jeży i dzików. Uważajcie na tego łabędzia chuligana. Nia Archives, teraz w czwórce.

0: step out of the club.
1: To była piosenka o tym, że czasem warto się zatrzymać i zrobić research. Ja, robiąc research swego czasu nietypowy, dotarłem do informacji, że Zbigniew Stonoga jest młodszy od Eminema. I urodzili się tego samego dnia, 17 października. Dzieliłem się już tą ciekawostką na antenie czwórki, ale jednak podzielę się jeszcze raz i będę się jeszcze dzielił. Tymczasem mundial już za nami, a w Białymstoku cały czas żyją piłką nożną. W stolicy województwa podlaskiego rywalizować będą najlepsi polscy zawodnicy w futbolu stołowym, czyli w popularne piłkarzyki. Od dziś do niedzieli organizowany jest turniej z udziałem między innymi medalistów Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata. Choć piłkarzyki bywają kojarzone przede wszystkim z rekreacją, ich sportowa odmiana wymaga pewnych

0: umiejętności, mówił organizator zawodów Krzysztof Ługowski.
1: Trenuje się opanowanie piłki. Cały ten sport polega na wybiciach, podaniach, przejściach, strzałach. Są to bardzo dynamiczne szachy, w której masz przeciwnika, który odpowiednio też jest wyszkolony, stąd futbol stołowy, piłkarzyki jest już sportem.
0: Szachy 8D. Krzysztof Ługowski dodał, że oprócz rywalizacji najlepszych o puchary w turnieju w oddzielnej kategorii mogą wystąpić też amatorzy.
1: Można przyjść z kimś bądź na miejscu znaleźć osoby do pary i zagrać na profesjonalnych stołach, zobaczyć różnicę tej jakości. Obok będą grali mistrzowie Polski, więc można się także czegoś dowiedzieć, nauczyć i spróbować swojej rywalizacji w konkurencji amatorskiej.
0: Turniej w piłkarzyki rozgrywany jest w hotelu przy ulicy Pałacowej w Białymstoku, a wstęp na zawody jest bezpłatny. Także śmigajcie, jazda na weekend do Białego Stoku. Too Many Days, taki tytuł nosi ten utwór, który już słyszycie na antenie czwórki.

0: Audycja Jazda na Weekend powoli dobiega końca, a to oznacza, że już za chwilę zagramy Co Chcecie. Zuza Zielińska w Studiu Czwórki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co będzie grane w takim razie?
1: Oj, dzisiaj mamy wspaniałą playlistę właśnie stworzoną przez naszych słuchaczy. Bardzo dziękujemy za odzew w ogóle na naszym Facebooku i Instagramie. Mi się udało w ogóle, będąc w studiu, tylko, że tak powiem, za szybą, odebrać nawet telefon z jednym zamówieniem, więc ono
0: cały
1: też
0: czas
1: będzie
0: dzwonią,
1: dzisiaj.
0: Cały czas piszą.
1: Tak, więc super się cieszymy, że jest taki odzew, no bo to jest rzeczywiście obszar, w którym no oddajemy radio naszym słuchaczom.
0: Ja już wspominałem o tym na antenie wczoraj, że było mnóstwo komentarzy o kazachskim artyście Dimash Kudaibergen. On też dziś będzie, prawda? Po kazachsku.
1: A, nie powiem. Nie Dobra. Będę spoilerować. Zostańcie z nami, to się dowiecie.
0: No to zostańcie w takim razie z czwórką. My się już powoli żegnamy. Renata Żuchowska, Aleks Zaleski, Jędrzej Rosiewicz. To na sam koniec, Aleksie drogi, możemy już zacząć grać. MF Duma, Caffeine Nails, Łomacko Bosko, ale to jest dobry utwór, ale
1: Wspaniały.
0: To jest dobre. Dobre, nie? No, świętej pamięci MF Dumiu.

Natomiast to, jak on wychwycił w jednym z utworów tę gitarkę i co on z nią zrobił, jak on ją zapętlił i jak to wszystko poskładał, no to posłuchajcie sami, bo to jest po prostu majstersztyk. Do usłyszenia w niedzielę.

0: Autopromocja.
1: Co łączy Timbalanda, Błażeja Króla i La Flair? W piątek od 20 przekonacie się w paśmie muzycznym czwórki. Sprawdzimy, dlaczego Timbaland na zawsze zmienił brzmienie popu i hip-hopu. Zajrzymy do muzycznego świata Błażeja Króla przed premierowym wykonaniem albumu Łączy Nas z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, a po 22. przeniesiemy się na parkiet z retransmisją setu La Flair z Venus Rising Festival. Zaprasza Lulu Zobczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
0: Po reklamie.
9: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
10: O nie, my tak nie...

0: Wybiła 18.
1: Pogoda.
0: Rozpoczynamy weekend, więc sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas jutro. Po ostatnich upałach i burzach aura w końcu trochę odpuści. Sobota zapowiada się spokojnie, w całej Polsce będzie ciepło, ale już bez 30-stopniowych temperatur. Na zachodzie kraju termometry pokażą około 27 stopni. Tyle będzie m.in. w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu. W centrum możemy spodziewać się od 24 do 25 stopni, a na wschodzie i północy od 22 do 24. Najchłodniej będzie tradycyjnie w Zakopanem, gdzie prognozowanych jest około 21 stopni. Przez większą część dnia nie zabraknie słońca, choć okresami pojawi się więcej chmur. Wygląda więc na to, że pogoda będzie sprzyjać spacerom, wycieczkom i wszystkim weekendowym planom na świeżym powietrzu.
1: Autopromocja.
2: Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę?
3: W sobotę zwolnij razem z nami.
4: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
5: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
6: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie.
4: Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
6: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w Czwórce. Zapraszają Marta Zienkiewicz,
7: Julia Święch,
8: Alicja Michalska,
9: Kasia Dydo.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
11: Poleca Czwórka, Polskie Radio.

0: Czy jesteście gotowi na najlepszą audycję w tym radiu?
1: Na audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Zuza Zielińska.
0: Dzień dobry. Mam nadzieję, że większość z was jest już po pracy, wracacie do domów i macie wspaniałe plany na ten piątkowy wieczór. Dzisiaj przez kolejne 2 godziny będziemy sobie puszczać waszą muzykę, ponieważ Gramy co chcecie polega na tym, że oddajemy playlistę wam, słuchaczom. Bardzo wam dziękujemy za wspaniały odzew na naszym Instagramie i Facebooku. Muzyki mamy dzisiaj naprawdę sporo, a zaczęliśmy sobie zamówieniem od Konrada Kuny i uważam, że to idealnie wprowadziło nas właśnie w taki piątkowy, fajny klimat, już weekendowy, fajny, taneczny numer, a teraz na naszej antenie Nowa Szałwia i to jest w ogóle zamówienie telefoniczne, które tak się złożyło, że przyjęłam nawet ja osobiście, będąc po drugiej stronie naszego tutaj, naszego okna, wydając jedną z audycji, także na pewno to dzisiaj usłyszycie, a potem nowa Nia Archive.

Doskonały na lato jest ten nowy album od Nii Archives, a my przechodzimy do kolejnych życzeń naszych słuchaczy i tym razem na antenie usłyszymy Sophie Cole i jej utwór Mięta. Tutaj zamówienie z Instagrama od Marleny, a po Sophie usłyszymy Zixi Pix. To również od jednego z naszych słuchaczy, który zamówił to na Instagramie.

0: audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: Mamy 27 minut po godzinie 18. W międzyczasie poleciał jeszcze kawałek od Editors, to również było wasze zamówienie, a teraz naszą antenę przejmuje Karola z jej numerem Rubicon, oczywiście to zamówienie od was, a kolejny numer, czyli Rozmaryn od zespołu Sansara, to w ogóle pojawiło się w naszych komentarzach wielokrotnie, więc mam nadzieję, że na wielu twarzach teraz ten numer wywoła uśmiech.

0: na audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: Powiem wam szczerze, że w ogóle się nie dziwię z wyboru Rozmarynu na naszą playlistę, bo to była naprawdę piękna polska piosenka. Teraz skręcimy sobie w trip-hopowe brzmienia, bo na życzenie jednego z naszych słuchaczy na naszej playliście znalazł się numer Move od Sol Sepi, a potem będzie coś tanecznego i bardzo się z tego powodu cieszę. Zaczynamy weekend, więc idealnie pasuje. Sophie Tucker na życzenie Nati i piosenka pod tytułem Woof.

Ja chciałabym wam przypomnieć teraz, jakie są zasady naszej audycji, bo w każdy piątek od godziny 18 do 20 oddajemy antenę naszym słuchaczom i to jest absolutnie przestrzeń na waszą muzykę. W tym momencie leci nam już kolejny numer, ale już jest to wszystko naprawione, więc przypomnę wam, gdzie możecie zgłaszać nam wasze propozycje. W każdym tygodniu wrzucamy nowy post na Instagram i nasz Facebook i w komentarzach możecie pisać nam wtedy wasze propozycje, więc oprócz tego oczywiście na nasz mail 4@polskieradio.pl możecie też do nas dzwonić w każdym momencie i na pewno jeden z wydawców wtedy wrzuci nam wasze propozycje. My to wszystko zbieramy i właśnie w piątki od godziny 18 gramy dla was. A teraz na naszej playliście polska wokalistka Olka i jej piosenka Nie Szkoda, a Olkę na przykład mogliście usłyszeć na męskim graniu. Kolejne na playliście jest Twoja Lorelai i to jest w ogóle polski klasyk z lat 80. i sprawdziłam, że jeżeli oglądaliście serial Royst 97, to mogliście go usłyszeć w soundtracku, a wykonanie oryginalne należy do Kapitana Nemo.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam. Autopromocja.
3: Tu czwórka, Polskie Radio. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita, 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis.

0: opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy, Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni, TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
4: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
5: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Po reklamie. Czwórka. To słychać.
8: To słychać.
9: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 19.
1: Pogoda.
0: Jeśli plany weekendowe skupiają Wam się na niedzieli, to mam dobre wieści. Pogoda pozostanie spokojna i stabilna. W całym kraju będzie ciepło z temperaturami od około 21 stopni w Zakopanem i 22-24 stopni na północy oraz wschodzie do 27 stopni na zachodzie Polski. Najcieplej będzie m.in. w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu. W centrum kraju termometry pokażą około 24-25 stopni. Przez większą część dnia możemy liczyć na zachmurzenie umiarkowane z licznymi przejaśnieniami, a prognozy nie zapowiadają większych opadów, więc naprawdę warto korzystać z takiej pogody. Jeśli więc planujecie spacery, właśnie rower, grilla albo po prostu chcecie spędzić dzień na świeżym powietrzu, to taka pogoda zdecydowanie będzie sprzyjać.
1: Autopromocja.
2: Co łączy Timbalanda, Błażeja Króla i La Flair? W piątek od 20 przekonacie się w paśmie muzycznym czwórki. Sprawdzimy, dlaczego Timbaland na zawsze zmienił brzmienie popu i hip-hopu. Zajrzymy do muzycznego świata Błażeja Króla przed premierowym wykonaniem albumu Łączy Nas z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, a po 22 przeniesiemy się na parkiet z retransmisją setu La Flair z Venus Rising Festival. Zaprasza Lulu Zobczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
7: Poleca czwórka, Polskie Radio.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.

0: na audycję Gramy co chcecie. Gramy co chcecie. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: W drugą godzinę Gramy co chcecie wprowadził nas taki jazzowy klimat. Ekipa NoiseCrypt tworzy muzykę właśnie na styku post-jazzu, elektroniki, improwizacji. To są takie dźwiękowe opowieści, w których właśnie akustyczne instrumenty spotykają się z producenckim myśleniem i właśnie fajną, nowoczesną elektroniką. Ten utwór to w ogóle był pierwszy w pełni autorski numer od tej ekipy. Inspiracją była powieść Korekta Thomasa Bernharda. Bardzo podobał mi się ten wyrazisty groove, nie wiem jak wam. A za chwilę na naszej antenie Max Kubiś, który o swojej muzyce mówi wprost, że jest popowo, miejscami melancholijnie, ale przede wszystkim życiowo. A po nim antenę przejmie Kalina Cortas, a wszystkie piosenki, które słyszycie dzisiaj od godziny 18 do 19 to wasze wybory. Więc oddaję antenę waszym numerom. Gdy cię widzę na ekranie.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Za nami Max Kubiś i Kalina Kortas na wasze życzenie, a teraz piosenka od nietypowej wokalistki z typowym nazwiskiem. Typowa Kowalska w utworze Czereśnie, a po czereśniach wybierzemy się do Minnesoty razem z Kubą Przybyłą. Minęło 17 minut po godzinie 19. Wysłuchacie Gramy Co Chcecie, a przy mikrofonie bez zmian ZU, czyli Zuza Zielińska.

Słuchacie audycji Gramy Co Chcecie przy mikrofonie ZU, czyli Zuza Zielińska. Naszą antenę przejmie teraz zespół Kontra, trzech przyjaciół z Poznania, dla których muzyka to sposób na życie. Wychowani podobno na różnych brzmieniach, od rocka po elektronikę, od metalu po jazz, teraz kreują własne. A po Kontrze usłyszycie Veroe. To jest znowu wokalistka i multi-instrumentalistka, która potrafi grać na skrzypcach, fortepianie i ukulele. I jej twórczość jest głęboko zakorzeniona w emocjach i osobistych doświadczeniach. Łączy sobie pop z alternatywnymi dźwiękami i akustycznymi brzmieniami.

0: Gramy, co chcecie. Gramy, co chcecie.
1: Przypominam, że podczas naszego programu możecie do nas dzwonić i zamawiać ulubione utwory. Dziś skorzystali z tego m.in. Darek z Wojewodzina i Tomek z Warszawy. Dla Darka za chwilę na antenie radiowej czwórki zagra Europe z Rock the Night, a chwilę później Linia nocna nad Wisłą. To jest muzyczna propozycja od Tomka, a ja osobiście pozdrawiam wszystkich, którzy ten piątkowy wieczór spędzają właśnie nad Wisłą.

miasta. Powoli dobijamy do końca naszego dzisiejszego wydania. Czwórka to słychać. Za chwilę na antenie wybrzmi Kanoshi i jego Chyba lepiej było śnić. Kanoshi to niezależny artysta balansujący między indie rockiem, alternatywą i elektroniką. A potem potem antenę przejmie To Zoo. Ale to nie jest mój projekt. To nie ta Zoo. 2016. Taki tytuł ma piosenka od To Zoo. To są również wasze wybory. Ja przypominam, że możecie nam je podsyłać na naszego maila czwórka@polskieradio.pl lub pisać pod postem na naszym Instagramie i Facebooku. Jest on wrzucany w tygodniu, więc obserwujcie nasze social media.

Wiecie co? Chyba jeszcze żaden artysta nie był tak zgodnym wyborem naszych słuchaczy. Od początku programu dostajemy od Was wiadomości, odbieramy telefony, a pod naszymi postami w mediach społecznościowych co chwila pojawia się jedno nazwisko – Dimash Kudaibergen. A skoro tak wielu z Was chciało usłyszeć właśnie jego, nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie, to jest ten moment, kochani. Dziękujemy za wszystkie wiadomości, telefony i aktywność w sieci. Gramy w Wasz wybór. Dimash Kudaibergen, Across Endless Dimensions na antenie radiowej czwórki.

Mam nadzieję, że na wielu twarzach teraz pojawił się uśmiech. Dimash, Kunda i Bargen wybrzmią na antenie czwórki. Ja muszę się z wami już żegnać. Gramy co chcecie, dobiega końca, ale antenę zostawiam Lu Zupczyńskiej, czyli Cougar, która za chwilę przejmuje naszą antenę, poprowadzi pasmo muzyczne, a w nim na przykład monografia Timbalanda, więc warto zostać, będzie dużo R&B, a potem set Le Flair z Venus Rising Festival, także naprawdę warto zostać na antenie czwórki. Z wami była Zuzia Zielińska, dziękuję Aleksowi i Michałowi Piwowarkowi za to, że byli ze mną. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
5: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
0: Po reklamie.
6: Lubię cię, weto, ach to ty. Lubię kiedy kupiony deszczy. Lecimy na kluby, jak ty wyspy.
7: O nie, my tak nie gramy.
8: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Jeśli wybieracie się dziś wieczorem na miasto, możecie zostać w tym razem w domu, jeżeli macie ochotę na odpoczynek. Jeżeli nie, to oczywiście nie zabierajcie ze sobą parasolki. Na zachodzie, w centrum kraju, pogoda będzie stopniowo się uspokajać. Pojawi się dużo przejaśnień. Bezchmurne nocne niebo zobaczymy na pewno na zachodzie Polski. Opady mogą pojawić się jeszcze trochę na wschodzie, ale będą stopniowo zanikać razem z nadejściem nocy. Temperatura wieczorem wyniesie około 15-16 stopni na północnym wschodzie do 18 stopni na zachodzie kraju. Najlepiej póki co we Wrocławiu i Poznaniu, bo tam 21 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, również słaby, bo w większości kraju około 10-15 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, co jest zapowiedzią spokojniejszej pogody w kolejnych godzinach, a właściwie również w kolejnych dniach, bo przed nami piękny, słoneczny tydzień.
1: Autopromocja.
2: Muzyka techno w XIX-wiecznym pałacu? Takie rzeczy tylko na festiwalu Muse. Przed nami dwa dni wypełnione najlepszą elektroniką w Kawęczynie, koło Torunia. Zapraszam Was na wyjątkową, specjalną audycję z festiwalu w sobotę od 20. Kamil Jasiński. Najbliższy weekend brzmi w rytmie techno.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
4: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: There's the fire. One, zero.

0: na pasmo muzyczne. Zaprasza Cougar.
1: Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziś mamy bardzo wiele atrakcji, moc atrakcji można powiedzieć, przez najbliższe 3 godziny. Przede wszystkim będziemy rozmawiać o muzyce Timbalanda z pewnej szczególnej okazji. Zaraz dowiecie się dlaczego dokładnie. Będziemy też mówić o Błażeju Królu. No i będziemy mówić o Lafleur, szwedzkiej artystce wykonującej muzykę elektroniczną. Także będzie eklektycznie, będzie bardzo ciekawie. Koniecznie zostańcie z nami do końca tych 3 godzin, to aż 3 godziny. No a na początek godzina z jednym z najbardziej wpływowych producentów ostatnich 3 dekad. Timbaland, moi drodzy. Timbaland już w sobotę, już jutro wystąpi w Łodzi. To jest doskonała okazja, żeby przypomnieć sobie jego największe produkcje przy okazji Łódź Summer Festival. On już teraz, właśnie w tej chwili odbywa się na łódzkich Błoniach, a będzie trwać do niedzieli. No i właśnie jutro występ Timbalanda, na który na pewno wiele osób czeka bardzo, bardzo mocno. Wiele osób zna utwory Timbalanda, ale niekoniecznie wie, że to właśnie on stoi za ich brzmieniem. Producent, raper, autor bitów również, który pod koniec lat 90. przywrócił R&B do mainstreamu, a nawet przewrócił je też do góry nogami. Nietypowe rytmy, dużo przestrzeni w produkcjach, beatboxowe dźwięki również, no i też inspiracja muzyką z różnych stron świata. To jest właśnie Timbaland. Tę podróż muzyczną zaczęliśmy od momentu, w którym świat po raz pierwszy usłyszał, że Timbaland robi coś zupełnie inaczej niż wszyscy. To był rok 1996. Raper Ginuwin i

i kawałek Pony. Następnie Timbaland pracował z całą masą niesamowitych artystów, najważniejszych tak naprawdę artystów i artystek tego czasu, na przykład Aaliyah oraz Missy Elliott. To były dwie fantastyczne dziewczyny, które śpiewały i rapowały na jego bitach. One in the Million, kawałek, którego teraz posłuchamy, to jest Aaliyah oraz Missy Elliott, The Rain, Supa Dupa Fly. No chyba to są kawałki, które każdy pamięta z czasów swojego dzieciństwa, a jeżeli się jeszcze nie urodził, to na pewno z czasów późniejszych, bo to były hity, które grały w radiu nie raz, nie dwa. Godzina z Timbalandem, moi drodzy, teraz w czwórce, cóż, gramy.

Z Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami do godziny 23. Ja słuchacie pasma muzycznego w czwórce. Timbaland. O tym artyście rozmawiamy dzisiaj przez najbliższą godzinę. Ten właśnie artysta wystąpi jutro w Łodzi na Łódź Summer Festival na Błoniach. Ten festiwal się odbywa już od dziś. Jeżeli ktoś jest na miejscu, no to słuchajcie, wpadajcie, bo jest to festiwal darmowy i odbywa się on od piątku do niedzieli. Zagrają gwiazdy polskiego hip-hopu, między innymi Soku i Mata, ale również gwiazdy zagraniczne, takie jak Sean Paul czy Timbaland właśnie. Pod koniec lat 90. Właściwie każdy producent próbował kopiować styl tego artysty. Zaczął się on robić niezwykle popularny. No i cóż, potem zadzwonił telefon od Justina Timberlake'a. Justina nikomu przedstawiać nie trzeba. Po odejściu z NSYNC potrzebował nowego brzmienia. Znalazł je właśnie u tego producenta, u Timbalanda. Efektem były hity takie jak Cry Me a River, Sexy Back, czy też później My Love, które no nie da się ukryć, zdefiniowały pop pierwszej dekady XX wieku. Timbaland w tym czasie produkował też dla Nelly Furtado, dla Madonny, dla Beyoncé, dla Jay-Z oraz dla 50 Centa, czyli naprawdę dla absolutnie czołowej, dla śmietanki właściwie muzyki popularnej, muzyki współczesnej. W 2007 roku wydał własny album, ale o tym już za chwilę. Teraz posłuchamy jego kawałków z Justinem Timberlake'em, no bo ten okres to był moment, kiedy właściwie nie dało się włączyć radia, żeby nie usłyszeć produkcji Timbalanda. No i teraz też tak jest. Najlepszym przykładem tego czwórka dzisiejszego wieczoru. Utwory Timbalanda z wami jeszcze do godziny 21 na naszej antenie, a przed wami Justin Timberlake, Cry Me a River oraz Sexy Back.

0: Ach, przypomniały mi się najlepsze dyskoteki, najlepsze domówki z czasów liceum, ale do dzisiaj właściwie te kawałki grane są w klubach i rozpalają parkiety. Justin Timberlake, Cry Me a River, Justin Timberlake, Sexy Back. To oczywiście numery stworzone razem z Timbalandem. Słuchacie Czwórki, oczywiście z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, a do 21 z nami właśnie Timbaland. Jego karierę śledzimy teraz przez tę godzinę wyjątkowo uważnie. No a jesteśmy już w latach 2000. 2006-2007 dokładnie to jest absolutny szczyt popularności tego płodnego producenta. No i cóż, mam dwa hiciorki z tego właśnie okresu dla was. Nelly Furtado, moi drodzy. Tej artystki na pewno przedstawiać wam nie muszę również. Album Loose, który współtworzył z Danią Uczniem Timbalanda, sprzedał się w kilkunastu milionach egzemplarzy, a utwór Promiscuous był jednym z największych hitów tamtego roku, 2006. One Republic to z całą pewnością także zespół, który znany jest dobrze naszym słuchaczom. Kawałek Apologize, stworzony z One Republic, stał się również jednym z największych przebojów XXI wieku. Przez wiele tygodni dominował on listy przebojów na całym świecie. A Timbaland, cóż, umacniał tylko swoją pozycję jako oryginalnego i niezwykle ciekawego artysty.
1: I threw you off. Nope. Didn't think so.

Za późno na przeprosiny, o tym wiedzą wszyscy zakochani, tragicznie i nie tylko, a wysłuchacie czwórki, mniej więcej od godziny 20 również Timbalanda, bo ten artysta u nas dzisiaj na tapecie, niezwykle płodny, niezwykle oryginalny, w 2007 roku dopiero wydał własny album Shock Value, który oczywiście okazał się ogromnym sukcesem i pokazał, że jego nazwisko samo w sobie potrafi przyciągnąć słuchaczy. Nie trzeba było Nelly Furtado czy Justina Timberlake'a. Sam Timbaland okazał się wystarczająco ciekawy dla tych słuchaczy na całym świecie. Kawałków z tego albumu Shock Value posłuchamy oczywiście za chwilę. Sam Timbaland dziś produkuje już znacznie mniej niż kilkanaście lat temu, ale nadal współpracuje z największymi nazwiskami światowej sceny, a na jego płytach pojawiali się właściwie niemal wszyscy. Kerry Hilson, Justin Timberlake, Nelly Furtado, One Republic, którego właśnie teraz słuchaliśmy, Fall Out Boy, czy nawet Elton John. Jego wpływ słychać też u wielu współczesnych producentów. Wielu z nich przyznaje, że to na jego produkcjach uczyło się budowania rytmu oraz przestrzeni w muzyce. No bo właśnie to nagrywanie płyt z Timbalandem wyglądało zupełnie inaczej niż w klasycznym studiu. Często zaczynało się od beatboxowania rytmu do mikrofonu albo też od wystukiwania go rękami i dopiero potem wokół tego budował się cały utwór. Wiele tych charakterystycznych bitów Timbalanda narodziło się właśnie w taki sposób. Niegdyś szara eminencja, a teraz cóż, jedna z największych gwiazd aktualnego stulecia. Można powiedzieć, że jeżeli ktoś nie zna Timbalanda z nazwiska, to na pewno zna przynajmniej kilka jego utworów. Jeszcze kilka utworów z tego właśnie okresu, kiedy przestał być wyłącznie producentem dla was, kiedy zaczął funkcjonować jako ten pełnoprawny artysta. I to właśnie z utworu Shock Value z Kerry Hilson, The Way I Are, kawałek z 2007 roku, oraz Give It To Me z Nelly Furtado oraz Justinem Timberlake'em. To na pewno zna każdy słuchacz, niezależnie od wieku i preferencji muzycznych.

Słuchacie Czwórki, to jest wieczorne pasmo muzyczne. Z wami przez pierwszą godzinę była Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Wspominamy karierę Timbalanda, który już jutro pojawi się na łódzkich Błoniach w ramach Łódź Summer Festival. Bardzo oryginalny, bardzo płodny artysta. Dziś już co prawda mniej produkuje, ale nadal w 2026 roku wydał nowy projekt Resurrection, nagrany wspólnie z Chloe Bailey. Takie wydawnictwo, może trochę próba powrotu do klasycznego swojego brzmienia. Wcześniej współpracował też z Justinem Timberlake'em w 2024 roku, a w zeszłym roku mówiło się o nim bardzo dużo z powodu tego, że zaangażował się w rozwój muzyki tworzonej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Bardzo kontrowersyjny temat oczywiście. Cóż, zobaczymy, czy te wpływy pojawią się na jego koncercie w Łodzi. Mamy dzisiaj dla was jeszcze jedną polecajkę na ten weekend. W następnej godzinie mamy też mnóstwo dobrej elektroniki. Na koniec jeszcze fantastyczny set La Flair z festiwalu Venus Rising w Dolicach. Zostańcie z nami, bo wieczór dopiero się rozkręca. My się słyszymy po 21, a ja was zostawiam jeszcze z nie inaczej z Timbalandem na głośnikach. Pierwszy utwór w historii, który trafił na szczyt amerykańskiej listy przebojów, wyłącznie dzięki emisji w radiu, bez fizycznego singla. I do tego Timbaland zgarnął za jego produkcję pierwszą nominację do Grammy. To jest Aaliyah, Try Again oraz nieśmiertelny klasyk dla Justina Timberlake'a, czyli My Love. No i zaczynamy weekend.

0: Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
2: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż
1: w każdą sobotę od 18 do 20.
2: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
4: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
0: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: 21 na zegarze.
1: Pogoda.
0: Dzisiejszy wieczór upłynie pod znakiem stopniowej poprawy pogody. Najwięcej rozpogodzeń pojawi się na zachodzie i w centrum kraju, gdzie chmur będzie z godziny na godzinę coraz mniej. Na wschodzie i północnym wschodzie nadal utrzyma się lekkie zachmurzenie. Miejscami mogą jeszcze wystąpić przelotne opady deszczu. Noc przyniesie jednak bezchmurne niebo niemal w całej Polsce. Termometry wskazują teraz około 17 stopni we Wrocławiu i Poznaniu, 16 stopni w Warszawie, Łodzi i Krakowie, około 15 stopni w Lublinie i Białymstoku, nad morzem w okolicach Trójmiasta również około 16 stopni. Wiatr całe szczęście bardzo niewielki z kierunków północnych i zachodnich. Rosnące ciśnienie, które zwiastuje spokojniejszą pogodę w nocy i lepszy początek weekendu.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo. I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: czwórka. To słychać.
1: Słuchasz czwórki.

0: na pasmo muzyczne. Zaprasza Cougar.
1: 5 minut po godzinie 21, a my w paśmie muzycznym przechodzimy przez niezwykle ciekawe okresy w muzyce, przez niezwykle ciekawe również gatunki. Był już rap, było R&B, słuchaliśmy Timbalanda z okazji tego, że występuje na Łódź Summer Festival, który odbywa się dzisiaj w Łodzi. No ale my w czwórce zawsze dla was mamy najlepsze polecajki na letnie weekendy i nie tylko. I dla warszawiaków także nie zabraknie wysoko jakościowych rozrywek. W sobotę, już jutro, 25 lipca w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się wyjątkowy koncert Błażej Król i goście inaugurujący obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. No i cóż, podczas koncertu po raz pierwszy na żywo zabrzmi materiał z nowego albumu Łączy Nas, który to Król napisał specjalnie na zamówienie muzeum. Artysta podkreśla, że nie chciał tworzyć historycznej płyty, chciał stworzyć album o ludziach, o strachu, miłości, no i oczywiście codzienności w cieniu wojny. Na scenie pojawi się także m.in. Andrzej Piaseczni oraz znakomici zaproszeni goście. Cały projekt z kolei ma być próbą połączenia współczesnej muzyki alternatywnej z pamięcią o wydarzeniach z 1944 roku. Oczywiście Błażej Król to znana postać na scenie i jeden z najbardziej charakterystycznych polskich artystów alternatywnych. Wielokrotnie nominowany do Fryderyków, jednego zdobył chociażby w tym roku za płytę Popiół. Wspaniały artysta, wspaniała okazja. Innymi słowy, kto nie jest w Łodzi, niech pędzi już jutro do Warszawy na koncert w Parku Wolności. A sam Błażej pracuje i współpracuje także z innymi gwiazdami alternatywy, czego wynikiem chociażby jego nowy projekt Ewa Koc, który współtworzy z Dawidem Tyszkowskim, producentem Kamilem Paterem, perkusistą Kubą Staruszkiewiczem oraz basistą Wawrzyńcem Topą. Miesiąc temu wydali utwór Zabierz Mnie, którego posłuchamy już za chwilę, a potem jeszcze dla was Niech Żyje Bal. To oczywiście Maryla Rodowicz i jej zeszłoroczna płyta z przebojami w nowych aranżacjach. Jedną z tych aranżacji właśnie ta nostalgiczna, pełna westchnień piosenka Niech Żyje Bal, tym razem zaśpiewana z Błażejem Królem, Igorem Herbutem i Misią Furtak.

0: życie zachodu jest warte.
1: Oczywiście, że warte. Moi drodzy, niech żyje bal. To była wersja z zeszłego roku z albumu Maryli Rodowicz, który rewitalizował jej największe hity. No i właśnie w tym numerze wystąpił również Błażej Król, Igor Herbut i Misia Furtak, a Błażej Król wystąpi już jutro w sobotę 25 lipca w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Wysłuchacie oczywiście Czwórki, a z wami do 23. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Cóż, było popowo, było alternatywnie, było rapowo również, a teraz wbijamy w elektronikę, ale niech to przejście będzie jednak troszeczkę łagodne. Dlatego teraz dla was klimat tropikalny, delikatny klasyczek na wieczór. Block Party to utwór, który ukazał się w 2000 roku i był jedną z pierwszych wizytówek projektu Afrikanizm, stworzonego przez Boba Sinclaira oraz DJ-a Gregorego. Celem tego projektu było połączenie klasycznego house'u z afrykańskimi rytmami, żywą perkusją, no i oczywiście muzyką świata. Po 25 latach francuski producent Baron przygotował nową wersję tego utworu. Nie przebudował go, zachował ten tribalowy charakter, dodał głębszy bas, no i to współczesne, hipnotyczne brzmienie oraz oczywiście grubą, tłustą stopę, czyli to, co lubimy wszyscy najbardziej. Sam remix trafił szybko do setów DJ-ów takich jak Pete Tong, Jamie Jones, Bedouin chociażby, czy też Frankie Rizzardo. No i cóż, pokazuje, że klasyki house'u świetnie się nadal odnajdują na dzisiejszych parkietach. Ja w to oczywiście bardzo wierzę. Zawsze jakiś klasyk w moich setach się pojawia. No i pojawił się także dzisiaj Afrikanizm Block Party dla was w remiksie Barona.

26 minut po godzinie 21. To był J. Paul Ghetto The Vibe. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, a my rozkręcamy dla was w czwórce wieczór. Co dalej, co dalej? Elektronika oczywiście. Steve Aoki, moi drodzy. Na pewno wielu z was kojarzy tego wspaniałego DJ-a i producenta. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych DJ-ów świata. Jego pik kariery przypada na lata 2008-2009. Założył też własną wytwórnię Dimmac, gdzie promował artystów elektronicznych właśnie oczywiście. Na jego występy słyną z szalonej energii i rzucania tortami w publiczność. To jest bardzo charakterystyczna cecha tego artysty. Jeżeli wybieracie się na jego koncert, na jego DJ set, to możecie również dostać tortem w twarz, jeżeli stoicie wystarczająco blisko sceny. Gravity, nowy numer Stevie'ego, pokazuje jego bardziej melodyjną stronę. Mamy tam emocjonalny wokal, mamy przestrzenne syntezatory, no i brzmienie, które jest bliższe takiemu nowoczesnemu dance popowi, bardziej niż to elektro, agresywne brzmienie, które promował właśnie w latach 2000. Sam Aoki od kilku lat coraz częściej łączy klubową muzykę z popem właśnie, co jest dosyć zaskakujące. Współpracuje z artystami z różnych stron świata i z różnych kierunków muzycznych. Kid Cudi, Linkin Park, Louis Tomlinson. Ja osobiście słuchałam Stevie'ego w czasach tego jego zamiłowania do brudnego elektro i dosyć mocnych również szaleństw. O tym okresie jest bardzo ciekawy dokument na Netflixie swoją drogą. Fajnie, że się rozwija, to chyba jest podstawa u artystów, żeby się właśnie rozwijać, żeby co jakiś czas robić takie odświeżenie wizerunku, a nawet może rebranding muzyczny. Czy ten rebranding jest udany? Cóż, no posłuchajcie sami. Steve Aoki, Gravity, premiera z początku lipca, a potem Break Down oraz Deep Inside.

To jest pasmo muzyczne w czwórce. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, a my przechodzimy dzisiaj przez najróżniejsze gatunki muzyczne od popu, rapu, przez R&B i elektronikę. A dużo jeszcze oczywiście przed nami. Oczywiście moje klimaty to najbardziej klimaty elektroniczne tej właśnie muzyki klubowej, dlatego chciałam skorzystać z okazji i pokazać wam jeszcze jednego wykonawcę, który mi osobiście w serduszku gra, bardzo często występuje w moich setach. To jest Crystal Clear, innymi słowy Declan Lennon, pochodzi z Dublina, od wielu lat mieszka w Nowym Jorku. Jest jednym z najważniejszych producentów współczesnego nudisku, house'u oraz elektroniki właśnie. Jego muzyka to taki list miłosny do parkietów lat 80. pełen analogowych syntezatorów, groove'u, również boogie, elektro i klasycznego house'u. Tego artystę poznałam za sprawą głównie Gerda Janssona i setów Gerda, właśnie chociażby z Sugar Mountain, ale gra go naprawdę wielu światowej klasy artystów muzyki elektronicznej i klubowej. Co ciekawe, zanim zajął się tą właśnie gałęzią muzyki, grał w zespole heavy metalowym, a jego ojciec z kolei był DJ-em pirackiego radia w Irlandii, dzięki czemu od dziecka Declan nasiąkał muzyką disco, funk oraz synthpopem. Ten synthpop w jego produkcjach właśnie rozbrzmiewa i te inspiracje bardzo mocno słychać w kawałkach takich jak Neutron Dance, Piano Banana czy Euphoric Dreams.

Grają go Palm Strax czy Seth Troxler chociażby. Jest też rezydentem legendarnego klubu Robert Johnson pod Frankfurtem. No i grał w Panorama Bar, czyli w Berghain, na Ibizie oraz Fabrik. W zeszłym roku ukazał się jego album Pancake. Ja zagram wam ulubiony mój kawałek z tego albumu, czyli Offenbach, i to jest hołd dla legendarnego klubu Robert Johnson właśnie w niemieckim Offenbach pod Frankfurtem. Jednego z najbardziej cenionych klubów house'owych i techno w Europie. Ciężej, mroczniej, tak, ale ostatecznie mamy już weekend.

To jest wieczorne pasmo muzyczne w czwórce. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Na zegarze już prawie 46 minut po godzinie 21. Dziś mamy wiele klimatów. Mieliśmy już Timbalanda, mieliśmy

Mieliśmy Błażeja Króla, nawet Marylę Rodowicz mieliśmy, potem trochę elektroniki, no a teraz to już klubowy klimat pełną gębą, bo za chwilę dla Was retransmisja seta szwedzkiej artystki La Fleur z festiwalu Venus Rising w Dolicach. Zostańcie koniecznie z nami, czy to na takiego radiowego biforka, czy też po prostu na taki wieczorny, elektroniczny seans, no bo też nie samymi imprezami człowiek przecież żyje. Premierowy Chris Lorenzo i Hots for You jeszcze na koniec tej godziny dla Was ode mnie, a my słyszymy się po godzinie 22. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę?
2: W sobotę zwolnij razem z nami.
3: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
4: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
1: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie.
3: Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
1: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w Czwórce.
4: Zapraszają
1: Marta Zimkiewicz,
2: Julia Święch,
3: Alicja Michalska,
4: Kasia Dydo.
0: Autopromocja.
5: Jej piękne czarne oczy, z nią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarach 23.
1: Pogoda.
0: Kto czeka na nadejście prawdziwego lata, na pewno się nie zawiedzie. Weekend przyniesie stopniową poprawę pogody, bo już w sobotę w wielu regionach zrobi się bardzo słonecznie, a temperatury wzrosną do 23-27 stopni. Najcieplej we Wrocławiu właśnie 27, najzimniej w Lublinie, Koszalinie i Olsztynie, bo 23 stopnie Celsjusza. Niedziela zapowiada się jeszcze cieplej, na południu i południowym zachodzie termometry mogą pokazywać nawet około 30 stopni Celsjusza. Na północy może wieczorem troszeczkę popadać. Choć dziś nocą jeszcze dość rzeźko, sam weekend zapowiada się jednak bardzo pogodnie, gorąco, słonecznie.

0: Nic, tylko korzystać z tego pięknego powrotu wakacji.
1: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
2: Autopromocja. A ja lubię cię w lato, a kto ty? Lubię kiedy kupiony deszczy, lecimy na kluby, jak ty wyspy.
3: O nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

Słuchacie Czwórki z wami od 20. Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. To jest już trzecia godzina wieczornego pasma muzycznego w Czwórce. Tu zawsze najlepsze zapowiedzi imprez i oczywiście najlepsza muzyka. Mówiliśmy o Łódź Summer Festival, który właśnie teraz odbywa się na łódzkich Błoniach do niedzieli włącznie. Mówiliśmy o koncercie Błażeja Króla, który w sobotę z kolei odbędzie się w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. A teraz coś specjalnie dla fanów elektroniki. Zagramy dla was retransmisję seta, który grała na festiwalu Venus Rising w Dolicach niezwykle zdolna szwedzka DJ-ka i producentka Laffler. Godzina najlepszej muzyki elektronicznej przed wami teraz w Czwórce.

Lafleur to jedna z najciekawszych postaci młodej sceny elektronicznej w Szwecji, choć dziś kojarzona jest głównie z melodyjnym house'em i techno. Jej pierwszą muzyczną miłością był hip-hop oraz breakdance. Dopiero potem odkryła scenę klubową i zaczęła grać jako DJ-ka w rodzinnym Helsingborgu. Potem przeniosła się do Berlina, miasta, które ukształtowało jej styl. Jest jedną z niewielu artystek, którym udało się zbudować równie mocną pozycję jako DJ-ka, jako producentka, jak i również jako szefowa wytwórni. Jej label Power Plant Records wydaje muzykę balansującą między house'em i techno, stawiając na ponadczasowe brzmienie zamiast chwilowych popowych trendów. Sama Lafleur wielokrotnie podkreślała, że inspirują ją nie tylko klasyczne kluby Berlina, ale także moda, design oraz fotografia. Jej sety są dzięki temu bardzo filmowe, buduje długie muzyczne opowieści. Występowała na scenach takich jak Tomorrowland, Fabric, London, Ibiza, Watergate czy też Panorama Bar. No i wystąpiła również na festiwalu Venus Rising w Dolicach w maju tego roku i słuchamy właśnie retransmisji jej seta.

Słuchacie seta La Fleur z festiwalu Venus Rising, który odbył się w maju tego roku w Dolicach na Pomorzu Zachodnim. Czwórka była oczywiście na miejscu, prowadząc wywiady z artystami i relacjonując wam atmosferę tego niezwykłego wydarzenia. Ideą festiwalu jest promowanie kobiet w kulturze i muzyce elektronicznej. Hasło przewodnie Power is Woman podkreśla rolę artystek, DJ-ek, producentek i liderek branży muzycznej. Oprócz koncertów i setów DJ-skich organizatorzy przygotowywali także panele dyskusyjne, spotkania z przedstawicielkami branży live painting oraz wydarzenia edukacyjne. Był to znacznie więcej niż klasyczny festiwal muzyczny. W line-upie znalazły się m.in. Magda, Cassie, Diana de Roos, Roma Leopard oraz Lika, artystki reprezentujące disco, house, techno, elektronikę z różnych części Europy. Set La Fleur dla was w czwórce jeszcze do godziny 23:00.

0: cheer. I could smack them with the truth, but I won't justify their fear. Life is a cycle, we're meant to move it here. Close to the end, I gotta keep it near. Apple in the hand, I dare you take the bite. Chapters of my mind, yeah, you feel it now.
1: Słuchacie Czwórki, z wami przez trzy ostatnie godziny była Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Rozmawialiśmy o Łódź Summer Festival, który odbywa się w ten weekend na łódzkich Błoniach, o koncercie sobotnim Błażeja Króla w Parku Wolności. Posłuchaliśmy najlepszej elektroniki w eterze. A teraz do 23 jeszcze z wami set szwedzkiej artystki Lafleur z festiwalu Venus Rising w Dolicach na Pomorzu Zachodnim. Ja się już z wami żegnam. Dzięki pięknie za wspólnie spędzony czas. Ze mną słyszycie się w przyszłym tygodniu w poniedziałek i wtorek między 11, 10 właściwie, a 13. Życzę wam wspaniałego weekendu imprezowego, a może też przeciwnie, pełnego chilloutu, co kto lubi. Najważniejsze to spędzić go przy dobrej muzyce, a takiej zawsze oczywiście pod dostatkiem w Czwórce. Słyszymy się wkrótce. Cześć!

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczyny.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od Czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w Czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
3: Gramy!
4: Gramy!

Młodzi żyją na high life'ie, starzy mają inną krew. Żadna apka na twoim iPhone nie podpowie ci, gdzie masz biec. Każdy tylko potrafi oceniać, jak jakiś super obserwator. Mówi to głośno i bez domniemań, że nawet nie słychać, jak psy szczekają. Chyba ze 100 razy dziennie myślę, czy w ogóle warto. Czasem mi się już po prostu nie chce. Trzeci

0: Pisces.
1: Tak, sorry, siema, siema w ogóle, cześć. Dla kogo?
2: Historie. Historie. Historie.

0: się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akcji.

Mętnik, który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mikołaj. Świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg

status. Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu. Delem.

nie patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośnie.

ty od koto jelenia. Mamo, nie będę głodował, już o to się nie martw. Wstaję w sobotę o świcie, nie piłem i pytam się, po co ten melanż. O 19 otwieram se bordo, bo nocą się zmieram, ho. Chcieli hajs.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Gdy byłem mały, chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki w planach, a ty też kiedyś. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki.